dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: I po reklamie.

Radio SK.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: I po reklamie.
3: SK Śląsk News.
4: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś zajrzymy do Jaworzna. Tam ruszyła akcja rejestracji potencjalnych dewców szpiku kostnego. Trwają poszukiwania bliźniaka genetycznego dla mieszkanki Jaworzna Eweliny. Ten materiał za chwilę. Po raz pierwszy w Sosnowcu odbędzie się teatralny festiwal lokalnych opowieści. Wydarzenie zaplanowano na

0: ulicy Małachowskiego od 12 do 21 czerwca. O szczegółach wydarzenia porozmawiamy za moment. 9-letni Franek z Dąbrowy Górniczej potrzebuje naszej pomocy. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Trzeba uzbierać aż 16 milionów złotych na terapię genową. Ten materiał również za moment na antenie Radia SK. Zostańcie zatem na 99.1. Zaczynamy.
1: SK Śląsk.
0: Górnicy, hutnicy, rolnicy i pracownicy wielu innych wybierają się do Warszawy. Na Placu Zamkowym ruszy wielka manifestacja pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Organizatorem jest Solidarność. Przede wszystkim uczestnicy będą domagali się od senatorów, aby zgodzili się na prezydencki wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie Zielonego Ładu. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
2: Bogusław Futek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność.
3: Panie przewodniczący, wielka manifestacja 20 maja w samo południe w Warszawie. Powiedzmy, dlaczego ona jest tak ważna, kluczowa? Z punktu widzenia też Solidarności.
2: Panie redaktorze, do tej pory wszystkie rządy od 2007 roku, gdy powstał pierwszy pakiet klimatyczny, 3x20. Wtedy już żeśmy zaczynali protestować, bo zaczynało się źle dziać w gospodarce. I od tamtego czasu wszystkie po kolei rządy, bez względu kto rządził, wprowadzały wszystko to, co Bruksela chciała. Czyli po kolei Fit for 55 i tak dalej, teraz Fit for 90. No i przyszedł w końcu preludium, czyli Zielony Ład, wprowadzenie ETS-u 2 i dyrektywy budynkowej. No i dzisiaj jest szansa dla ludzi, bo po raz pierwszy pan prezydent Karol Nawrocki złożył wniosek o referendum, żeby to nie politycy zdecydowali, tylko ludzie się wypowiedzieli, czy chcą ten Zielony Ład i z tymi wszystkimi obostrzeniami, które są, czyli kosztami, które poniosą od kilku do kilkunastu tysięcy złotych rocznie, czy są przeciwko temu, żeby się dalej rozwijał przemysł, żeby funkcjonowało w Polsce miejsca pracy, no bo tak de facto jak te wszystkie ETS-y, wszystko wejdzie w życie, to zwiną wszystko, zwiną przemysł, zwiną się rolnicy, oprócz tego, że będą musieli płacić za emisję, za wszystko, to jeszcze wchodzi im umowa Mercosur za chwilę, więc nie będzie rolnictwa w Polsce. Więc wszystkie branże, od motoryzacji, poprzez górnictwo, poprzez hutnictwo, cały przemysł jest zagrożony likwidacją miejsc pracy, a inwestorzy zagraniczni już teraz wychodzą z Polski, bo gdzie jest tańsza energia, tam idą i najprawdopodobniej większość z nich wyjdzie z Polski. I jest proste pytanie, czy będzie jeszcze jakiekolwiek za kilka lat miejsce pracy w Polsce dla naszych dzieci i wnuków?
3: Proszę powiedzieć, panie przewodniczący, jest duże zainteresowanie wyjazdem ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, która jest, można powiedzieć, takim jednym z największych okręgów tutaj w Polsce.
2: Panie redaktorze, jest zainteresowanie, tylko tak jak mówię, wyjadą ci ludzie, którzy, ja powiem tak, zawsze jeżdżą, tak, którzy mają jakąś świadomość. Natomiast cała reszta, nie wiem, zastanawia się, tak jak już powiedziałem w nagraniu, które gdzieś tam krąży po tym, żebyśmy nie byli tak jak nasi przodkowie, tak, że Polak mądry po szkodzie, jak obudzimy się z ręką w nocniku, że likwidują nam miejsca pracy, bo nie poszliśmy, nie zagłosowaliśmy, nie było referendum, bo nie walczyliśmy o to referendum, to potem tylko spojrzeć do lustra i powiedzieć, że sami jesteśmy sobie winni, tak. W ten sposób nas traktuje ten rząd i Bruksela.
3: O ile o ETS-ie 1 i mówiliście tu już od prawie, chyba jak dobrze pamiętam, od prawie 20 lat, to teraz ETS 2, ten ETS 1 uderzał w przemysł ciężki, elektrownie, natomiast ETS 2 uderza bardziej w transport, no i w budynki, bo też...
2: Rolniki.
3: I rolniki.

0: misję, każdy indywidualnie. Czy ja mam piec gazowy, to będę musiał płacić, tak teraz elektrownie płacą za emisję CO2, tak każdy obywatel będzie musiał płacić za emisję CO2. Teraz popatrzmy, co się dzieje w Niemczech. Niedawno wywalili całą swoją ustawę grzewczą do kosza i decyzja rządu Merca, każdy obywatel se wybiera, czym chce palić. Czyli powrót do gazu, do oleju. Nie wiem, jak tam mają z węglem, czy oni kiedyś opalali węglem w domach, czy nie, ale do oleju opałowego i nie będą narzucać nikomu tak u nas, że do pompy ciepła sobie iść, tylko po prostu każdy sobie wybierze paliwo. Ten Zielony Ład, ten ETS, no ludzie, tak fajnie to brzmi, Zielony Ład. Natomiast jak to wejdzie, to tak jak powiedziałem, przemysł energochłonny też dostanie po głowie, dostaną rolnicy, dostaną kierowcy samochodów, górnictwo, bo każdy mówi, że bo to górnicy walczą, bo nie, górnictwo też dostanie. Energetyka dostanie tak, że nie będzie się opłacało ani palić żadnymi paliwami takimi innymi. Wszystko trzeba będzie iść na przykład na pompy ciepła i tak dalej, ale to są koszty. Dzisiaj ludzie psioczą na pompy ciepła, tak, bo za tą zimę, którą teraz jest, zapłacili horrendalne ceny. Rozliczenia z energetyką nie są takie, jakie powinny być, przynajmniej tak twierdzą. No więc dzisiaj będziemy decydować o tym, być albo nie być, tak? Czy poniesiemy koszty całej transformacji my jako Polska, bo Niemcom wolno wszystko, a nam nie za bardzo, tak? Czy my będziemy za to wszystko płacić? My uważamy, że powinniśmy odrzucić Zielony Ład, że powinniśmy się rozwijać w Polsce, gospodarka tak się rozwija na całym świecie, tak? Cały świat się rozwija na energii z węgla, a my chcemy odejść od własnego surowca i iść w gaz, którego nie mamy. Jeden przykład, Cieśniny Ormuz i mamy problemy z gazem, tak? Drugi temat, wiatraki na morzu, no ktoś mi wmawia cały czas i ostatnio minister Motyka też walnął, że to będzie najtańszy prąd. No nie będzie najtańszy prąd. Jak pan redaktor dobrze wie, jak ogłaszali nabór do tych, to tam trzeba było pokazać cenę. To jest 600 zł. Ściągmy ETS z węgla i mamy prąd po 300 zł. I to jest najtańszy prąd. I cały świat się na tym prądzie rozwija. My po prostu nie dbamy o własny kraj, nie dbamy o własne surowce i o własnych obywateli.
1: Śmiało można powiedzieć, panie przewodniczący, że to jest też uderzenie w tych najuboższych Polaków, których no nie brakuje w kraju niestety.
0: Tak. Oni w ogóle jeszcze około 4 miliony ton węgla tego opałowego schodzi do, czyli jest jeszcze dużo tych piecy. No to się, jak to wszystko wejdzie, to oni po prostu, ich nie będzie stać zapłacić za, ani za to, żeby wymienić na inne źródło ciepła, ani za to, żeby zapłacić za emisję. Bo każdy będzie płacił za emisję. Tak jak rolnik od krów, tak my od swoich budynków. Więc jak palisz węglem, to będziesz płacił to, co ci z komina wylatuje. Ktoś ci to obmierzy i cię obarczy takim podatkiem. No więc tak jak powiedziałem, to jest uderzenie. My nie jesteśmy tak bogatym społeczeństwem jak Niemcy, a Niemcy od tego odchodzą. Likwidują wiatraki, likwidują wszystko. I obawiam się, że jak teraz zmienili tą ustawę grzewczą, to wszystkie te pompy, które gdzieś tam zalegają im magazyny, a które nie pójdą, no bo ludzie już będą mogli wybrać inne ogrzewanie, to przyjadą do Polski.
1: To jeszcze na koniec. Cały czas podkreślacie, to jest manifestacja pokojowa. Można ją porównać do tego Marszu Gwiaździstego, który odbył się na Śląsku.
0: Tak, panie redaktorze, bo my jedziemy manifestować swoje poparcie dla wniosku prezydenta, żeby Senat ogłosił to referendum, tak? Jeżeli nie ogłosi, no to znaczy się, że boją się tego, boją się własnych obywateli, tak? Nie chcą dać w ręce w końcu po tych 20 latach od wprowadzenia, bo za chwilę minie 20 lat pierwszego pakietu klimatycznego, gdzie tylko politycy decydowali, dzisiaj chcielibyśmy, żeby się ludzie wypowiedzieli. I to oczywiście są przeciwnicy Zielonego Ładu i są zwolennicy Zielonego Ładu. No i tym zwolennikom powiadam, będziecie się mogli wypowiedzieć, no tak samo jak ci przeciwnicy. Więc może warto jednak nacisnąć, żeby to referendum było, bo się wszyscy wypowiemy. Jeżeli społeczeństwo polskie opowie się za Zielonym Ładem, no trudno, to jest wybór społeczeństwa. Jeżeli przeciw, to mamy to, że rząd będzie musiał to respektować.
2: W Jaworznie ruszyła akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Trwają poszukiwania bliźniaka genetycznego dla mieszkanki Jaworzna Eweliny. Materiał Kasi Dziłkowskiej.
3: Natalia Banasik, Fundacja DKMS. Jesteśmy tutaj dzisiaj, ponieważ prowadzimy akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku dla Eweliny z Jaworzna, która potrzebuje przeszczepienia od dawcy niespokrewnionego. I bliscy oraz znajomi zaczęli rejestrować potencjalnych dawców, żeby zwiększyć szansę Eweliny na znalezienie zgodnego dawcy.
4: Jak się to stało, że Ewelina się o swojej chorobie dowiedziała?
3: Ewelina poszła na badania krwi, ponieważ rana po zębie nie chciała się goić, czyli po prostu coś ją zmartwiło w jej organizmie i w tych badaniach krwi wyszło, że niestety wyniki są nieprawidłowe i potrzebne jest wdrożenie leczenia, ponieważ jest to białaczka.
4: Czyli coś, co może się każdemu zdarzyć.
3: Każdemu może się to zdarzyć.

0: regularnie te badania krwi wykonywać i sobie, i dzieciom. I każde jakiekolwiek odstępstwa w naszym organizmie, jakaś rana nie chce się goić, jakieś siniaki pojawiające się, powinny od razu skierować nas do lekarza, żeby zrobić takie podstawowe badania krwi.
1: Trudno zostać dawcą?
0: Nie jest to trudne. Jeśli chodzi o bycie potencjalnym dawcą, wystarczy się zarejestrować. Można przyjść na jeden z naszych punktów rejestracyjnych, ewentualnie zamówić pakiet rejestracyjny do domu, który przychodzi z instrukcją. I w trakcie rejestracji wypełniamy formularz danych osobowych, pobieramy wymaz z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka i trafiamy do bazy. I dopiero w momencie, kiedy się okaże, że jest jakiś pacjent z nami zgodny, wtedy fundacja kontaktuje się z takim dawcą, pyta, czy podtrzymuje tą decyzję, bo od momentu rejestracji do tego telefonu może minąć wiele lat, więc różne sytuacje mogą się zdarzyć. I wtedy rozpoczyna się cała procedura. Najpierw jest to potwierdzanie, czy na pewno mamy zgodność z pacjentem. Później są takie bardzo szczegółowe badania organizmu, żeby sprawdzić, czy na pewno dawca jest zdrowy i czy procedura mu nie zaszkodzi. I następnie mamy pobranie materiału, jedną z dwóch metod. Jedna to jest pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej. Druga to jest pobranie szpiku z talerza kości biodrowej.
1: A jak to jest z tą rejestracją? Dużo ludzi chętnie się rejestruje?
0: Bardzo dużo ludzi chętnie się rejestruje. Na naszych akcjach do tej pory na 9 lokalizacjach zarejestrowało się ponad 300 osób, także jest to już ogromna liczba. Natomiast wiemy, że Jaworzno ma potencjał na dużo, dużo więcej. Także każdego dnia dołącza do nas mnóstwo potencjalnych dawców, ale też ważne jest, żeby to były świadome decyzje, przemyślane. Nie dlatego, że żona mnie namówiła, koleżanka mnie namówiła, tylko dlatego, że ja chcę, bo jedno to jest rejestracja, ale drugie, że później może być ten telefon, za którym stoi już jakiś konkretny pacjent, który potrzebuje tego przeszczepienia i być może jesteśmy dla niego jedyną nadzieją na wyzdrowienie. Dlatego ważne, żeby ta decyzja była już przemyślana na etapie rejestracji i podjęta zgodnie z naszą decyzją.
1: Bo jeśli nawet nie pomożemy mieszkańcy Jaworzna, może pomożemy mieszkańcowi Warszawy, Łodzi albo gdzieś miasta poza Polską.
0: Miasta poza Polską. Idea dawstwa szpiku jest ideą międzynarodową. Może zdarzyć się tak, że dawca z Polski pomoże pacjentowi z zagranicy. Właśnie Szymon jest takim dawcą, ponieważ pomógł pacjentowi ze Stanów Zjednoczonych. Także ten szpik może polecieć gdzieś tam za granicę. Także możemy pomóc właśnie nie tylko Ewelinie, ale też innym pacjentom.
1: Gdzie jeszcze będziecie?
0: W najbliższym czasie będziemy w Galerii Galena 20 maja, 22 maja na festynie w Szkole Podstawowej nr 19 w Jaworznie. 23 maja mamy lokalizację na festynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Mysłowicach, Designer Outlet Sosnowiec. 30 maja na memoriale imienia Roberta Kopytki oraz też oczywiście będziemy na Dniach Jaworzna. Co jest ważne, wszystkie te lokalizacje, które nam się pojawiają, one są też jeszcze cały czas na bieżąco aktualizowane. W związku z tym mamy stronę dla Eweliny, dkms.pl/Ewelina Rogalska i tam wszystkie lokalizacje są wrzucane, więc można wejść na naszą stronę, zobaczyć, gdzie będziemy w najbliższym czasie. Jeśli ktoś nie może przyjść na któryś z tych punktów, który jest tam wrzucony, może zamówić pakiet rejestracyjny do domu.
2: Mam na imię Szymon Lach, jestem dawcą, który pochodzi tutaj z tego miasta Jaworzna.
1: Jak to się stało, że znalazłeś się w bazie?
2: W bazie znalazłem się tak jakoś, nie miałem zbytnio przemyśleń, po prostu zobaczyłem gdzieś tą stronę internetową i zamówiłem taki pakiet do pobrania przez internet, bo nie byłem na żadnym spotkaniu.
1: Wtedy jeszcze nie wiedziałeś, że telefon zadzwoni?
2: Nie, to było 6 lat po tym, jak zostałem zapisany w tej grupie dawców, dostałem telefon, że mój szpik pasuje do osoby, która choruje.
1: Co się wtedy czuje, powiedz mi, jak taki telefon dzwoni?
2: Zaskoczenie. To jakby głównie zaskoczenie. Nie miałem jakichś głębszych uczuć, bo w sumie w tamtym momencie wiadomo tylko, że prawdopodobnie możesz zostać dawcą i to w sumie tyle. A dopiero potem się okazuje, czy w ogóle to pobranie dojdzie do skutku, czy nie.
1: Ile czasu minęło od telefonu do tego, kiedy już zacząłeś oddawać krew?
2: Kilka miesięcy. Jeszcze ja miałem taki przykład, że był problem z zdrowiem pacjenta i wiem, że mi to przekładali kilka razy.
1: I w końcu to się stało? W jaki sposób to wyglądało?
2: W miarę prosto. 4 dni stosuje się takie leki, co zwiększają te komórki macierzyste w krwi. Potem się jedzie do szpitala, siedzi się podpięty o taką maszynę, co filtruje krew. U mnie to trwało 2 dni po 6 godzin, więc trochę długo, ale wygodnie się siedzi ładnie. I to u mnie to było w Gliwicach.
1: No i co, tak sobie siedziałeś i wtedy do ciebie już dotarło, co robisz? Jaką ważną rzecz robisz, czy jeszcze nie?
2: Ważną? Nie powiedziałbym, że ważną w jakiś sposób. Według mnie to powinno być takie naturalne, bo to jakby nie kosztuje w żaden sposób, a może komuś pomóc.
1: Właśnie ty uratowałeś komuś życie tym właśnie, że podjąłeś taką decyzję i nie zrezygnowałeś do końca.
2: No to, że zrobiłem co mogłem, a co dalej, to ja nie mam żadnych informacji na ten temat, co się stało z pacjentem. Wiem tylko, że jest mężczyzną ze Stanów Zjednoczonych i to w sumie tyle.
1: Gdyby się okazało, że on będzie szukał jakiegoś kontaktu z tobą, chciałbyś się z nim spotkać?
2: Tak, może spotkać, to trochę za dużo powiedziane, ale chociaż napisać maila czy coś w ten sposób, to chętnie.
3: Mateusz Łętowski, prezes Jaworzyńskiej.

0: służby gospodarczej w Jaworznie.
1: Dzisiaj tu się pan też pojawił, bo liczy pan na duże zaangażowanie przedsiębiorców w rejestrację.
0: Przedsiębiorcy jaworznicy, szczególnie też ci zrzeszeni w Jaworznickiej Izbie Gospodarczej, już niejednokrotnie pokazywali, że nie są obojętni na wrażliwość taką ludzką. Realizujemy bardzo wiele akcji takich społecznie odpowiedzialnych biznesowo i wydaje nam się, że włączenie się też w tą akcję pozwoli pokazać wielkie serca, tak, na naszych jaworzyńskich przedsiębiorców. Miejmy nadzieję, że też skutecznie okaże się, że będziemy w stanie pomóc osobom, które tego potrzebują.
1: Czyli co, podczas wszystkich organizowanych przez Was imprez temat tego, żeby się rejestrować, będzie się pojawiał?
0: Mamy kilka wydarzeń w najbliższym czasie, na których na pewno będziemy zachęcać przedsiębiorców i pracowników do rejestracji. Wiemy też doskonale, że firmy w tym okresie często organizują swoje eventy dla pracowników, więc będziemy to propagować, tą ideę, i namawiać do tego, żeby Fundacja DKMS miała możliwość organizacji takich spotkań rejestracyjnych właśnie w firmach.
2: Elżbieta Chrzanowska, jestem wolontariuszem, mieszkam w Jaworznie, pracuję w szpitalu.
1: Dzisiaj pani tu przeczytała list napisany przez panią Ewelinę, bo ona tu osobiście przyjść nie mogła. Co ona napisała do mieszkańców?
2: Ona napisała, jak bardzo zaskoczyła ją cała ta sytuacja, jak musiała się zmierzyć z telefonem, który otrzymała, o tym, że jest chora, że potrzebuje przeszczepu i jak w danym momencie załamało się jej całe życie, ale też z wyrazami podziękowania, wdzięczności dla nas wolontariuszy i dla wszystkich, którzy pomagają w tych akcjach.
1: Ciężka sytuacja dla każdego człowieka, gdy dowiaduje się o takiej diagnozie.
2: Ja myślę, że bardzo ciężka i nawet nam jako wolontariuszom trudno jest się zmierzyć z takim tematem i powiedzieć: słuchaj, będzie dobrze, robimy to dla ciebie i tak dalej. Bo to są tylko słowa, natomiast gdyby każdy z nas znalazł się w takiej sytuacji, na pewno by po prostu po swojemu musiał to wszystko przejść.
1: Trudno jest przekonać ludzi do tego, żeby się rejestrować?
2: To znaczy, powiem pani tak, na pewno jest i łatwo, i trudno, bo jeżeli spotykamy kogoś, kto przeszedł chorobę własną bądź w swojej rodzinie, idzie i nie pyta. On wie zdecydowanym krokiem, co ma robić. Natomiast jeżeli idzie młody człowiek, trudno też się dziwić, który nie jest doświadczony życiem, musi taką decyzję przemyśleć albo w ogóle nie chce na ten temat z nami rozmawiać i nie pyta nas o to, jak może pomóc, na czym polega przeszczep i o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Także ja myślę, że każdy musi dojrzeć do takiej decyzji. I nie chcę tutaj mówić, że życie powinno każdego pomazać, bo nie. Ale każdy musi dojrzeć, to musi być świadoma decyzja. To nie chodzi o to, o ten jeden głos, tylko chodzi o to, że później trzeba po prostu ciągnąć ten łańcuszek i podjąć ostateczną decyzję. Tak, dlatego ona musi być przemyślana.
1: Marta Gładysz, czego się ludzie najbardziej obawiają, jeśli chodzi o pobieranie szpiku? Ja myślę, że boją się strachu. Zawsze strach najbardziej jest takim czynnikiem, który nie pozwala przejść krok dalej. Ale też nie wiedza, bo gdy były osoby, z którymi zaczynaliśmy rozmawiać, zaczynaliśmy im tłumaczyć, na czym to polega, przekonywaliśmy ich do siebie, że nie żądamy pieniędzy, po prostu chcemy komuś pomóc, żeby uratować komuś życie. Były osoby, które były w stanie się przekonać do tego i podjąć decyzję o tym, żeby być dawcą. Dużo krąży w internecie i nie tylko w internecie różnych dziwnych plotek, jakichś komentarzy, które nie są prawdziwe i myślę, że to ludzi bardzo odstrasza. Informacja u źródła jest najlepsza. My jesteśmy tego super przykładem, że naprawdę uwielbiamy z ludźmi rozmawiać i nawet jeżeli ktoś nie chce zostać dawcą, ale podchodzi do nas po prostu i z nami rozmawia, no to jest mega sympatyczne i odbieramy to jako bardzo ciepłe takie wyrazy do nas szacunku. Ja pamiętam kilka takich rozmów, które były naprawdę mega wzruszające. Podszedł do nas pan, który powiedział, że nie chce zostać dawcą szpiku, bo nie może, ale był w trudnej sytuacji, potrzebował krwi. Rozmawiał z nami chyba ponad godzinę. Powiedział, że czekał też na krew, która była dla niego ratunkiem życia i powiedział, że robimy świetną robotę, bo jesteśmy w niedzielę przy plaży, wszyscy leżą, a my po prostu robimy robotę za darmo, szukamy dawców szpiku tylko dlatego, że komu chcemy uratować życie. I nie chodzi tutaj o Ewelinę, bo Ewelina jest po prostu takim naszym symbolem głównym, dla którego walczymy, ale ludzi w szpitalach jest naprawdę dużo, tylko ich nie widać, po prostu ich nie widać, nikt tego nie słyszy, to są ludzie, którzy leżą sami w salach, osobno po prostu. Ta świadomość ludzi, że oni mogą być lekarstwem na czyjąś chorobę, oni mogą kogoś uratować życie, to czasami przekonuje do tego, czy nie?
2: Myślę, że czasami przekonuje. I tak naprawdę chciałabym zaapelować, że nowotwór krwi jest

0: jedną z nielicznych chorób, gdzie człowiek może uratować człowieka. I to jest chyba kwintesencją wszystkiego, tak? Że nie zawsze mamy taką szansę, żeby dać komuś życie, uratować życie. To jest coś wyjątkowego, dlatego warto to robić. I tu słusznie Marta powiedziała, że tak jakby wokół Eweliny zgromadziło się wiele osób i ona jest tym zalążkiem, ale w tym wszystkim pomagamy też innym. I to nie jest tak, że całe Jaworzno, tak, idzie tutaj w jednym kierunku, tak, idziemy w jednym kierunku, ale przy tej okazji pomagamy wielu, wielu ludziom. I to jest chyba piękne, że w takiej sytuacji choroby Eweliny zgromadziło się wiele cudownych ludzi i robią, społeczność się zjednoczyła i robimy coś fajnego.
1: No właśnie, bo tu pani powiedziała o takiej ważnej rzeczy. Tu nie chodzi o zbiórkę na jakieś bardzo drogie lekarstwo, prawda? Tu chodzi tylko o to, żeby się człowiek zdecydował na to, żeby po prostu powiedział tak, zgadzam się. Tak, zapisanie się do bazy to jest zapisanie się raz na całe życie, czyli zapisujemy się raz, jesteśmy w tej bazie do końca życia, a w zasadzie no, do 60 roku życia, potem zostajemy automatycznie wypisani. No i przez ten czas tak naprawdę jesteśmy podwójnie szczęśliwi, bo jeżeli zostaniemy dawcą, podajemy komuś szansę, ale jeżeli nie zostaniemy dawcą, to też możemy być szczęśliwi, bo ta druga osoba po prostu jest zdrowa.
2: SK Śląsk.
3: Po raz pierwszy w Sosnowcu odbędzie się teatralny festiwal lokalnych opowieści. Wydarzenia zaplanowano na ulicy Małachowskiego od 12 do 21 czerwca. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
4: Aleksandra Marzyńska, rzeczniczka prasowa Teatru Zagłębia. Między 12 a 21 czerwca zapraszamy wszystkich na ulicę Małachowskiego na Zagłębie Teatralny Festiwal Lokalnych Opowieści. Czyli takie wydarzenie, które przyjrzy się temu, kim tak naprawdę jesteśmy jako mieszkańcy miasta i regionu. I tak trochę nas skłoni do tego, abyśmy się zastanowili, jak wygląda tożsamość, czym jest to miasto, czym jest region i spojrzeli na teatr jako na miejsce, które nam opowiada tę historię. Podczas festiwalu lokalnych opowieści chcemy zaprezentować, pokazać to, co jest lokalne i podkreślić, że to, co lokalne wcale nie jest mniej ważne, czy na uboczu, czy takie, na które nie zasługuje na zainteresowanie, a wręcz przeciwnie, że to właśnie lokalnie, że właśnie to w takich mniejszych miejscowościach, w takich mniejszych społecznościach lepiej widać tematy, które dotyczą tak naprawdę nas wszystkich, bo pamięć o przeszłości, migrację, pracę, zmiany społeczne, dziedzictwo przemysłowe i to oczywiście jak budujemy wspólnotę. Na festiwalu zobaczymy i usłyszymy spektakle gościnne z całej Polski tak naprawdę, spektakle repertuarowe Teatru Zagłębia, ale także coś wyjątkowego, to znaczy pokazy rejestracji archiwalnych spektakli. I muszę Państwa zapewnić, że to będą takie spektakle, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Oprócz tego po każdym spektaklu będą spotkania z autorami, będą debaty, a na końcu zapraszamy na koncert z potańcówką. Pełny program festiwalu można znaleźć na stronie internetowej Teatru Zagłębia. Zapraszamy serdecznie między 12 a 21 czerwca. Jeśli Państwu zależy na tym, aby obejrzeć poszczególne spektakle, zapraszamy serdecznie już, aby rezerwować miejsca, bo chociaż bilety są bezpłatne, zapraszamy wszystkich, to jednak miejsc jest nie za wiele, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Ta impreza w Banku Sztuki na ulicy Machowskiego, ta miejscówka Wam się sprawdziła i festiwal tam jak najbardziej może zagościć.
4: Bank Sztuki pierwszy raz gościł Teatr Zagłębia w ubiegłym roku. To tam mieliśmy premierę Ziemi Obiecanej i świetnie sprawdziła nam się ta przestrzeń do tego, aby wystawiać w niej spektakle. Teraz znowu będziemy gościć w Banku Sztuki, będziemy gościć na tyłach Banku Sztuki, bo również w ogrodach, ale oprócz tego będziemy też obecni na ulicy Małachowskiego, bo w klubu księgarni będziemy też mieć spotkanie autorskie i na ulicy będziemy też dostępni dla Państwa i będziemy, mam nadzieję, wspólnie świętować ten czas.
1: Ten festiwal, to wydarzenie w Sosnowcu jeszcze nie było takiego.
4: To pierwszy teatralny festiwal w Sosnowcu. Zapraszamy serdecznie, bo Teatr Zagłębia bardzo lubi kończyć sezon z takim przytupem. I tak jak w ubiegłym roku tym przytupem była premiera Ziemi Obiecanej, tak w tym roku coś zupełnie innego, czyli festiwal Zagłębie.
1: Jakie spektakle będzie można zobaczyć?
4: Będziemy mogli

0: zobaczyć historię Sosnowca, Ocalony, Bierzeńcy 1915, Koń, Kobieta i Kanarek, Korzeniec, Helenę, Wspólny Pokój i Szpilman.
1: 9-letni Franek z Dąbrowy Górniczej choruje na dystrofię mięśniową Duchenne, rzadką chorobę genetyczną, która prowadzi do nieodwracalnego zaniku mięśni. Pomóc może jedynie niezwykle kosztowna terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Liczą się czas i pieniądze. Potrzeba 16 milionów złotych. Z Renatą Suligą, mamą Franka, rozmawiał Piotr Wikar.
2: Ja się nazywam Renata Suliga i ja jestem mamą Frania. Franio.
3: Frank ma 9 lat.
2: Tak, Frank ma 9 lat, chodzi do drugiej klasy. Niestety Frank jest bardzo ciężko chory, choruje na dystrofię mięśniową Duchenne. Jest to ciężka, postępująca choroba genetyczna, która zabiera nam wszystkie mięśnie. Choroba postępuje każdego dnia.
3: Kiedy się okazało, że Franek jest chory?
2: Naszą historię można podzielić takie dwa etapy. Życie przed diagnozą i życie po diagnozie. Dowiedzieliśmy się o tym, że Franek jest chory, kiedy miał 6 lat. To był bardzo trudny moment, niedowierzanie. W tym momencie zaczęła się walka. Walka o zdrowie dla naszego dziecka i wyścig z czasem, czy zdążymy.
3: Czy ta diagnoza przyszła od razu, czy wymagała szeregu badań, które potwierdziły jakieś najgorsze przypuszczenia?
2: Owszem, Frank wcześniej był wolniejszy, ale cały czas gdzieś tam robił postępy. Pierwsza diagnoza to było obniżone napięcie, jak u większości dzieci. O chorobie dowiedzieliśmy to był zupełny przypadek, zmiana lekarza. Postanowiłam skonsultować to z innym lekarzem, bo gdzieś Franio był pod opieką neurologa, który gdzieś wcześniej nie zauważył aż tak poważnej choroby. Zmiana lekarza, pani doktor już wiedziała. W pierwszej wizycie, gdzie jeszcze wtedy nas nie mówiąc, zleciła podstawowe badania krwi, wątrobowe, aspatelaty i kinezekrelatynowe. To był luty, gdzieś migaliśmy z Frankiem na górce, nie zdając sobie sprawy i gdzie laboratorium do mnie dzwoniło, że mam natychmiast jechać na pierwszą pomoc do szpitala, gdziekolwiek, bo coś bardzo niepokojącego dzieje się z naszym dzieckiem. I ja otwierając wyniki badań, nie wiedziałam, co to jest za liczba. Ile tam tych zer jest, bo to było kinezakretnowa, była 20 tysięcy. To jest rozpad wszystkiego. Więc w Dąbrowie Górniczej na pierwszej pomocy lekarze, którzy do nas wyszli, powiedzieli, że to jest coś, z czym Franio musi żyć już bardzo długo. Bo to jest dziecko, gdzie jest rozpad wszystkiego, a on nawet nie miał kata.
3: Mimo tego, że według
2: oni jeszcze
3: rodziców,
2: wtedy nie wiedzieli.
3: Tak, funkcjonował normalnie.
2: Tak,
3: był
2: tak.
3: Normalnie ja funkcjonującym dzieckiem.
2: Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to może być dystrofia Duchenne. Ja wtedy nie wiedziałam, bo pani doktor mi jakby nie nakierowała jeszcze wtedy, nie powiedziała nic więcej. Tylko zleciła właśnie te badania. Pierwsze badania były w innym kierunku, gdzie też baliśmy się i gdzieś tam pomiędzy oczekiwaniem na wyniki zadzwoniła do mnie pani doktor i poprosiła, a czy możemy zrobić właśnie Duchenne. I to było właśnie najgorsze, gdzie rodzic pierwsze co robi, googluje, tak? Nie jest w stanie tego przeczytać i pamiętam, że w pierwszym momencie ja nie chciałam tego zrobić. Chciałam poczekać, bo szpital diagnozowałam w kierunku pompego i chciałam poczekać na ten pierwszy wynik badania, ale stwierdziłam, że i tak będę musiała to zrobić, wcześniej czy później i tracę cały czas, bo to jednak później będzie znowu kolejny miesiąc albo kolejne kilka tygodni. Jak pani doktor do mnie zadzwoniła z prośbą, czy mogę przyjechać, zastanawiałam się, dlaczego nie powiedziała nic więcej wtedy. Miałam nadzieję, że może dlatego, że chce przekazać mi tą dobrą wiadomość. Ja cały czas miałam nadzieję, nie czytałam o chorobie, nie byłam w stanie i stwierdziłam, że nie będę tego robić do końca. Że zrobię to w momencie, jak będzie postawiona ta diagnoza. Więc jadąc do pani doktor, gdzie pani doktor wyszła do mnie i poprosiłam, żeby powiedziała po prostu kilka słów, bo ja nie wiem zupełnie nic i cokolwiek możemy zrobić na dzień dzisiejszy. W tamtym momencie nie można było zrobić nic, jedynie rehabilitacja, sterydoterapia, żeby w jakiś sposób opóźnić chorobę, żeby kupić ten czas. Później pojawiła się szansa, terapia genowa, 2 lata temu pojawiła się szansa, więc postanowiliśmy, że to spróbujemy. Terapia genowa ma zadanie właśnie naprawić uszkodzony gen. Franio nie wytwarza białka, dystrofiny, który jest odpowiedzialny za rozbudowę mięśni. Franio tego nie ma, więc jego mięśnie codziennie rozpadają się.
3: Jaka jest szansa, że jeżeli Franek będzie uczestniczył w takim programie, zostanie zastosowana terapia genowa, on wróci do zdrowia?
2: Na dzień dzisiejszy nie ma terapii, która nas wyleczy. Gdzieś już są badania, ale to jest sam początek, do końca jeszcze minimum 10 lat. Wszystko, co podajemy Frankowi, będziemy spowalniać chorobę. Terapia genowa

0: jakby spowolni najmocniej naszą chorobę. Więc ktoś kiedyś powiedział, że to jest za duża cena za spowolnienie choroby. Tylko nikt nie rozumie, że ja dzisiaj, spowalniając tą chorobę, kiedyś uratuję mu życie. I to jest w tym momencie dla mnie ratowanie jego życia. Bo jeżeli medycyna idzie teraz bardzo do przodu, jeżeli chodzi o właśnie dystrofię Duchenne, znaleźli sposób, jak można to zrobić, tylko u nas już nie ma tego czasu. Bo chłopcy na dzień dzisiejszy, na terapię, którą zbieramy, dostają tylko chłopcy chodzący. Chłopcy między 8 a 14 rokiem życia przestają chodzić. Mając 14 lat, ja wiem, że Franek przejdzie kilka kroków. To już nie jest chodzące, to już jest dziecko, które musi wspomagać się wózkiem inwalidzkim. A po drugie, chłopcy niechodzący na dzień dzisiejszy nie dostają terapii tlenowej, bo tutaj chodzi o skutki uboczne i pojawiła się rozległa niewydolność wątroby, więc na dzień dzisiejszy tylko chłopcy chodzący dostają terapię tlenową, więc podając Frankowi dzisiaj, ratuje mu życie, tak? Bo ja inaczej nie doczekam. Franio za chwilę siądzie na wózku i jakby dla nas to już będzie koniec. Jedynie co w dalszym ciągu gdzieś tam będziemy mogli w jakiś sposób spowalniać chorobę, ale on z tego wózka już nigdy nie wstanie. Później przestanie ruszać rączkami, pojawią się problemy oddechowe, przestanie jeść. I choroba już postąpi falowo, tak? Serce również choruje. Jeżeli chodzi o pomoc, to ja jestem bardzo wdzięczna. Na pewno Dąbrowa Górnicza otworzyła przed nami. Mam grupkę ludzi, którzy poświęcają dla nas swój czas i tworzą dla nas taki fundament. Dzięki temu fundamentowi ja gdzieś jestem, działam, mam to wsparcie, ale ten fundament to nie jest dom, w którym można zamieszkać. A ja mam takie momenty, że mam wrażenie, że brakuje mi paliwa, a ja tej zbiórki nie rozkręciłam. Że robimy tak dużo, że jesteśmy wszędzie i ja we wszystkim uczestniczę. Bardzo trudno nam stworzyć ten efekt tej kuli śniegowej, żeby to się tak rozprysło. Patrząc pojedynkowo, ta kwota 16 milionów, ktoś powie, nie, to się nie uda. Ale my musimy spojrzeć z drugiej strony, z perspektywy miliona osób. To są małe wpłaty, to jest tylko 16 zł. Dzisiaj 16 zł, no każdy gdzieś tam ma nawet te drobne, więc to nie jest dużo. Dlatego mówimy, no każda złotówka się liczy. Każde udostępnienie, każdy komentarz, wszystko co dzieje się też w mediach społecznościowych. Wszystkie te wydarzenia, które organizujemy, jakby to wszystko wpłynie na tą całość.
1: Wspomniała Pani o kwocie, która jest potrzebna. To 16 milionów złotych, ni mniej, ni więcej. Co uda się zrobić za te 16 milionów złotych?
0: To jest właśnie podanie tej terapii. To jest właśnie ten jeden lew, 2 godziny, który właśnie ma spowolnić tą chorobę. W tym momencie ja mu daję szansę na dzieciństwo, którego nie będzie miał, daję mu szansę na samodzielność, na sprawność, no i uratuję mu życie, tak? Jakby nikt nie odpowie mi na to pytanie. Żaden lekarz mi nie odpowie na pytania, co będzie po podaniu. Jeżeli chodzi o terapię genową, na którą ja w tym momencie zbieram, to jest terapia, która jest dopuszczona warunkowo, której jeszcze jest badane bezpieczeństwo, która nie jest dopuszczona na rynek europejski, ale ja już z tego, co widzę, to ja po prostu nie doczekam, tak, bo ja bym mogła sobie tutaj czekać, ale on musi mieć też mięśnie, bo jeżeli on już nie będzie miał mięśni, to ja już nie będę czego miała ratować. No, to jest druga kwestia, bo w jakim stanie ja teraz spowolnię chorobę, to on będzie lepiej funkcjonował w przyszłości. I właśnie to jest ten moment, wszyscy się mnie pytają kiedy, ile mamy czasu. Nie, my już czasu nie mamy. Terapia powinna być podana jak nie 4, może 5 lat. Im wcześniej, tym lepiej, tak? Więcej mięśni do rozbudowy, więcej mięśni do wzmocnienia. Już widać. Kiedyś Franio po szkole bez problemu chodził po schodach z szatni na górę. No teraz jako wpycha, nie ma tam wchodzenia. On już nie wchodzi, to już jest przepaść. Tak jak kiedyś myślałam, może losu szukaliśmy, bo Franek bardzo dobrze funkcjonował, jeżeli chodzi. Wszyscy mówili, o, Franio skacze, Franio robi to, Franio robił rzeczy, które inni chłopcy nie robili. Więc przez moment myśleliśmy, może oszukaliśmy ten czas, ale niestety.
1: Pani Renato, gdzie takie leczenie miałoby się odbyć? Bo wspomniała Pani, że Europa nie certyfikuje tego typu leczenia. W takim razie, gdzie się trzeba udać, żeby taką terapię przeprowadzić?
0: To są Stany. I musimy tam właśnie wyjechać, to będzie 3-miesięczny pobyt razem z podaniem.
1: Rozumiem, że gdyby ta kwota została zebrana, wierzę, że tak się wydarzy. Są lekarze, specjaliści, którzy już czekają na sygnał. Tak. Przyjeżdżamy i ta terapia rozpoczyna się natychmiast.
0: Ja już kontaktowałam się ze szpitalem, bo też jakby lekarze musieli się zgodzić. Bo tutaj też chodzi o mutacje, które posiadamy. Nie każde dziecko może przyjąć tą terapię. To wszystko jakby zostało sprawdzone, więc mamy to zielone światło, tylko właśnie nie mamy środków.
1: Okej, czyli zaporą w tym momencie są pieniądze albo aż pieniądze. Zielone światło po stronie medycyny już jest. Franek został zweryfikowany.
0: Tak.
1: Ta terapia zadziała. Brakuje tylko

0: jego kwoty. 16 milionów złotych. Mhm. Jaką kwotę na dziś udało się zebrać?
1: 1 800 000.
0: Gdzie odbywa się zbiórka? Gdzie można znaleźć informacje na temat Franka?
1: Ogólnie zbiórkę posiadamy na Się Pomaga. Głośnik Frank, można tam nas znaleźć. Można nas znaleźć na mediach społecznościowych. Frank Suliga, kontra DMD, licytacje, Instagram, TikTok. Można tam poczytać, gdzie można nas spotkać, gdzie jesteśmy, gdzie będą się odbywać kolejne wydarzenia. Bo część rzeczy to dzieje się tak bardzo spontanicznie, czasami kilka dni przed. Zbiórka właśnie na Się Pomaga.
0: Ona jest ograniczona czasowo?
1: Ogranicza nas tylko to, czy Franek chodzi, czy nie.
0: Ludzi, którzy chcą pomagać, nie brakuje?
1: Coraz więcej.
0: Okej.
1: Nie jest łatwo, nie powiem, że te ostatnie miesiące były łatwe. Mamy taką małą grupkę, która tak właśnie bardzo intensywnie działa i mam nadzieję, że ta grupka się będzie powiększać. Tak jak powiedziałam, potrzebujemy armii. Franek jest coraz starszy, zadaje coraz trudniejsze pytania.
0: Trudno znaleźć odpowiedź.
1: Nie mogę mu odpowiedzieć. Mhm. Czasami chciałabym powiedzieć, że życie jest okrutne, ale zobacz, masz za sobą taką armię ludzi i to może się udać, ale ja dzisiaj jakby nie mogę tego powiedzieć, bo ja tej armii nie mam. Jakbym ją miała, to ma sens, tak, powiedzenie tego zdania, no, ale w tym momencie nie ma i ja mu też jakby nie chcę obiecywać, bo boję się, że tej obietnicy nie dotrzymam. Nie chcę też robić mu nadziei, bo to życie może to zweryfikować później wszystko. I ja wiem, że ja już wiem, jeżeli chodzi o tę zbiórkę, jakie rozczarowania są trudne. No tak to wygląda, więc jeżeli mogłabym wystosować jakiś apel, to bym chyba powiedziała tylko jedno. Imię i nazwisko: Frank Suliga. Chłopiec 9-letni, który ma marzenia, któremu trzeba dać szansę na życie. Dzięki właśnie takiej armii może to się udać.
2: SK Śląsk.
3: Przełom w pogodzie. Po dwutygodniowym okresie chłodu, wiatrów i opadów deszczu wreszcie pojawiło się słońce. Zdaniem synoptyków z każdym dniem będzie coraz cieplej. Na termometrach zobaczymy powyżej 20 stopni, a jest nawet szansa, że w przyszłym tygodniu nawet 27 kresek powyżej zera. Dolinę Trzech Stawów w Katowicach odwiedził nasz reporter Darek Brombosz, aby sprawdzić, jak korzystamy z poprawy pogody.
4: Czy stęskniła się pani za taką pogodą?
5: Tak, bardzo się stęskniłam. Bardzo. Brakowało słoneczka.
4: No właśnie, w ostatnich tygodniach to tylko padało, zimno, wiało.
5: Tak, dokładnie, dokładnie. Bardzo brzydka atmosfera, także cieszmy się tym, że już w końcu wyszło słoneczko.
4: Nie ma pani takiego wrażenia, że to już dzisiaj 19 maja, to trochę utraciliśmy ten najpiękniejszy miesiąc w roku?
5: Nie ma się tu skupiać na tym, co było. Skupmy się na tym, co przed nami i miejmy nadzieję, że będzie już tylko lepiej.
4: Jak wykorzysta pani ten słoneczny dzień?
5: Właśnie idę do cudownej pracy, także będę, że tak powiem, w budynku, natomiast no, cieszmy się i tak, że jest to słoneczko.
4: Czyli co, można planować już kolejny weekend majowy, bo podobno z każdym dniem coraz cieplej. Mają być nawet letnie temperatury, bliskie 27-8 stopni w cieniu podobno.
5: No to jak najbardziej. Jakiś ogródek na pewno będzie w planach.
4: Czy tęsknił pan za taką pogodą?
6: Tak, jak najbardziej.
4: Maj? Póki co to był dosyć wyjątkowo zimny maj, jak to śpiewała Kora.
6: Wyjątkowo zimny.
4: Jest ciepło, od dzisiaj będzie coraz cieplej, podobno z każdym dniem.
6: Tak, sprawdzałem akurat pogodę, 22 stopnie od dziś, każdy dzień. Akurat tutaj na Śląsku mamy teraz Juvenalia w weekend, także idealna pogoda. Dzisiaj koncert Metaliki na Stadionie Śląskim, nie mogło być lepiej.
4: Jak można wykorzystać taki słoneczny dzień, bo jesteśmy w parku, to jest idealne miejsce na taką pogodę?
6: Spacer, rolki, Park Muchowiec oferuje bardzo różnorodność, tak naprawdę wielką. Korty tenisowe, ja tu obecnie jeszcze pracuję, więc przy okazji można przyjechać.

0: weekend, także idealna pogoda, dzisiaj koncert Metaliki na Stadionie Śląskim, nie mogło być lepiej.
1: Jak można wykorzystać taki słoneczny dzień, bo jesteśmy w parku, to jest idealne miejsce na taką pogodę?
0: Spacer, rolki, Park Muchowiec oferuje bardzo różnorodność tak naprawdę wielką, korty tenisowe, ja tu obecnie jeszcze pracuję, więc przy okazji można przejść.

0: ale dzisiaj już coraz ładniej.
1: Coraz ładniej.
0: Jak można wykorzystać taką, no, dobrą majówkę słoneczną?
1: Wyjeżdżamy, więc liczymy, że będzie ładna pogoda cały czas.
0: A gdzie pan wyjeżdża?
1: Do Gdańska.
0: A, no to może na Pomorzu też będzie ciepło.
1: Ma być troszkę chłodniej, ale ma być słoneczko, więc fajnie.
0: Widzę, że już nareszcie można było ciepłe kurtki ściągnąć w maju.
2: Tak, można. Dobra, dobra. Było zimno. Słońce. Słońce, tak. Z Ukrainy.
0: Czy tęskniła pani za taką pogodą, za takim majem?
3: Oczywiście, kto nie tęsknił. Pewnie, że tak.
0: Jak to śpiewała Kora, to w tym roku wyjątkowo zimny maj.
3: Niestety, ale rok temu też tak było.
4: Dokładnie, trzeba korzystać.
0: Pani wykorzystuje to aktywnie.
4: Staram się. Przed pracą, trening.
0: Tutaj w parku warto?
4: Tak, tak. Bardzo piękna przyroda. Pięknie.
0: Brakowało pani takiej pogody?
4: Tak, tak. Już wczoraj czułam, że jakaś depresja mnie dopada, więc dzisiaj tego mi trzeba było.
0: Nie myśli pani, że, bo dzisiaj 19 dzień maja, że trochę straciliśmy najpiękniejszy miesiąc w roku?
4: No, jeszcze nie straciliśmy. Być może od dzisiaj właśnie będzie cudowna pogoda do końca miesiąca.
0: A pani lubi jakie temperatury?
4: No, do biegania to takie nie za ciepło, bo się człowiek męczy, ale też przeszkadza. Takie średnie, powiedzmy. Oczywiście na urlopie upał.
0: Im cieplej, tym lepiej.
4: Zgadza się.
0: Czyli czas, żeby to nadgonić, to co utraciliśmy.
4: Tak jest.
0: Chciałem państwa zapytać, czy czekaliście długo na taką pogodę?
3: Tak.
0: Proszę?
5: Tak.
0: A nie lubisz deszczu?
5: Nie. Na ziemi było zimno, ale teraz dzisiaj ciepło się zrobiło.
0: Właśnie ja dzisiaj widzę, jak ty masz na imię?
5: Igor.
0: Igor, no ty dzisiaj już w letnim odzieniu, krótkie rękawy.
3: Tak. Tak, i truskawki będą rosnąć.
0: Właśnie, dzisiaj widzę, że państwo już tak w letnim wydaniu.
3: No, jak już słoneczko wyszło, no to tak, to jest fajnie właśnie. Całkiem inne humory i całkiem inne nastawienie na po prostu dzień. No, chociaż też od lekarza wracamy, więc, ale wszystko dobrze, więc teraz na lody, nagrodę.
0: Ale co, będzie teraz już tylko lepiej chyba?
3: Tak, no, musi być lepiej. No, tak.
0: To
3: jak... Ja też życzymy każdemu.
0: Jasne, czyli co, teraz na lody?
5: Aha.
0: Bo jest ciepło, to mama pozwala lody jeść, tak?
5: Tak.
0: A masz jakieś ulubione?
5: Śmietankowe.
0: To smacznych lodów życzę.
3: Dzięki bardzo.
6: Tysiące fanów zespołu Metallica w Chorzowie, legendarny zespół na Stadionie Śląskim, a to w ramach M70 World Tour, które już ma wpływy bliskie $1,2 mld. Co jest czwartym wynikiem w historii. Z fanami zespołu Metallica przy Stadionie Śląskim rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
0: Od dawna kocha pani Metallica?
7: Pan, co bardzo, bardzo lubię, ale to nie jest mój top numer jeden, także nie wiem, czy pan zapytał mnie właściwszą osobę, ale są na pewno warci przyjechania.
0: A pani przyjechała do Katowic?
7: Tak, z Wrocławia.
0: A czy jest coś wyjątkowego w Metallice, że warto na taki koncert wybrać się właśnie na stadion?
7: Wie pan co, rozumiem, że oni się na mniejszym po prostu dla mniejszych publiczności nie zmieszczą, także jest konieczność, żeby grali na dużych, w dużych miejscach. Chociaż jeżeli kiedyś padliby na pomysł, podobnie na przykład Jack White, że grają w teatrach w malutkich miejscach, byłoby cudownie. Chociaż zakładam, że będzie gorące polowanie na bilety wtedy.
0: To pierwszy któryś z kolei koncertu?
3: W sumie trzeci.
0: I gdzie pani już była na tych koncertach?
3: W Warszawie dwa razy.
0: Czyli pierwszy raz tutaj na Śląsku. Proszę powiedzieć, co wyjątkowego jest w Metallice, że wyróżnia ich na tle innych koncertów, na przykład stadionowych?
3: Wie pan co, ja w sumie takiej muzyki to bardziej mąż, tak ja z mężem tak bardziej jeżdżę na różne koncerty, ale ogólnie Metallica jako, no to jest jednak kultowy taki jest zespół, no na który myślę, że chyba każdy chciałby się wybrać. A ja już byłam dwa razy, bardzo mi się podobało. A pierwszy raz tutaj na tym Chorzowskim, gdzie mówią, że ten Chorzowski Stadion ma taki fajny oddźwięk, bo Narodowy, powiem panu szczerze, że to nie daje takiego efektu dźwiękowego, mimo tego, że na pewno ci wszyscy technicy tam się bardzo starają, ale jednak tak jak, jak słyszałam, no to ten Chorzowski to daje większy taki oddźwięk, nie? Także no zobaczymy, przekonamy się dzisiaj.
0: Potrafią chłopaki zatrząść sceną?
3: Oj, potrafią, potrafią. Rzeczywiście. Także no myślę, że dzisiaj będzie naprawdę wyjątkowy wieczór.
0: Dużo dobrego. Który to z kolei wasz koncert Metalliki?
8: To będzie drugi. No, bo to na tym 72 też byliśmy w Warszawie. Tak. No i jeszcze raz próbujemy poczuć emocje.
0: No właśnie, proszę powiedzieć, co takiego wyjątkowego w Metallice jest, co wyróżnia ich na tle innych zespołów, które na przykład grają koncerty stadionowo?
9: Są oryginalni, jedyni w swoim rodzaju. I nie można tego opisać słowami, to trzeba przeżyć, te ciary.
0: Proszę?
10: Autentyczni, oni nie udają.

0: grają na maksa i tyle.
1: Przede wszystkim, bo w Warszawie jak byliśmy, padał deszcz, no niestety materiał, który oglądaliśmy na telebimach, był naturalny, wyglądał jak świetnie stworzony teledysk, to było wszystko, ciężka praca ich.
2: Czyli ciężką pracą zapracowali, żeby śmiało można nazwać ich legendą za życia.
1: Dokładnie, dokładnie.
2: Mówi się, że będzie trzęsienie ziemi w kotle czarowni.
3: Będzie, tak. Dołączymy się też. Będzie tego.
2: Odpowiednio jakoś przygotowane gardła?
1: Dokładnie, jak najbardziej. Słychać, już wczoraj trenowaliśmy.
2: Emocje przed ważnym koncertem.
4: No, jesteśmy kolejny raz. W wielu latach wracamy też do Chorzowa.
3: Po 22 latach wracamy do Chorzowa. Także będzie ciekawie.
2: To jest dla was, dla fanów Metaliki, takie prawdziwe święto?
3: Trochę tak, na pewno, no bo nie codziennie przecież można pojechać i posłuchać na żywo.
2: Co wyjątkowego jest w Metalice, co wyróżnia je na tle innych zespołów, które no, grają też koncerty na żywo, chociażby na stadionach?
4: No chyba te riffy i to brzmienie tej gitary, no i głos Jamesa, nie? No to przyciąga. I to jest fajne, że od małego do średniego i kończąc no, najstarszą, że wszyscy są dla siebie mili i to jest wielka, wielka metalowa rodzina.
2: Jak ta miłość do metalu u was już długo trwa?
3: O jest. 30 lat będzie.

0: siebie mili i to jest wielka, wielka metalowa rodzina.
1: Jak ta miłość do metalu u was już długo trwa?
2: O jest. 10 lat będzie.

0: metalowej muzyce, ale ja słucham każdego pokroju. To, co mi wpadnie w ucho, nie trzymam się jednego, także zdradzam niestety.
1: Rozumiem, jak się pan zaręczał, to włączył pan jakiś utwór Metaliki.
2: Nie pamiętam już, jak to było. Mogło tak być.
3: No, to będzie 11.
1: Pan już prawdziwy weteran.
3: Tak. Od 2008 roku to już każdy koncert był.
1: Między innymi gdzie już pan był?
3: No pierwszy to był w Chorzowie, potem była Warszawa, Kraków, Warszawa, no i teraz znowu Chorzów.
1: Co takiego, panowie, jest wyjątkowego w tym zespole, co go wyróżnia na tle innych zespołów, którzy też grają duże koncerty stadionowe?
4: Ciężko powiedzieć. Dla mnie Metallica to jest tak naprawdę całe dzieciństwo. Na tym zespole się wychowałem. Nie potrafię od tego odejść po prostu.
1: Metallica też, nie wiem, zainspirowała pana do tego, że nauczył się pan gry na gitarze?
4: Tak, na gitarze i na perkusji.
1: A dla pana czym jest Metallica?
4: Tak jak wcześniej, dla mnie to po prostu dzieciństwo, wychowałem się z tym zespołem, po prostu zawsze gdzieś jest i też już to mój drugi koncert.
1: Który to z was koncert? Pierwszy czy któryś z kolei?
5: Ale ogólnie Metalliki czy ogólnie? To jest mój pierwszy.
1: Dlaczego zdecydowałeś się na, no właśnie na Metallikę na Stadionie Śląskim w Chorzowie?
5: To jest taki zespół od dzieciństwa, słucham. No była okazja, no to kupiłem bilet, no i teraz idę się bawić.
1: To jest twoje takie spełnienie marzeń?
5: Myślę, że to jest takie moje spełnienie marzeń. Był bilet, to kupiłem i teraz idę się cieszyć marzeniami.
1: A powiedzcie, co wyjątkowego jest w Metallice, co wyróżnia ich na tle innych zespołów, które grają, no na przykład koncerty na stadionach? Ty masz też porównanie oczywiście.
5: Moim zdaniem jest to w pewnym sensie taka atletyczność w tej muzyce. Jakby wiadomo, jest teraz zespołów na tyle dużo, że mamy porównanie, natomiast

0: Towarzyszy?
1: Tak, towarzyszy.
0: No to chyba wielka miłość do chłopaka.
2: Ogromna. Ogromna miłość.
0: Czyli z jednej strony do siebie przekonałeś, teraz chcesz dziewczynę przekonać do Metaliki.
2: Jak najbardziej. Cały czas męczę tę muzyką i mam nadzieję, że kiedyś mi uwierzy, że tak, to jest super muzyka.
0: Ale bardzo kocha, no bo jest z tobą na koncercie.
2: Jasne, że tak, najbardziej.
3: SK Śląsk.
4: 19-letni mieszkaniec Sosnowca Daniel Styczeń ma nietypowe hobby, hoduje rasowe kury. Ma ich ponad 30. Swoją pasją próbuje zarazić innych, a w ramach kuroterapii razem ze zwierzętami odwiedza domy seniorów oraz szkoły i przedszkola. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
5: Dzień dobry, mam na imię Daniel Styczeń i mam 19 lat.
6: Daniel, masz nietypową pasję, zajmujesz się kurami.
5: Tak, dokładnie, hoduję kury, w sumie to rasowe, ale też zajmuję się zajęciami z nimi.
6: Ile tych kur masz w tej chwili?
5: Na aktualny moment liczę około 30 sztuk dorosłych plus 50 małych.
6: To są konkretne rasy?
5: Tak, w swojej hodowli mam 3 rasy. Jest to kura jedwabista, brahma miniaturowa i szabo.
6: I czym one się charakteryzują? Czym się różnią?
5: No, kura jedwabista główną cechą jest, że jej pióra są w dodatku jak jedwab. Są bardzo mięciutkie i po prostu puchate jak sierść. Brahma miniaturowa tak naprawdę różnia się chociażby swoją budową, tak jak w sumie każda rasa ma swoją budowę i łapkami, na przykład obrośniętymi, a szabo są bardzo malutkie, bardzo niziutkie, wręcz swoim brzuszkiem trą o po prostu ziemię.
6: A skąd u ciebie takie zainteresowanie? Skąd taka pasja?
5: Tak naprawdę od małego gdzieś spędzałam dużo czasu ze zwierzętami, obcowałam dużo u babci na wsi i zawsze gdzieś te zwierzęta były przy mnie, jakieś małe kurczaki, gołębie i tak naprawdę od wielu lat chciałam kury i tak naprawdę od wielu też lat mam kury i w końcu pojechałam sam, kupiłem małe kaczki i tak już musieli się zgodzić na te kury, miały być 3, no aktualnie są 3, ale z zerem na końcu.
6: To też nietypowe, bo mieszkasz praktycznie w centrum miasta.
5: Tak, mieszkam w centrum miasta, kury znajdują się na działce. Jest to dozwolone, uprzedzając wszystkie też pytania. Co prawda jest to może uciążliwe, bo nie mogę mieć takiej ilości, jaką bym chciał, na którą bym chciał sobie pozwolić.
6: A jaką byś chciał?
5: No na pewno więcej miejsca. Tu mi brakuje też miejsca, ale myślę, że no jakbym miał więcej miejsca, to myślę, że ilość by podobiła do 50 sztuk w stadzie zarodowym, może i więcej. Tutaj też więcej kogutów, bo tutaj chodzi też o kołuty, no bo pieją. Niektórym to przeszkadza, dlatego ta ilość jest ograniczona. Ale tak to i tak doceniam to, co mam.
6: Powiedz mi, jakie są zalety takiej hodowli? Co ci te kury dają?
5: Tak naprawdę zalety hodowli, sam fakt, że ja to bardzo lubię, mnie to bardzo uspokaja, ja lubię przy tym robić. Moja babcia zresztą, jak widać, też bardzo lubi przy tych kurach robić, bardzo dużo mi pomaga. No tak, dokładnie, pogadać sobie z nimi. No i tak jak gdzieś tam prowadzę teraz te zajęcia z kurami, teoretycznie to się nazywa kuroterapia, ja tego tak jeszcze nie nazywam, bo nie mam jeszcze doświadczenia terapeutycznego, ale zajęcia właśnie opowiadam o tych kurach, pokazuję, daję dotknąć, takie obcowanie bezpośrednio z takim ptakiem, który nie jest taki zwykły, no bo to jest jednak inna kura. Dla dzieci, które nie widziały tych kur nigdy, jest czymś niesamowitym.
6: Czyli co, samo to, że dotkną taką kurę, pogłaszczą, zobaczą, że to jest fajne, miłe zwierzątko?
5: Tak, dla nich to jest coś niesamowitego. Ja widzę po dzieciach czy seniorach właśnie ten uśmiech, ta radość, bo to jest coś po prostu innego, coś, co się nie spotyka na co dzień w mieście.
6: No właśnie, bo już przyzwyczajeni jesteśmy do dogoterapii, felinoterapii, z kurami mało kto się pojawia.
5: Tak, znaczy jest to coraz bardziej popularne. W świecie tam tej mojej branży kur już widzę, że coraz więcej ludzi gdzieś ucieka w ten temat, lecz jest dalej bardzo ograniczone. Tak naprawdę osoby, które znam gdzieś, które zajmują się na poważnie tym, gdzie robią to dosyć na bieżąco, to są bodajże może 3, może 4. Tak to gdzieś nie widziałem jeszcze nigdzie, żeby ktoś to prowadził.
6: Jak często wyjeżdżasz z kurami?
5: Tak naprawdę jest to zróżnicowane, bo na przykład zdarzyło się, że byłem z nią 3 razy w tygodniu, raz jest, że mam przestój 2 tygodnie. To zależy też od dostępności po prostu czasowej, bo to nie jest tak, że ja mam czas cały czas, tylko muszę jednak gdzieś to zorganizować między pracą, szkołą i resztą obowiązków.
6: No właśnie, bo powiedzmy, ty normalnie się uczysz, jesteś uczniem CKZiU Dąbrowskiego, tak? Pracujesz?
5: No jakoś muszę to powiązywać, no bo niestety kury same się nie utrzymają. Co prawda gdzieś tam ziarno kupuję z babcią na spółę, bo babcia też ma, mamy nioski i babcia gdzieś tam po części to są jej kury. Także, no ale no szkołę muszę skończyć. Mój kierunek to jest w sumie technik przemysłu mody, to jest w ogóle całkowicie coś innego, bo my wszyscy myślimy, że jestem na weterynarii, no bo jednak zwierzęta są moją pasją, a tu jednak błąd, no ale jakoś trzeba to powiązywać.
6: Wróćmy jeszcze do tych kur. Mówisz, że uspokajają cię, dają ci radość, to jest twoja pasja. Co jeszcze taka kura może wnieść w życie człowieka?
5: No myślę, że żeby sam fakt takich naszych korzyści, jakby chociażby jajka, które są bardzo smaczne, no i wiadomo, w mieście takie jajko od swojej kury to jest coś niezwykłego. No my swoich kur nie zjadamy, nie są one spożywane, także tutaj nie ma

0: potem mowy, no ale chociażby te jajka, no chociażby sam widok, że można na nie popatrzeć. No, no tak jak mówię, no głównym cechą jest to właśnie, że one tak uspokajają, relaksują, no i sam fakt, że są bardzo ciekawe.
1: A co jest trudnego w hodowli kur? Czy są jakieś w ogóle problemy?
0: Myślę, że tutaj głównym problemem są przy tych rasach bardziej delikatnych, które są bardzo gdzieś tam już przez człowieka zmieniane, jest ich odporność na wszelkie choroby. Przykładowa kura jedwabista jest bardzo podatna na choroby, bynajmniej z moich doświadczeń i tego, co obserwuję. Są to kury dość mocno podatne na choroby, są bardzo delikatne, ale tak to nie, raczej myślę, że nie ma żadnych takich problemów, które by gdzieś doskwierały.
1: A to drogie hobby jest, czy nie?
0: Tak, myślę, że to jest drogie hobby. Znaczy, może nie sam fakt utrzymania, bo tak naprawdę takie utrzymanie tych 30 kur miesięcznie to jest około 300 zł. Może, no, tak w tych granicach, ale na przykład zakup takich kur, no to jest już koszt od 100 do 500 zł, zależy tak naprawdę od rasy danej sztuki.
1: A gdzie je kupujesz? Gdzie je wynajdujesz?
0: No tak naprawdę teraz wszystko krąży wokół Facebooka. Wiadomo, są grupy takie stricte właśnie dotyczące kur danej rasy i zazwyczaj tam się poznaje hodowców, albo chociażby nawet od znajomych. No bo przez tyle lat już doświadczenia tych znajomych się też zdobywa gdzieś właśnie na tym Facebooku.
1: Jakąś tu pupilkę swoją masz, czy nie?
0: Nie mam swojej pupilki, chociaż w jednej rasie mam kurkę Szabo i to jest pupilka przez dzieci. Została imię Bibi, tak ją nazwały dzieci. I to jest taka moja pupilka, ale takim moim pupilkiem no wśród ras no to jest właśnie Brahma, ale właśnie wśród kur to jest właśnie Bibi.
1: A z iloma kurami ty jeździsz na te takie, można powiedzieć, no zajęcia?
0: Zabieram zazwyczaj około 4-5 kur, bo staram się zabierać dwie Sil i dwie Szabo. Brahmy nie biorę, ponieważ to jest rasa, która jest dosyć żywiołowa i nie jest raczej taka, żeby była spokojna do pokazania. Więc zazwyczaj biorę właśnie te 4-5 kurek, żeby pokazać różne typy upierzenia, że one się różnią, że są też inne.
1: No i jakie wrażenia na początku, jak wchodzisz z tymi kurami? Co tam, co ci mówią dzieci, co mówią dorośli?
0: No przy silkach najczęściej pytają, czy to jest kura, no bo one są puchate, wyglądają po prostu jak króliczki, pieski, ale no i są wrażenia, takie no zaciekawienie, zdziwienie, że to jest kura, że dużo osób myśli, że to pewnie jest kura. Także, no i szczególnie, no, uśmiech.
1: Bo co, bo generalnie my mamy taki obraz kury, kury takiej zwykłej nioski, tak? A kur jest bez liku.
0: Tak jak jest z psami. Mamy takie psy kundelki, to można nazwać, że takie nasze nioski to są takie właśnie kundelki, bo to jest mieszaniec towarowy. No i tych ras jest tak naprawdę od groma. Można być małe, duże, bardziej puchate, obrośnione łapki z czubkiem, bez czubka, więc tego jest dużo i jeszcze trochę.
1: A coś planujesz teraz nowego do kolekcji swojej?
0: Nie, raczej mam wszystko, co bym chciał mieć, także raczej nie planuję. Może zobaczymy, co przyszłość przyniesie, ale raczej nie planuję. Bardziej będę się skupiać na tym, co mam.
1: Jak osoby, które cię poznają, dowiadują się, że zajmujesz się kurami, co mówią do ciebie? Co mówią, że to jest słodkie, czy raczej mówią, że takie specyficzne zainteresowanie?
0: Znaczy tak, zdania są pewne, bo z jednej strony jest po prostu zdziwienie, że hoduję kury, jeszcze szczególnie jak takie dziwne. Są też żarty, że a czy ja je, czy są narosów dobre, ja ich nie jem, więc nie wiem, te żarty też mnie nie śmieszą. Ale większość jest odbiorów takiego pozytywnego. Jak przychodzą znajomi, to zawsze chcą pogłaskać, wziąć na ręce, bo to jest no coś innego całkowicie, więc...
1: No właśnie, a one się dają brać na ręce, głaskać?
0: Tak, nie mają z tym problemu. Może nie wszystkie, bo wiadomo, każda kura ma swój charakter, tak jak my ludzie, ale tak, dają się brać na ręce, chcą być głaskane, także nie ma z tym problemu.
1: I to właśnie jest ich zaleta do pracy na przykład z dziećmi.
0: Tak, znaczy dzieci też nie mają i tak cały czas dostępu, żeby wiadomo, że ich kur nie męczyć, ale pod moim okiem tak. No i wiadomo, taka kura nie może na przykład być zbyt narwana i energiczna, bo po prostu może zrobić krzywdę. Te dzieci są małe, one wiadomo, mogą się przestraszyć. No to jak przy psach, pies coś zrobi, dziecko się przestraszy i potem jest tragedia.
2: Barbara Rochowska.
1: I pani jest babcią?
2: Babcią Danielka.
1: Podoba się pani to jego hobby?
2: No bardzo, bardzo, bardzo i mnie wciągnął w to.
1: No ja widzę właśnie, pani się tu krząta, cały czas zajmuje?
2: Tak, rano wstaje, on jak w szkole, no to dziadziuś to samo i ogarniamy to wszystko.
1: Co pani daje kontakt z kurami?
2: No tak mi uspokaja, powiem. Taka jestem wyluzowana, nie myślę o niedobrych rzeczach.
1: Mówi pani też do nich?
2: No jakżeż, mam tam swoje takie ulubione po imieniu. Jak się bardzo garną, no to uspokójcie się, wy baby.
1: Czyli co, można powiedzieć, to tacy przyjaciele chyba, co?
2: Tak, przyjaciele, tak.
1: Te kury też się cieszą, jak was widzą, tak?
2: A jak, oczywiście, jak tylko zobaczą, aha, babcia już coś niesie.
1: To takie też trochę nietypowe, żeby młody człowiek miał takie zainteresowania, prawda?
2: No on od małego tam tą drugą babcię ma na wsi i tak go zaszczepiła i tutaj było miejsce i babciu, czy bym mógł,

0: To takie też trochę nietypowe, żeby młody człowiek miał takie zainteresowania, prawda?
1: No, on od małego tam tą drugą babcię ma na wsi i tak go zaszczepiła i tutaj było miejsce i babciu, czy bym mógł, no i...

0: Nie przeraża liczba tych kur, które tu w tej chwili są?
1: Raczej nie. Już się przyzwyczaiłam.
0: Cieszycie się, że ma takie zajęcie, że, bo to pokazuje też, że ma dobre serce, prawda?
1: Oj, bardzo uczuciowym dzieckiem jest, bardzo, bardzo. Dla tych kurek, dla babci, dla dziadziusia.
0: Też fajnie, że pokazuje dalej to, czyli jeździ z tymi kurami do dzieciaków.
1: Właśnie zaskoczyło mnie to, że mówi: babciu, byłem u seniorów. Jak oni, mówi, przeżywają to, to nie mogłam się nadziwić. Bardzo lubi te starsze panie, mówi, tak się fascynują tymi kurkami, no i do dzieci. Tak jak powiedziałam, on jest bardzo uczuciowym dzieckiem.
0: Pani tu przed chwileczką je karmiła chyba, prawda? Co dzisiaj zjadły na śniadanie kury?
1: No wiadomo, no mieszankę taką dla kur specjalną, no i wiadomo, wodę trzeba wymienić na świeżą. Kurczaczki mają inną paszę, to trzeba dzielić tu z miseczką, tam z miseczką.
0: Czyli trochę roboty jest.
1: A takie to jest dla zdrowia, powiem pani.
0: Ile razy dziennie trzeba karmić?
1: No 3 razy dziennie.
0: Też trzeba obserwować chyba, czy się lubią, czy się nie lubią, czy rozdzielić?
1: Oj tak, też tak, jak hałasują, to już niepokoi mi, idę zobaczyć, co się tam dzieje. Ale jak to kurki, no jedna drugiej skoczy, potem za chwilę spokój.
0: Czyli generalnie fajne zajęcie, można myśleć o czymś takim?
1: Bardzo, nawet nie przypuszczałam, chociaż ja ze wsi pochodzę, to moi rodzice takie właśnie, młodsza byłam od Danielka, to chowali je, króliki jeszcze mieli, ale kury, kaczki, gęsi, przepiórki, wszystko mieli. To ja już jestem tak, gdzieś mam we krwi też, powiem. Także mnie to bardzo bawi, bardzo, bardzo.
0: To chyba też fajne, że w mieście można też kury mieć.
1: No właśnie. No, nie na wszystkich działkach, ale mają tam troszeczkę dalej gołębie, kurki. Jak się chodzi po działkach, to mają.
2: SK Śląsk News.

0: to i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy.
1: SK Śląsk.
0: Warto łączyć siły. Stowarzyszenie Aniołów Stróżów ze specjalną instalacją, która ma motywować do bezinteresownej pomocy najsłabszym. Każdy chętny otrzymuje wstążkę, przechodzi specjalną drogę, odpowiadając m.in. na pytania: skąd pochodzisz, kim jesteś, co możesz dać od siebie innym. Jak działa instalacja? To sprawdzał nasz reporter Darek Brombosz.
2: Może też pomóc w tym, aby rzeczywiście włączyć się w takie wspólne działania i wspierać m.in. Dom Aniołów Stróżów. Także serdecznie zapraszam. Tak, można wybrać sobie kolor wstążeczki i po kolei przejść. Panie prezydencie?
3: Prezydent Katowic Marcin Krupa.
4: Może być żółta?
5: Może być żółta, bo to kolor miasta.
2: O,
5: kolor
2: proszę
5: miasta,
2: bardzo.
5: Niebieski jest kolorem miasta, tak więc...
2: A nie mamy takiej super...
5: Rozumiem, że się może wpiąć, co robisz, tak? Pracuję na etacie, no pracuję jeszcze.
2: I?
5: Mieście ponad, tak jest. Moja piłeczka jest tutaj, czyli do żółtego, tak? Tak.
3: Panie prezydencie, przeszedł tak? Pan swoją drogę do pomagania.
5: Tak, przeszedłem tą drogę do pomagania. Ona, wbrew pozorom, jest bardzo prosta. Nie można jej porównać do niczego innego, tylko do dobrego serca i szczerych chęci.
3: Te pytania, jak pan ocenia?
5: Bardzo dobre. One rzeczywiście się opierają na tym, tym bardziej, że jeszcze jest możliwość na przykład, że jeszcze nie pomagałem, że chcę pomagać, będę pomagał. A więc nie tylko dotyczy się tych, którzy już coś w swoim życiu robili dla drugiego człowieka, ale też takich, którzy mogą dopiero rozpocząć od dzisiaj, patrząc właśnie na tą wspaniałą drogę, która tutaj jest poprzez te kolorowe wstążki wytyczona.
3: Bo jesteśmy na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Tego typu instalacje, one mają pobudzać do działania, do pomagania?
5: Tak, przede wszystkim no, biznes jest zawsze połączony z działalnością społeczną i dobrze by tak było i to wielu przedsiębiorców robi, że pomaga również nie tylko instytucjom różnym, ale bezpośrednio nawet osobom potrzebującym. Tak więc to jest bardzo fajna sprawa, że potrafimy się dzielić. Jeżeli mamy cokolwiek do podziału, to chętnie to robimy i tak się dzieje w samorządzie, tak się dzieje właśnie w biznesie.
3: No właśnie, pani prezes, pamiętam, że w zeszłym roku były układane puzzle. Dzisiaj w 2026 roku na Kongresie Gospodarczym, Europejskim Kongresie Gospodarczym, nowa instalacja. Jaka?
6: A w tym roku szukamy swojej drogi do pomagania, bo myślę, że warto zachęcać każdego, niezależnie od tego, skąd jest, bo ta droga tutaj tego nie widzimy, prawda, teraz, ale my tutaj na miejscu wiemy, jak to wygląda. Zaczynamy od tego, że jest takie pytanie, co robisz? Czy pracujesz na etacie, czy prowadzisz firmę, uczysz się, czy szukasz swojej drogi? Więc to pokazuje, że my tutaj na Kongresie Gospodarczym spotykamy się w gronie bardzo zróżnicowanych osób. Zresztą jak popatrzymy na te siemki przywiązane, które się tutaj pojawiają, to rzeczywiście no, nie ma tak, że to są tylko osoby pracujące na etacie albo tylko prowadzące firmy. Mówimy o tym, z jakich jesteśmy miast, miasteczek, małych miejscowości, czy pomaganie jest częścią naszego życia. Czy ktoś zna Dom Aniołów Stróżów, to oczywiście dla nas też jest ważne. I mówimy, jakie mamy supermoce, bo każdy z nas ma coś, czym może się podzielić z drugim człowiekiem. I to jest taki przekaz, który chcemy tutaj, żeby wybrzmiał, że właśnie nieważne skąd jesteśmy, to jesteśmy ludźmi, którzy mogą coś dać od siebie. I ta droga potem prowadzi, tak, czy ja lubię działać z ludźmi, czy na wydarzeniach, czy z zaplecza. Więc to też pokazuje, że czasem jest tak, że ktoś sobie wyobraża, że kurczę, ja to niewiele umiem, niewiele wiem, albo nie mam za dużo pieniędzy, to może nie ma sensu, nic nie mogę zrobić. Trochę to, co my tutaj robimy, pokazuje, że jest bardzo wiele możliwości i że w zasadzie nie ma osób, które nie mogą się czymś podzielić. Mogą się podzielić swoim dobrym sercem, swoim czasem.

0: mnie cieszy, że biznes, którego oczywiście celem jest zarabianie pieniędzy, zaczyna dostrzegać, jak dużym kapitałem są ludzie, jak dużym kapitałem jest bycie odpowiedzialnym społecznie. I jeśli jeszcze mówimy o dzieciach, którym się zajmuje Domanią w Stróżu, no to to jest nasza przyszłość. I nawet jeżeli nie jesteśmy bardzo filantropijni, to myślę, że jeżeli chcemy żyć w bezpiecznych, dobrych czasach, w dobrym społeczeństwie, to inwestowanie w tych, którzy doświadczają deficytów, ma sens.
1: Szydełkowe robaczki pomagają choremu Bartusiowi Bańskiemu. 4-latek, mieszkaniec Mysłowic,

0: to myślę, że jeżeli chcemy żyć w bezpiecznych, dobrych czasach, w dobrym społeczeństwie, to inwestowanie w tych, którzy doświadczają deficytów, ma sens.
1: Szydełkowe robaczki pomagają choremu Bartusiowi Bańskiemu. Czterolatek, mieszkaniec Mysłowic,

0: doświadczonych mieszkańcy Mysłowic na szydełku robią robaczki i razem z informacją o zbiórce rozwożą je po całej Polsce. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
1: Sonia Han. Jesteśmy w Stowarzyszeniu Alternatywa dla Mysłowic, które udostępniają nam swój lokal do robienia robaczków, które mają pomóc Bartusiowi.
2: W jaki sposób robaczki pomogą Bartusiowi?
1: Robaczki pomogą w taki sposób, że pakujemy robaczki do takich foliowych kopert razem z kartką, z kodem QR, który jest praktycznie na całą kartkę. Odbierają je ode mnie ludzie, idą w całą Polskę. Ja prowadzę salon fryzjerski, po prostu moi klienci, gdziekolwiek wyjeżdżają, czy nad morze, czy do Zakopanego, na jakieś właśnie wycieczki, to je odbierają i po prostu rozrzucają po całej Polsce.
2: Czyli takie robaczki można później spotkać wszędzie?
1: Tak, w całej Polsce. A nawet i wiem, że mój kolega jechał do Czech i tam też można spotkać, przy granicy nawet.
2: Czyli co, wystarczy przestawić później telefon?
1: Wystarczy przestawić telefon do kodu QR, od razu nas przekierowuje na zbiórkę dla Bartusia Bańskiego.
2: Dlaczego akurat pomagacie Bartusia?
1: Mama Bartusia Bańskiego jest moją koleżanką. Bartuś jest naszym klientem. Znamy się od dawna tak naprawdę. No są nam bliscy i po prostu kupa kasy jest do zebrania, bo aż 17 milionów. I wiem, że im więcej ludzi się w to zaangażuje, tym jest to możliwe. Mysłowice na pewno nie dadzą rady, więc postanowiliśmy z tym wyjść na całą Polskę.
2: Widzę, że tu tłok, czyli chętnych nie brakuje na robienie robaczków.
1: Na szczęście nie. To przerosło moje oczekiwania.
2: Dlaczego tak jest, że ludzie chcą pomagać? Jak to się dzieje?
1: Nie wiem. Bardzo

0: roznosić je po całej Polsce.
1: Dlaczego akurat robaczki?
0: Ogólnie robaczek wywodzi się od tego, to się nazywa worry worm, czyli taki robaczek na zmartwienia. Ludzie, którzy szydełkują, podrzucają go w różne miejsca, żeby po prostu ten, kto go znalazł, miał lepszy dzień. Ja dostałam parę takich robaczków od młodzieży z liceum numer 1 i jak dostałam te robaczki, to dostałam takiego olśnienia, że przecież one mogą pomóc Bartosiowi.
2: Nazywam się Gabriela Styrkowicz, jestem prezeską Stowarzyszenia Alternatywa dla Mysłowic i razem z naszymi członkami i członkiniami postanowiliśmy dołączyć się do akcji, którą zapoczątkowała Sonia, by szyć, szydełkować wspólnie w tej wspólnej przestrzeni te właśnie robaczki, małe potworki dla Bartusia. I gdyby ktoś chciał pomóc w akcji, wesprzeć ją, zrobić robaczki w domu, przynieść nam jakąś włóczkę, przynieść nam jakieś materiały do tego, to zapraszamy. Jesteśmy tutaj zawsze we wtorki na Katowickiej 3 w Mysłowicach od godziny 17 do 19.30.
1: A ile do tej pory tych robaczków powstało?
2: O, myślę, że kilka tysięcy już na pewno. Chcemy tym zalać całe Mysłowice, cały Śląsk, także potrzebujemy tego bardzo dużo. Polskę, tak.
1: Dlaczego zaangażowaliście się w pomoc?
2: Stworzyliśmy to miejsce jak z myślą o takiej oddolności, z myślą o tym, żeby służyło ono właśnie różnym akcjom społecznym, także możliwości spotkania się wspólnie, nieformalnie, po godzinach, by móc czasem tworzyć jakieś kreatywne rzeczy, czasem pograć w planszówki, czasami porozmawiać o mieście, o sztuce, a także właśnie łączyć się razem w siły i tworzyć jakieś dobro dla tego świata.
1: Czym wy się tu zajmujecie, oprócz takich akcji jak ta dzisiejsza?
2: Wyrośliśmy z tego, że chcieliśmy rozmyślać o tym, jak tworzyć dobre miasto. Zrozumieliśmy, że brakuje takiej oddolnej przestrzeni, gdzie blisko, w środku miasta, blisko sąsiedztwa, w którym moglibyśmy wniknąć w tą tkankę miejską i współdziałać, współtworzyć to miasto, stworzyć taką spokojną, bezpieczną, przyjazną przestrzeń dla mieszkańców, naszych sąsiadów, przyjaciół.
1: To jest takie miejsce, gdzie można fajnie spędzić czas, nie być samotnym na przykład?
2: Tak, zdecydowanie. My wszyscy pracujemy na swoich etatach poza tym miejscem, dlatego ono jest otwarte nieregularnie, głównie popołudniami, czasami w weekendy. Jeśli ktoś chciałby się do nas wybrać, to polecamy najpierw zerknąć na social media czy na stronę Google, tam wszystko jest napisane.
1: Takie miejsca, one są potrzebne w dzisiejszym zabieganym, zwariowanym świecie, żeby nawet usiąść i pograć w gry planszowe.
2: Zdecydowanie. Sądzę, że widzimy postępującą cyfryzację, pracujemy zdalnie i brakuje nam takiej przestrzeni spotkania. Często, przynajmniej w naszym mieście, mamy taki problem, że zamykają nam się kawiarnie, zamykają nam się restauracje i brakuje nam przestrzeni do tego, żebyśmy mogli wspólnie się spotkać. A w szczególności brakuje miejsc w takim niekomercyjnym sensie, byśmy mogli się spotkać i być razem, porozmawiać, wypić kawę, zrobić razem, wyhaftować coś, czy

0: porozmawiać o tym, co nas trapi.
1: Jak takiego robaczka zrobić? Jak zaczynamy?
2: Zaczynamy od magicznego kółeczka.
1: Jestem Danuta.
2: Ja robię osobiście półsłupki nawijane, potem słupki dookoła tych półsłupków nawijanych, to powstaje główka. Później robię 32 oczka łańcuszka i z powrotem w każde oczko łańcuszka po 3 słupki. I wtedy wychodzi nam taki kręcony robaczek. I dokładamy oczka tylko poprzyklejać, wychodzi robaczek.
0: Czy trzeba mieć jakieś specjalne umiejętności, już umieć na szydełku robić, żeby takiego robaczka stworzyć, czy nie?
2: Nie, no trzeba mieć troszkę pojęcie o tym, jak zrobić słupek, jak półsłupek i tego, ale reszta to jest bardzo prosta i bardzo szybko się robi i ładnie efekt wygląda takiego robaczku.
0: A ile powstaje taki robaczek? Jak długo?
2: To w zależności jak kto robi, to z 10 minut, 10-15 minut z oczkami, więcej nie.
0: Czyli tak przez 2 godziny to pani tu tych robaczków trochę stworzy?
2: Tak, jak się nie rozmawia i się tylko patrzy w to, to na pewno dużo się zrobi. W zależności jaka włóczka, jak jest taka cienka włóczka, to jest troszkę gorzej, a jak jest taka grubsza włóczka, to jest dużo i szybciej się robi.
0: One są jednokolorowe czy wielokolorowe?
2: Można robić różne kolory, to w zależności jaka jest włóczka. Bo tu potrzeba przy najróżniejszych i kolorowych i takich no różnokolorowych. Wielkościami też mówią tu pani, że mogą być obojętnie i większe, i mniejsze.
0: Jak to się stało, że pani się zaangażowała w te robaczki?
3: Znalazłam na internecie, że akcja na Bartusia, którego bardzo wspomagamy w każdej sytuacji. Teresa jestem. No i mówię, spróbuję w domu te robaczki robić. Już córka się śmieje, że nic innego nie robię, nie sprzątam w mieszkaniu, no robię robaczki. Zrobiłam cały woreczek robaczków, no bo trzeba po prostu wspomagać takie akcje. To jest dla przyjemności trochę i okazję, żeby znowu spotkać inne osoby tutaj.
0: No właśnie, bo to można powiedzieć dwa w jednym. Przyjemne, skuteczne.
3: Tak, tak. My się tu już znamy, bo chodzimy do Urban Labe jako heklowaczki. To też właśnie
0: robimy. Co to znaczy heklowaczki?
3: No robienie na szydełku. Heklowanie. O, heklowanie to jest robienie na szydełku.
0: Czyli panie już są specjalistkami w heklowaniu.
3: No, można powiedzieć, to jest taka Danusia jest specjalistka, Ewa jest specjalistka, Ruzia jest specjalistka.
2: Ale po prostu uczymy się same albo podglądamy gdzieś na internecie, na YouTubie, są różne wzory, różne tego i jak coś fajnego, to potem się dzielimy tymi wzorami i robimy.
3: Zeczki z kwadracików, jedni robią, żeśmy mieli koleżanki z Koniakowa, żeśmy bransoletki robili z koronki koniakowskiej. Myśmy też byli w Koniakowie, ale tam żeśmy oglądali, ale w Urban Labie żeśmy robili te koronki te koniakowskie, nie?
0: Czyli co, już sobie panie w domu zrobiłeś jakieś szaliki, serwetki, a teraz czas pomagać innym, co?
3: Bluzeczki, nie bluzeczki, wszystko bierzesz.
2: Różne obrusy, różne
3: rzeczy. Na choinkę, bombki, jajka na Wielkanoc.
0: Pani jakiś problem sprawia ten robaczek, czy nie?
3: Nie, żadnego problemu, żadnego. To jest bardzo prosta rzecz.
0: Czyli każdy może takie robaczki przyjąć. Tutaj
3: pani tu z nami siadła i pani też by to zaraz zrobiła z nami.
0: Dałabym radę.
3: No i no, lekko.
0: Dlaczego pani zdecydowała się tu dzisiaj przyjść?
4: Rozalia, no to tak jak nasza koleżanka powiedziała, jesteśmy z jednej parafii i popieramy tego i Bartusia i córka moja też tam wysyłamy takie rzeczy, nie? Czy na ta dziewczynka, co my robiły, nie? To też takie rękawiczki robiła mnie i no, także wspomagamy.
0: Czyli to nie jest pierwsza akcja, podczas której pomagacie panie?
4: Nie, nie.
0: Trzeba pomagać, prawda? Nie.
4: Trzeba.
3: Nam będą potrzebne jakieś akcje i nas wspomoże ktoś, nie?
0: Tutaj w przypadku Bartusia niewyobrażalna kwota do zabrania, prawda?
3: No, 10 milionów, nie? A na razie jest 5 chyba, nie? Także to jest straszna kwota.
2: Jak najszerszym pomoc była dla niego, różnych przedsiębiorstw, nawet

0: wspiera zawsze coś.
1: Macie takie, panie, poczucie tego, że robicie coś fajnego, coś dobrego?
2: Tak, to jeżeli to przyniesie korzyść, to jak najbardziej. To jak najbardziej, niech to po prostu ludzie się trochę też wspomogą tego małego chłopczyka.
3: Z racji tego, że szydełkuję i gdzieś tam lubię takie różnego rodzaju właśnie prace manualne, no to się zdecydowałam, skoro mogę kogoś wspomóc, no to czemu?
1: Jak... No właśnie, ta pomoc tu jest chyba najważniejsza, prawda?
3: No tak, to właśnie o to chodzi, jest i okazja pomóc, i też spotkać się i poznać ludzi, którzy się też zajmują podobnymi rzeczami.
4: Bartosz Bański, zmysłowiec, choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Ona polega na tym, że po prostu zanikają mu mięśnie i z czasem może już samodzielnie nawet nie oddać.

0: Zbieramy 17 milionów na operację, którą najlepiej działa, jeżeli jest zrobiona no, jak najwcześniej. Bartuś ma 4 lata, no i idealnie by było, gdyby ona po prostu była zrobiona do 5 roku życia. Dlatego oczywiście ten czas jest ważny. Są też na grupie na Facebooku licytacje dla Bartusia. Jest taka specjalna grupa stworzona, gdzie wystawiamy różne rzeczy i można oczywiście licytować. No i oczywiście główna zbiórka na Się Pomagach, do której jest z przekierowania z Robaczka, Bartosz Bański.
1: SK Śląsk.
2: Stale rośnie liczba chorych na nieswoiste zapalenia jelit, w tym głównie na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę leśniwskiego krona. Eksperci wskazują, że diagnozę coraz częściej słyszą ludzie młodzi, przy czym około 70% pacjentów to osoby przed 35 rokiem życia. Pomocą dla cierpiących mogą okazać się powstające w kraju nowoczesne zespoły gastroenterologiczne. Mają już je m.in. takie miasta jak Warszawa i Katowice. Na szczegółach w materiale Darka Brombosza.
3: Nazywam się Magdalena Gawron-Pisz. Jestem specjalistą gastroenterologii, pracownikiem oddziału gastroenterologii i hepatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. W mojej codziennej lekarskiej pracy

0: przed 35 rokiem życia. Proszę powiedzieć, ten obszar medycyny, w którym leczycie tych pacjentów, się rozwija i oni mogą liczyć na jakieś nowe metody leczenia?
1: To jest obszar gastroenterologii, który w ostatnich latach niesamowicie się rozwija. To jest obszar, w którym proponujemy pacjentom leczenie takie jak cały świat, w którym wiele możemy zrobić, wiele poprawić. To jest obszar, gdzie filozofia postępowania z pacjentem zmieniła się w ostatnich latach. Od prostego podawania podstawowych leków do takiej filozofii podejścia holistycznego, wielopłaszczyznowego, do takich haseł, które w anglojęzycznym świecie są promowane jako IBD goes home, czyli leczenie, które ma poprawić jakość życia chorego, spowodować, że chory na co dzień będzie więcej w domu, mniej obciążony wizytami szpitalnymi czy ambulatoryjnymi, gdzie jego jakość życia wróci do poziomu sprzed choroby. I drugie hasło, ostatnio bardzo modne w filozofii leczenia chorób zapalnych jelit, to you are not alone, nie jesteś sam. Nie jesteś sam jako pacjent i nie jesteś sam jako lekarz, bo to postępowanie to przede wszystkim praca zespołowa.
0: To powiedzmy może, na jakie leczenie konkretnie mogą liczyć wasi pacjenci Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach?
1: W naszym oddziale i w naszej poradni w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach od lat prowadzimy leczenie biologiczne pacjentów z chorobami zapalnymi jelit. Jesteśmy jednym z większych ośrodków w Polsce zajmujących się tym tematem. Mamy ogromną liczbę chorych, zarówno leczonych innowacyjnie, jak i leczonych, powiedzmy, podstawowymi, konwencjonalnymi terapiami. Leczenie operacyjne w przebiegu chorób zapalnych jelit to jest pewien etap. W tym momencie wiedza medyczna nie pozwala na wyleczenie tych chorób. Pacjent od momentu rozpoznania cierpi na tą chorobę do końca życia. A zatem bardzo ważne jest takie kompleksowe postępowanie i takie leczenie, które ma plan nastawiony długoterminowo na unikanie powikłań, na przywrócenie jakości życia sprzed choroby, na myślenie o tym nie tylko co tu i teraz, ale o tym, co będzie dalej, co będzie, jaki lek wybierzemy później, kiedy zrobimy operację. I tak jak powiedziałam, operacja jest pewnym chirurgiczna, jest pewnym etapem, do którego chcemy chorego jak najbardziej przygotować.
0: I rozumiem, że przy tych chorobach istotną rolę odgrywa też to, że musicie współpracować z innymi lekarzami, no, którzy też pomagają w opanowaniu tych chorób związanych.

pacjentów, ale mamy też chirurgów, mamy anestezjologów, mamy specjalistów różnych dziedzin, neurologii, alergologii, onkologii.

0: i jakie ma zadania. W tym roku w naszym szpitalu powstał też taki specjalny zespół, grupa ludzi, która szczególnie będzie zajmowała się właśnie takim wielopłaszczyznowym postępowaniem. To tak z angielska IVDT. To jest w ogóle taka metoda działania ośrodków zajmujących się leczeniem innowacyjnym chorób zapalnych jelit, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, że tworzy się takie teamy, takie zespoły różnych specjalistów właśnie zajmujących się tymi chorobami. Bardzo ważną rolę pełnią tam też tak zwane IVD nurse, czyli pielęgniarki, które są pierwszą osobą niejako, która kontaktuje się z chorym, która wiele też może pacjentowi doradzić. Bardzo ważna jest rola dietetyków, bardzo ważna jest rola psychologów. No i ten nasz IBD team będzie dalej działał, rozwijał ten obszar, no i mamy nadzieję na bardzo owocną współpracę z poradnią rehabilitacji.
1: To ratunek dla pacjentów z genetycznie wysokim cholesterolem. Lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego jako pierwsi w kraju skutecznie zastosowali lek w leczeniu hipercholesterolemii rodzinnej. Stosowany raz w miesiącu w postaci wlewu dożylnego pozwala znacząco obniżyć poziom cholesterolu, niezależnie od mechanizmów receptowych. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
2: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Maligówka. Jestem lekarzem oddziału chorób wewnętrznych farmakologii klinicznej i pracuję też w poradni metabolicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach.
3: To proszę powiedzieć, z jakim sukcesem teraz mamy do czynienia?
2: Mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, gdyż udało się dla naszej pacjentki z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną uzyskać refundację na terapię lekiem po raz pierwszy w Polsce. Lek to jest przeciwciało, nazywa się Evinacumab i służy do leczenia wysokich stężeń cholesterolu.
3: Proszę powiedzieć, ten lek czym różni się od tych leków wcześniejszych podawanych na tę chorobę, o której Pan wspomina?
2: Jest to lek podawany dożylnie. Pacjentka wymaga jednodniowej hospitalizacji w naszym oddziale. Natomiast jego siła jest dużo większa niż pozostałych leków. Pacjentka jest w tej chwili na czterech lekach hipolipemizujących i właśnie ten nowy w postaci dożylnej jest tym przełomem, który pozwolił uzyskać optymalne stężenie cholesterolu LDL-u pacjentki. Wyjściowo stężenie cholesterolu u pani Janiny to było około 650 mg na decylitr. W tej chwili w terapii nowym lekiem w połączeniu z innymi mamy stężenie około 50 mg na decylitr, więc no ponad 10-krotny spadek. Tak, o frakcji, która nas jako lekarzy najbardziej interesuje, bo stanowi ona cel terapeutyczny dla pacjentów z hipercholesterolemią, czyli cholesterol tak zwany zły, cholesterol LDL.
3: Czy to jest przypadek pierwszy w Polsce udokumentowany, jeżeli chodzi o ten lek?
2: Tak, z informacji z firmy farmaceutycznej na Śląsku, tutaj u nas w Katowicach, udało się po raz pierwszy ten lek uzyskać. Podwyższony cholesterol to nie jest sytuacja rzadka, natomiast rzadką jest przypadłość genetyczna, to znaczy uwarunkowanie tego wysokiego cholesterolu związane z tym, że występuje mutacja w genach odpowiedzialnych za metabolizm cholesterolu i w związku z tym to stężenie jest dużo wyższe u pacjentów, którzy mają problem genetyczny. Dieta i styl życia mogą sytuację pogarszać, natomiast nawet jeśli pacjent by był w 100% zgodny z zaleceniami dietetycznymi, to i tak cholesterol w sytuacji choroby genetycznej byłby wysoki.
3: A proszę powiedzieć, czy to jest rzadki przypadek?
2: Opisuje literatura, że to jest częstość mniej więcej 1 na milion, także mamy bardzo niewielu pacjentów w ogóle w Polsce z rozpoznanym problemem. Hipercholesterolemia rodzinna w wariancie homozygotycznym, czyli tutaj oba geny odpowiedzialne za metabolizm są uszkodzone. Częstszym przypadkiem jest hipercholesterolemia heterozygotyczna, tutaj to jest około 1 na 250 do 300 pacjentów, natomiast oba allele uszkodzone, oba geny, to jest sytuacja skrajnie rzadka. Pacjentka otrzymała wstępnie zgodę z NFZ-u na 3 dawki, w związku z tym, że uzyskaliśmy sukces terapeutyczny, mamy zgodę na kolejne 3 wlewy. Sytuacja z cholesterolem jest na tyle skomplikowana, że jeśli przerywamy terapię, to cholesterol znowu by był wysoki, więc leczenie jest nieskończone, do końca życia planowane leczenie. Terapia kosztuje miesięczna około 100 tysięcy złotych. Tak, w tej chwili terapia nie jest refundowana, my korzystamy z takiego elementu w możliwości terapii w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych i tam

0: w ramach tego dostępu dostajemy zgodę na 3 miesiące na razie. Być może w przyszłości kiedyś się to zmieni. Co miesiąc jest to wizyta. Co miesiąc, natomiast no, w związku z tym, że te stężenia cholesterolu są ekstremalnie wysokie, jest to w tej chwili jedna z niewielu terapii bezpiecznych i rekomendowanych przez Towarzystwa Europejskie i Światowe. Wysoki poziom cholesterolu nieleczony wiąże się z powikłaniami sercowo-naczyniowymi i stanowi przyczynę zgonów pierwszą w tej chwili na świecie, to znaczy powikłania miażdżycowe, zawały serca, udary, niedokrwienie kończyn. Rejestracja, o ile się nie mylę, była w 2021 roku, natomiast w Polsce ten lek jeszcze nie jest oficjalnie zarejestrowany, my go ściągamy specjalnie dla pacjentki z zagranicy.
1: Chciałem dopytać, panie doktorze, bo statyny dosyć, no nie są takie popularne wśród pacjentów, widać to na forach, że pacjenci się tutaj straszą, żeby najlepiej nie brać. Czy może pan rozwiać jakieś takie wątpliwości związane ze statynami?
0: Plotki i niepotwierdzone informacje dotyczące statyn to jest nasz powszechny problem, spotykamy się z tym na co dzień w poradni metabolicznej, natomiast staramy się pacjentów przekonywać do stosowania tych leków, gdyż one zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe i towarzystwa europejskie i miażdżycowe i światowe zalecają terapię wysokich stężeń cholesterolu właśnie zaczynając od statyn, no gdyż są to leki sprawdzone, dobrze przebadane, które również mają działania niepożądane, ale możemy je monitorować i bezpiecznie prowadzić terapię. Niestety bardzo jest trudna odpowiedź na takie pytanie, gdyż to zależy od ryzyka sercowo-naczyniowego pacjenta. Młoda, zdrowa osoba może mieć cholesterol LDL trochę wyższy, natomiast ktoś, kto jest po zawale czy po stentowaniu tętnic wieńcowych, ten cholesterol powinien mieć no, bardzo obniżony. W sytuacji takich pacjentów bardzo wysokiego ryzyka to cholesterol LDL powinien być nawet poniżej 55 mg na decylitr. Z tym mamy bardzo duży problem, gdyż pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną, homozygotyczną jest bardzo mało. Mamy dostępny w programie lekowym lek o nazwie Lomitapid, natomiast jego stosowanie ograniczają działania niepożądane. Natomiast to też zależy od samej mutacji genu. U niektórych pacjentów jest ten lek skuteczny i mniej mają działań niepożądanych, natomiast no, w tej chwili jakichś innych, nowszych, dostępnych leków nie mamy. Stosujemy to, co medycyna dała nam najlepszego.
1: Proszę powiedzieć, panie doktorze, jak rozpoznać, że mamy ze złym cholesterolem podwyższonym z powodu złego trybu życia, diety, a mamy do czynienia z rodziną hipercholesterolemią?
0: Takim punktem odcięcia, który służy nam do rozpoznawania wedle skal, czy to holenderskiej, czy innych skal, to jest cholesterol LDL powyżej 190 mg na decylitr, więc to czy dla lekarzy rodzinnych, czy dla internistów powinien być taki sygnał, żeby pacjenta kierować do poradni metabolicznej, po oczywiście wykluczeniu przyczyn wtórnych, bo trzeba pamiętać, wysoki cholesterol może być również związany z chorobami wątroby, czy na przykład z niedoczynnością tarczycy, która jest w populacji bardzo powszechna.
2: Janina Sierka, Dąbrowa Górnicza. Powiem szczerze, że bardzo dobrze się czuję. Gdybym nie wiedziała to, co mam, no to mogłabym żyć jak wróbelek po prostu, a przez te 45 lat to cały czas jak mi słoń na głowie siedział, no bo nie było żadnej poprawy, nie? No, leki, a po lekach czasem bywało tak, że nagle wysoki wzrost tego cholesterolu, no i to najgorszy, bo ciężko było dopasować leki, nie? Znaczy czułam na takiej zasadzie, że bóle głowy, zawroty, ból nóg, takie drętwienie, to było takie bardzo denerwujące.
1: A może pani powiedzieć, kiedy pani dowiedziała się w ogóle o tej chorobie?
2: O tej chorobie się dowiedziałam 45 lat temu, dokładnie w roku 1980 i od tego roku zaczęłam intensywnie walczyć z tym cholesterolem. Ale prawda taka, że no wtedy, te 45 lat do tyłu, to nie każdy lekarz przywiązywał aż tak szczególną wagę, jak to jest na dzień dzisiejszy, no taka prawda. I głównie tylko patrzyło się na ten cholesterol całkowity, natomiast na te LDL, HDL, to już to już tak inaczej. No, a wtedy miałam 500 jednostek w 80 roku.
1: A w rodzinie ktoś wcześniej chorował?
2: To znaczy w rodzinie, jeżeli chodzi o rodziców świętej pamięci, mamusia, bo tatuś jeszcze żyje, 92 lata, ale z kolei ma cholesterol taki najwyższy, to miał chyba 310, a mamusia miała tak 240 górnie. A ja akurat tak wyskoczyłam taką bombą, że no niestety walczę, ale dziękuję, że teraz akurat mam

0: No tak, właśnie chciałam podziękować serdecznie całemu zespołowi lekarskiemu za opiekę nade mną, a w szczególności panu lekarzowi, panu doktorowi Maliwówce, lekarz prowadzący, który bardzo wnikliwie zaangażował się w moje leczenie, no i doprowadził do bardzo dobrego wyniku, gdzie naprawdę bardzo dobrze się czuję i jestem z tego dumna.
1: Jakość życia się znacznie poprawiła.
0: Tak. No, zupełnie inny komfort. Powiem szczerze, że jakby ktoś jechał syrenką, a Mercedesem. To znaczy się, przed tym były większe takie obciążenie na głowie, że no, ja robię wszystko, a tu niestety nie mogę, bo jest bariera, nie mogę jej przeskoczyć. Nie było tak. A teraz no, jest mi tak lżej, że to już mam za sobą. Nie muszę tego pokonywać, nie? No i oby jak najdłużej.
1: A proszę powiedzieć, jest z tym związana jakaś też specjalna dieta? Musi pani...
0: Tak, dieta, oczywiście. Dieta beztłuszczowa, nic pieczonego. No, gdyby nie dieta, to też by to nic nie dawało. Mimo wszystko, że tutaj leki by były podawane, ale niestety trzeba pilnować dietę. Cały czas, jak tylko zaczęło się z cholesterolem, to cały czas jednakowo, że wyłączam te produkty, które nie powinnam. Ja 66. W styczniu, tak, już na emeryturze, szczęśliwie. No, mając 21 lat, jak się dowiedziałam, że mam tak wysoki cholesterol. I co najgorsze, moje potomstwo też.
1: Ale wcześniej, jak pani nie wiedziała, była pani tam dzieckiem, nastolatką, to...
0: Nie, to absolutnie.
1: Ale odczuwała pani coś?
0: To znaczy się, nie odczuwałam. Nie odczuwałam. Może tam omdlenia to miałam, to nie powiem, ale po prostu nie przywiązywało się wagi, no bo wiadomo, kiedyś to się jeździło na sankach, na rowerze, nie tak jak dzisiaj, że młodzież tylko laptop i tak, a wtedy było inaczej.
1: Czyli co, przypadkowo przy takich rutynowych badaniach?
0: Tak.
2: Dzień dobry Państwu, nazywam się Bogusław Okopień, mam przyjemność prowadzić Klinikę Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej. Pełnię również funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie farmakologii klinicznej. Natomiast lek, o którym dzisiaj była mowa, czyli ewinakumab, jest dostępny w ramach zwanego ratunkowego dostępu do terapii leczniczej. Trzeba to odróżnić od programu leczniczego NFZ-u, EOK liczbach i cyfrach B101, bo to jest program, który zapewnia leczenie zaburzeń lipidowych, w których stosowane są leki poprzednie, o które tu pan redaktor wcześniej pytał kolega, to są stosowane inhibitory PCSK9 i inclisiran, ale i tu wchodzimy troszkę w genetykę, to są hipercholesterolemii o podłożu heterozygotycznym, one wtedy są skuteczne. Natomiast jeżeli pacjentka jest homozygotą, tak zwaną genetycznie, te leki nie będą skuteczne. Padło również jedno takie ciekawe pytanie od Państwa redaktorów, czy pacjentka ma dalej zażywać statyny. Oczywiście, że tak. Mimo, że one same w sobie będą tutaj mało skuteczne, jeśli chodzi o LDL-e, ale mają szereg efektów dodatkowych, przeciwpłytkowych, przeciwzapalnych i wpływają korzystnie na cały układ krążenia. Natomiast ewinakumab tutaj podawany w ramach wlewu dożylnego jest w oparciu o ten ratunkowy dostęp zgodnie z decyzją konsultanta wojewódzkiego do spraw kardiologii. No taki jest typ przewidziany urzędowo. I wielkie podziękowania dla naszej jednostki, dla dyrekcji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, bo sprowadzenie polega na tym, że trzeba założyć po prostu pieniądze własne jednostki, niebagatelne, bo to jest ponad 100 tysięcy złotych. Później to Narodowy Fundusz Zdrowia zwróci. No ale jednak ten fundusz musi być na początku wydany.
1: To nie jest jednak dla każdego lek, kto zmaga się z na przykład rzadkim typem cholesterolemii.
2: To znaczy, to jest dla postaci homozygotycznej ze względu na cenę. Bo jeżeli postać jest heterozygotyczna, to wówczas możemy się posłużyć programem lekowym w oparciu o te substancje, które podawałem wcześniej. Wielu pacjentów odpowiada też na leczenie doustne takimi tabletkami jak statyny, jak azetymik. No mamy takie sposoby i też osiągamy założone progi terapeutyczne. Nie trzeba ich nawet włączać do tego programu lekowego. Potem badanie genetyczne, jeżeli jest pacjent oporny w programie lekowym, no i po badaniu genetycznym, jeżeli do

0: dojdziemy do tego, że to jest homozygota, no to jedynym ratunkiem jest na dzień dzisiejszy ewinakumab.
1: I ten lek jest podawany w formie kroplówki, tu na oddziale, tak?
0: Tak jest. To wymaga po prostu wlewu dożylnego. Rozmaicie, w zależności od tego, jak pacjent to znosi, czy się boi, nie boi w pewnym sensie, no bo pacjenci mogą się bać kroplówek, ale to jest kwestia maksymalnie godziny, półtorej.
1: Panie profesorze, zaskoczyło to pana, jak szybko pacjentka zareagowała na ten lek?
0: Nie, bo to znamy, wiemy już z teorii. Lek jest w znakomitym mechanizmie działania, bo jak na pewno pani też znakomicie wie, ma dwa punkty uchwytu. Śródbłonek naczyniowy i hepatocyty, czyli komórki wątroby. Czyli działa z jednej strony hamuje syntezę lipoprotein wątroby, a z drugiej strony działa przeciwmiażdżycowo w naczyniach bezpośrednio. I to jest znakomity mechanizm, obniża praktycznie wszystkie frakcje.

0: utrzymać efekt, założona terapia, tak jak to podaje literatura, to jest do 6 iniekcji. Ale no, to badania pokażą, bo badania się toczą również na całym świecie, jak długo to trzeba robić. 6 miesięcy. A zobaczymy, będziemy kontrolować bilogram. Po inhibitorach PCSK9 to już też widzimy, że czasami jak osiągniemy zamierzony poziom cholesterolu, to ten cholesterol przez długi czas nie odbija. No, zobaczymy, to trudno powiedzieć. Natomiast faktem jest, choroba pozostaje do końca życia. Znaczy, w województwie śląskim pani jest pierwszą osobą, co do innych województw nie chcę zabierać autorytatywnego głosu z prostego powodu, że to, co już powiedziałem, musi zainwestować w pewnym sensie szpital, wydać własne pieniądze na początku. Oczywiście NFZ je zwróci, ale to zależy od szeregu czynników, no, płynności finansowej szpitala, stanu zadłużenia itd., itd. Więc są ośrodki, są kliniki takie, które zajmują się lipidologią, tak jak my, ale z tymi decyzjami nie jest tak czasami łatwo. Przy wszystkich lekach stan uczuleniowy, który może to wywołać, jeżeli pacjent jest alergikiem, nadwrażliwość osobista, ale są to bardzo rzadkie sytuacje.
1: SK Śląsk.
2: Niby autostrada, a buja jak na statku. To na autostradowym odcinku A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Jest szansa, że tak zwane fale Dunaju na 16-kilometrowym odcinku znikną. Na forum w Karpaczu padła rządowa deklaracja, że w tym roku ruszy pierwszy etap remontu tego odcinka drogi. Droga ma fatalną opinię wśród kierowców. Na autostradowym MOP nieopodal uszkodzonej trasy z kierowcami rozmawiał właśnie nasz reporter Darek Brąbosz.
3: Panie kierowco, chciałem pana zapytać, bo pan zawodowy kierowca. Pytam o te nieszczęsne fale Dunaju tutaj. Jak to pan ocenia tą autostradę A1?
4: To już jest kupę lat tak i tu się nic nie robi. Nic się nie robi. To jest kupę lat tak. Nie wiem. To powinni zamknąć połowę jedną tak jak gdzieś robią, a drugą połowę robić, a oni nic nie robią.
3: Czy ciężko się jeździ tak dużym samochodem?
4: Albo trzeba jechać 90, żeby iść powietrzem, albo 40.
3: Jest to niebezpieczne w pana ocenie?
4: Na pewno, że jest niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne.
3: Widział pan już tutaj jakieś niebezpieczne sytuacje?
4: No każdy jedzie wolno, no ja tu raz w tygodniu przejeżdżam, nie? Do tego, to każdy jedzie wolniej. No.
3: Myśli pan, że to jakoś wpływa też na sam samochód, na to, że się szybciej zużywa albo psuje?
4: Pewnie, że wpływa na amortyzatory, na sprężyny jak u samochodów, no pewnie wpływa.
3: Przecież to autostrada jednak.
4: No autostrada, A1. No ale no, nic się nie poradzi. Dobra, jadę.
3: Dzień dobry, przepraszam bardzo panie kierowco. Widzę, że zjeżdża pan z autostrady A1 chyba dalej w trasie. Chciałem zapytać o te nieszczęsne fale Dunaju.
5: Tragedia. Tragedia, to jest po prostu, no jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać, ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać. Naprawdę przekichane, że tak powiem.
3: Można wypaść z drogi.
5: Ja wiem, no może z drogi to może nie, ale no niektórzy wyprzedzają, nie, trzeba wyhamowywać samochód, no ciężko tu się jedzie na tym odcinku, naprawdę.
3: Często pan na tym odcinku tutaj podróżuje?
5: 3 razy w tygodniu, także... No jest takie, można powiedzieć, obciążenie trochę, nie? Bo jednak trzeba zwrócić szczególną uwagę, nie? Jakiś tam ładunek taki szczególny, no to trzeba naprawdę uważać, nie? Żeby go nie przewrócić na bok, ani nie zniszczyć, no to trzeba naprawdę.
3: Mocno zarzuca?
5: Tak.
3: Ograniczenia są, ale one chyba są zbyt wysokie te ograniczenia, bo 80 na godzinę.
5: W niektórych momentach zbyt wysokie, to racja. Też powiem szczerze, no mówię, wszystko zależy, czy się jedzie na pusto, czy z załadowanym, nie?
3: Pan tak obserwuje, to kierowcy tutaj uważają?
5: Powiem szczerze, ci, można powiedzieć, zagraniczni kierowcy ciężarówek, to tak. To no nie znają widocznie tutaj zbytnio tego terenu i szczególnie uważają, to racja.
3: A Polacy?
5: Różnie. Różnie, bardzo różnie.
3: Widział pan jakieś niebezpieczne sytuacje?
5: Nie, powiem szczerze nie, bo no, Polacy, kierowcy ciężarówek to szczególnie tu na tym odcinku.

0: początku uważają, no bo znają już teren, nie? Osobówek... Miejscowi wiedzą, o co chodzi. No mówię, ci co przejeżdżają, o, jadą w góry, tędy akurat, no to różnie.
1: Przecież to jest jednak, jakby nie była autostrada.
0: Tak, tylko że wie pan, to już... Sporo czasu to już jest, nie? To już jest jakieś, nie wiem, nie chcę tutaj w błąd wprowadzać, ale jakieś 8 lat, 10 lat już na pewno są te takie nierówności mocne.
1: W maju podpadła sama droga premierowi Donaldowi Tuskowi, kiedy tutaj przejeżdżał, bo obiecał, że będzie naprawiona.
2: Często odwiedzam Śląsk, wizytuję Śląsk, no i za każdym razem zastanawiam się, może się w samochodzie, czy nie złamie kręgosłupa na hopkach tutaj, wiecie, na A1. Żywymi dojechać. Podjęliśmy decyzję też o znalezieniu dodatkowych środków. Ludzie muszą tu po ludzku jeździć i to w najbliższych miesiącach, a nie, żebyśmy nie czekali na to kolejne lata.
0: Słyszałem wypowiedź na internecie, to racja, no, aczkolwiek no jeszcze nic się nie dzieje. Tam delikatny odcinek taki wymienili, może ja wiem, ze 30 metrów.
1: Takie łatanie.
0: Nie wiem, czy to coś pomoże, czy nie.
1: No jeszcze na koniec chciałem zapytać, czy to wpływa jakoś na stan techniczny pojazdu? On się mocniej, szybciej psuje?
0: No oczywiście, że tak. No bo jednak niektóre elementy się niszczą. Tym bardziej pod dużym obciążeniem. Co niektórzy, jak mają na przykład 27 ton na sobie, łączna masa pojazdu, tam 40 ton niecała. No to rzeczywiście jest to naprawdę no niszczące, nie? I to opony, i może nawet opona wyszczelić, i no różne mogą być przypadki, no. Mi się akurat nie zdarzyło.
1: To życzę szerokości.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jak pan ocenia te nieszczęsne fale Dunaju tutaj?
3: Wie pan co, trzeba bardzo uważać, bo jeżeli jest bardzo ciężko, można mieć awarię poduszek. Moim zdaniem powinno być to przynajmniej sfrezowane dla złagodzenia tych wielkich gardów. Bo znaki, to wie pan, wszystkiego nie załatwią. Ograniczenia prędkości, bo to jest ograniczenie prędkości do 80. Ciężarówki mają maksymalnie dozwoloną prędkość 80 na drogach szybkiego ruchu i autostradach. Także 80 to nie jest adekwatne ograniczenie dla samochodów dużych, zwłaszcza ciężko załadowanych.
1: Widział pan jakieś groźne sytuacje?
3: Znaczy wie pan co, widziałem tylko jak po prostu tak można powiedzieć wyżej wyskakiwały te osobówki, nie wyhamowując, można powiedzieć nawet do dozwolonej prędkości ograniczonej tutaj na tym odcinku.
1: Słyszał pan, bo ta droga podpadła Donaldowi Tuskowi, premierowi, on tu kiedyś jechał w maju, podobno ma być naprawa.
3: Akurat tego nie słyszałem.
1: Myśli pan, że naprawią?
3: Wie pan co, no takie jest moje byłoby życzenie, nie? No bo jednak no, często jeżdżę na południe Europy, zawodowo oczywiście, także no chciałbym bardzo, żeby nasze drogi no spełniały, a przynajmniej takiej klasy, spełniały jakieś oczekiwania kierowców.
1: To jeszcze na koniec chciałem zapytać, mocno to wpływa też na no, stan techniczny pojazdu?
3: Może na stan techniczny nie, ale osprzęt typu poduszki powietrzne może je w jakiś sposób, lub resory, jeżeli takie są wyposażone samochody, może je osłabić.
1: No i trzeba uważać na towar, bo czasami to się wie.
3: No temu właśnie mówiłem, że jeżeli jest ciężko załadowany samochód, no to bardzo trzeba uważać, bo niektórzy bardzo gwałtownie hamują przed takimi hopami, no można nawet spowodować wypadek. Nie tylko uszkodzenie towaru, ale także wypadek.
1: To szerokości życzę. Bardzo dziękuję. I smacznego.
3: Dziękuję.
1: Chciałem zapytać też z perspektywy osobówki, jak się podróżuje po tych falach Dunaju.
4: Samochód jest dłuższy, więc mamy jak łódkę, płyniemy sobie. No.
1: To autostradę
4: też by się już przydało ją troszkę, wie pan, zmodernizować, nie? Tak jak ten dalszy kawałek, co jest od Łodzi do prawie do Katowic, jest nowszy. Także tutaj też potrzeba, tak jak na tym kawałku tej łódzkiej, nie?
1: Ale mówi pani, że może potrafi ukołysać.
4: Tak, jak jest dłuższy samochód, to jest fajnie. Gorzej mają ci, co mają krótkie, bo skaczą chyba.
1: Chciałem pana zapytać, jak pan ocenia autostradę A1 i te słynne fale Dunaju?
5: Super, super po prostu. No widzę, dlaczego jest ograniczenie prędkości. Teraz to widać.
1: No ciężarówką ciężko, a jak osobówką się jedzie po takich?
5: No, jak zawieszenie w porządku, to w porządku. Ale no, chciałbym, żeby było lepiej.
1: Bo to jest jednak autostrada.
5: No tak. No to chciałbym.

0: było lepiej. No, jak autostrada, to musi być prosta.
1: A jest niebezpiecznie?
0: Kierowca jest z doświadczeniem, samochód jest w porządku, to... No chyba, że wpływa to na bezpieczeństwo, pewnie, że wpływa, ale...
1: Jak pan ocenia autostradę A1 tutaj na tym odcinku piekarsko-pyżowickim i te fale słynne Dujania?
2: To jest po prostu tragedia, jednym słowem. Po prostu. Tragedia. Nowa autostrada, a jeździ się po prostu tragicznie.
1: Jest niebezpiecznie?
2: Jest niebezpiecznie przy większych prędkościach i jeżeli jest na przykład ślisko, czyli deszcz albo śnieg, to już w ogóle masakra, to trzeba uważać.
1: No właśnie, chciałem zapytać, bo tu jest ograniczenie do 80. Ja sam jechałem i mam wrażenie, że te 80 to jeszcze zbyt szybko.
2: Czy wie pan, że tu nawet nie chodzi o ograniczenie, bo czy pan będzie jechał 80 czy 60, to i tak będzie problem. Tu chodzi o to, że są po prostu za duże doły, no.
1: Często podróżuje pan na tym odcinku?
2: Często podróżowałem w tamtym roku, kilkanaście razy w roku. Muszę powiedzieć, że no kilka takich niebezpiecznych sytuacji było właśnie odnośnie tych wybojów, nie?
1: Co się na przykład działo?
2: No rzuca autem, jak pan wjedzie w wybój, albo jak pan zacznie hamować. Najgorzej jest, jak pan zacznie hamować po prostu przy jakiejś prędkości i wjedzie pan w ten wybój, no to wtedy jest problem, bo wtedy przód nurkuje i to auto się zachowuje mega niestabilnie.
1: Psuje się samochód też?
2: Oj, mega, mega się psuje. Na pewno zawieszenie cierpi, wszystkie tuleje, wszystkie gumy, całe zawieszenie.
1: To jeszcze na koniec zapytam, nie wiem, czy pan słyszał, ale w maju tą trasą przejeżdżał Donald Tusk, premier. Trochę mu trasa podpadła, być może zaczną remontować.
2: No oby, ja bym chciał, żeby ten rząd się wziął w końcu do roboty, po prostu.
3: SK Śląsk.
4: Jego twarz czaszka przypominała puzzle. Niezwykła i najbardziej skomplikowana operacja z zakresu traumatologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Pacjentem był nastolatek. Popełnił błąd na rowerze i spadł z mostu. Z wysokości 4 metrów upadł wprost na twarz. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
5: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Nazywam się Bogusława Orzechowska-Pylęgała. Jestem chirurgiem szczękowo-twarzowym i pracuję w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Pacjent jechał na rowerze bez kasku. Rower był nieoświetlony, było jakiś ciemny, nieoświetlony wiadukt, z którego spadł z roweru i z tego wiaduktu z wysokości ponad 4 metrów do rzeki. Do rzeki niski poziom bardzo wody i była wyścielona kamieniami. Także spadł na twarz najprawdopodobniej, bo doznał bardzo skomplikowanego urazu polegającego na wieloodłamowym złamaniu kości twarzoczaszki. Praktycznie wszystkie kości twarzoczaszki były złamane.
1: Czy w swojej praktyce lekarskiej widziała pani już podobny wypadek?
5: Nie, takiego urazu o takim zasięgu nie widziałam jeszcze. To pierwszy raz się spotkałam, żeby obydwie strony twarzy były jednocześnie złamane, bo często jest tak, że jedna strona jest prawa bądź lewa, a u tego chłopca były połamane wszystkie kości po obu stronach.
1: Czy śmiało można powiedzieć, że trzeba było złożyć tę twarz jak puzzle?
5: Tak, myślę, że śmiało można powiedzieć, bo były pewne problemy, były duże przemieszczenia kości, zwłaszcza nos, który został przemieszczony w głąb, mówimy wtedy z takim zgnieceniem odłamów do wnętrza, w stronę podstawy czaszki i szczęka również, także tutaj były problemy, no oczodoły złamane, więc kość czołowa też bardzo mocno połamana z zatokami czołowymi i tak dalej, także tutaj oprócz tego oczywiście żuchwa, także wszystkie piętra twarzy były połamane po obu stronach.
1: Czyli przed wami bardzo trudne zadanie. Co musieliście zrobić? Rozumiem, że zanim doszło do operacji, trzeba było ustabilizować funkcje życiowe tego pacjenta.
5: Tak, pacjent trafił do oddziału intensywnej opieki medycznej w naszym szpitalu, gdzie personel zajął się tym pacjentem. Najpierw trzeba było wyrównać parametry życiowe, bo on bardzo krwawił, więc trzeba było krwawienie ograniczyć, trzeba było ograniczyć obrzęk mózgu, który również wystąpił, czyli obrażenia wewnątrzczaszkowe. Oczywiście towarzyszyły temu rozległemu urazowi. Oprócz tego ma złamaną miednicę, także tutaj wielozespołowy personel jest zaangażowany w dalszym ciągu, bo dalej pacjent wrócił na ten oddział intensywnej opieki medycznej po naszym zabiegu. Także tutaj wiele, wiele, wiele osób jest zaangażowanych w leczenie. Po wyrównaniu tych parametrów życiowych dopiero pacjent został zakwalifikowany do zabiegu, który przeprowadziliśmy w zespole i z powrotem wrócił na OIOM, tak jak powiedziałam.
1: to proszę powiedzieć, trafił w Pani ręce, w ręce Pani zespołu. O jakim zespole tutaj mówimy, specjalistów i co trzeba było wykonać?
5: Pracuję w zespole świetnych chirurgów szczękowo-twarzowych. To są osoby nie tylko bardzo dobrze, doskonali operatorzy, ale również zespół posiada duże więzi przyjaźni, wzajemnej pomocy, co jest niezwykle ważne w przypadku pracy właśnie takiej zespołowej. Są to chirurdzy szczękowo-twarzowi, specjaliści, z którymi tutaj razem pracujemy.
1: Jak długo trwała operacja i jak to wyglądało? To znaczy, żeby twarz, żeby ona mogła być odpowiednio poskładana, to co trzeba było wykonać po kolei?
5: Operacja trwała 9 godzin, także bardzo długo. No, najpierw oczywiście musimy kolejno, może nie będę takich szczegółów podawać, natomiast wszystkie piętra twarzy, tak jak już wspomniałam, górne, środkowe, dolne, po kolei zostały zaopatrywane chirurgicznie, czyli najpierw zasadą, taką złotą zasadą w chirurgii, w ortopedii, to jest ortopedia, mówimy o ortopedii, ponieważ

dolne po kolei zostały zaopatrywane chirurgicznie, czyli najpierw zasadą, taką złotą zasadą w chirurgii, w ortopedii, to jest ortopedia, mówimy o ortopedii, ponieważ

0: odłamów kostnych. Czyli wykonuje się po prostu repozycję tych odłamów i następnie się je unieruchamia. Robimy to przy pomocy płytek zminiaturyzowanych i płytek mini płytek tytanowych, które mocujemy tytanowymi śrubami do kości. A oprócz tego u dzieci i pacjentów młodocianych można stosować płytki resorbowalne z kwasu polimlekowego, które mocuje się specjalnymi pinami, które też są z kwasu polimlekowego, przy użyciu specjalnego urządzenia, które się nazywa Sonic Weld. Ultradźwiękowe urządzenie.
1: A proszę powiedzieć, pani docent, ile śrub trzeba było wykorzystać do tej skomplikowanej operacji?
0: W sumie założyliśmy kilkanaście płytek i 56 śrub.
1: I teraz, jak rozumiem, czekacie na to, kiedy to wszystko, co się zrośnie, potem będzie można wyjąć te śruby? Jak to będzie wyglądało z czasem?
0: Czekamy oczywiście teraz na wzrost odłamów. U pacjentów młodocianych trwa to mniej więcej 3 miesiące. Potem będziemy dalej planować płytki i śruby tytanowe u pacjentów dorosłych. Nie wymaga bezwzględnego usuwania. One mogą pozostać w organizmie do końca życia, ponieważ tytan jest materiałem biokompatybilnym, natomiast te płytki resorbowalne się resorbują do pół roku mniej więcej i te piny również. I tutaj będziemy rozważać u tego pacjenta, ponieważ jest to pacjent, który ma ponad 17 lat, czyli praktycznie już jest dorosłym pacjentem, czy będzie konieczność bezwzględna usuwania tych wszystkich płytek. Myślę, że niekoniecznie.
1: A proszę powiedzieć, bo przy tego typu bardzo poważnych wypadkach, urazach, jak tu mamy do czynienia z twarzą, to zazwyczaj nastolatek, no to młoda osoba, rodzice zastanawiają się, czy on będzie do siebie podobny, jak wyglądał przed tym tragicznym wydarzeniem.
0: Tak, myślę, że tutaj jedyny problem, który będzie, to jest problem nosa u tego pacjenta, który po prostu spadł na ten nos generalnie, ponieważ jest to najbardziej do przodu wysunięta część w twarzy, także nos, jak już mówiłam, został wgłowiony wewnątrz i tutaj być może trzeba będzie zabieg jeszcze rekonstrukcyjny zrobić, takie plastyczne już z chirurgii plastycznej nosa z zakresu takiego.
1: Proszę powiedzieć, pani docent, ja wiem, że wy nie lubicie tego określenia cud medyczny, ale w kontekście tego, co się wydarzyło, to można mówić o cudzie?
0: Ja myślę, że nie, dlatego, że cud to jest jakieś nadprzyrodzone zdarzenie, natomiast tutaj ten zabieg i to leczenie, myślę, że było w granicach możliwości ludzkich.
1: Proszę powiedzieć, mówimy o traumatologii, mówimy o państwa dziale, można powiedzieć, medycyny. Czym wy konkretnie się zajmujecie i kto do was najczęściej trafia, albo kto powinien u was szukać pomocy?
0: Chirurgia szczękowo-twarzowa składa się z takich czterech głównych działów. Pierwszym działem to jest właśnie traumatologia. My głównie się na tym opieramy, ponieważ jest tutaj centrum urazowe dziecięce w tym szpitalu, gdzie trafiają dzieci właśnie z najcięższymi urazami. To jest pierwszy dział i jest tego bardzo wiele, ponieważ już praktycznie od pierwszych miesięcy życia mamy pacjentów, którzy zaczynają chodzić i po prostu ulegają tym pierwszym urazom poprzez cały okres właśnie dzieciństwa i dojrzewania do 18 roku życia leczymy takich pacjentów. Drugim działem są stany zapalne, czyli wszelkie stany zapalne w obrębie twarzoczaszki. Również tym się zajmujemy. Te stany zapalne mogą być pochodzenia zębowego, ale nie tylko, bo niezębopochodnymi też się zajmujemy. Następnym działem są wady wrodzone i wady nabyte, takie w obrębie twarzoczaszki, które też leczymy. I jeszcze jeden dział, ostatni, nowotwory oczywiście. Również zajmujemy się nowotworami, które u dzieci też się zdarzają. Są to głównie nowotwory łagodne, ale złośliwe też zdarzają się i to też tym się zajmujemy.
1: My rozmawiamy w maju, przed nami wakacje. Czy wy obserwujecie, że wakacje to jest taki najtrudniejszy czas dla was, dla traumatologów, a chirurgów twarzoczaszki i tak dalej?
0: Tak, zaczyna się w zasadzie już od wiosny, kiedy robi się ciepło i dzieci wychodzą na rowery, na hulajnogi, trampoliny. Z tymi urazami mamy bardzo często do czynienia. Generalnie również huśtawki i tak dalej. Także tutaj ja uczulam, żeby dzieci miały kaski. Na rowerach, na hulajnogach też powinny jeździć w kaskach, ponieważ jednak kask chroni kości twarzoczaszki, przynajmniej

0: te urazy nie są wtedy tak rozległe jak bez kasku, w przypadku, kiedy dziecko jest bez kasku. Oczywiście rozwaga rodziców, którzy nieraz bardzo niefrasobliwie podchodzą do sprawy i po prostu, no u nastolatków jest to już, jak gdyby te nastolatki się wymykają spod kontroli i też jest duża niefrasobliwość.
1: Jednym słowem rodzice myślą, są wakacje, niech się wyżyje.
0: Tak, myślę, że tak to mniej więcej wygląda. Także tych urazów mamy zdecydowanie więcej latem, od wiosny w zasadzie do jesieni, aniżeli zimą.
1: A te najczęstsze urazy to?
0: To zależy od wieku. Zależy od wieku i stopnia rozwoju dziecka. U tych najmłodszych są to zwykle urazy zębów i wyrostków zębodołowych w uzębieniu, w obrębie uzębienia mlecznego. Natomiast u starszych dzieci już z uzębieniem stałym są to właśnie już złamania kości. Obserwujemy urazy zębów oczywiście też, ale tutaj złamania kości. Tu mamy do czynienia często ze złamaniami oczodołów, ponieważ dziecko jadąc na rowerze czy na hulajnodze może nabić się okolicą oczodołu na kierownicę i takie urazy są bardzo trudne również do leczenia, ale no, zdarzają się i spotykamy je.
1: Liczymy na bezpieczeństwo, rozwagę, no i przede wszystkim tutaj duża rola rodziców.
0: Tak, oczywiście, jeszcze raz uczulam, żeby myśleć o tym, co może się wydarzyć i przede wszystkim te kaski.
2: SK Śląsk. SK Śląsk News.
3: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś porozmawiamy z Michałem Tomaszowskim ze Śląska, który we Włoszech wygrał Mistrzostwa Świata w pływaniu lodowym. O szczegółach za moment. Przeniesiemy się też do Katowic, a dokładniej zajrzymy do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Tam dzięki technologii VR stworzony został medyczny escape room. Medyczne zagadki rozwiązywała nasza reporterka. Porozmawiamy też o tym, że dzieciaki na Śląsku chcą trenować zapasy. To bardzo fajna forma na spędzenie wolnego czasu i oderwanie się od komputera. Dowiecie się też więcej na temat Akademii, która powstała w województwie śląskim i ma za zadanie uchronić branżę motoryzacyjną przed brakiem mechaników. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
2: SK Śląsk.
3: Został mistrzem świata w najzimniejszych zawodach świata. Michał Tomaszowski ze Śląska we Włoszech wygrał Mistrzostwa Świata w pływaniu lodowym na dystansie 100 metrów stylem motylkowym. Rozmawiał z nim po przyjeździe z zawodów w studiu Radia SK Śląsk nasz reporter Darek Brombosz.
4: Dzień dobry, nazywam się Michał Tomaszowski.
1: Jest pan mistrzem w pływaniu lodowym. To proszę powiedzieć może na początek, jak rozpoczęła się pana przygoda z pływaniem lodowym? I proszę powiedzieć, co to jest to pływanie lodowe?
4: O samym pływaniu lodowym dowiedziałem się parę lat temu, jak przyjechał do nas taki nasz zaprzyjaźniony pływak, który właśnie brał udział w Mistrzostwach Świata w pływaniu lodowym i troszeczkę nam przybliżył tą dyscyplinę. Aczkolwiek do samego lodowego pływania wróciłem dosłownie 3 lata temu, kiedy mój kolega, z którym normalnie rywalizowałem na basenie i w zawodach open water, właśnie wrócił z takich mistrzostw z kilkoma medalami. I to tak jakby zachęciło mnie do samego spróbowania. A jeżeli chodzi o pływanie lodowe, to jest to dyscyplina, w której ścigamy się w wodzie, która z wymogu musi mieć poniżej 5 stopni Celsjusza. I to jest taka jedna główna, powiedzmy, reguła, bo same zasady pływania są bardzo podobne jak w zwykłym pływaniu klasycznym na basenie.
1: To proszę powiedzieć, bo pan ostatnio był na mistrzostwach we Włoszech.
4: Tak.
1: I uzyskał pan Mistrzostwo Świata w dystansie na 100 metrów stylem motylkowym, tak?
4: Wszystko się zgadza, tak.
1: To proszę powiedzieć, jak zdobywa się Mistrzostwo Świata w stylu motylkowym na tak, no można powiedzieć, chyba błyskawicznym dystansie?
4: Tak, cały dystans to jest zaledwie jedna minutka. No jest to niezapomniane uczucie i niesamowite takie uczucie. Jeżeli chodzi o sam dystans, to jest to troszeczkę inny niż zwykłym pływaniu. Ja powiedziałem, że niewiele się różni pod względem zasad, ale pod względem takiego rozłożenia sił całkiem sporo, ponieważ czas troszeczkę wolniej zacząć, żeby zostawić siły na sam koniec, ze względu na to, że w zimowym pływaniu, jak chodzi o temperaturę wody, dużo szybciej organizm sam sobie się męczy i traci swoją energię, dlatego trzeba ją zachować na koniec. I to pozwoliło mi zdobyć tytuł Mistrza Świata.
1: Proszę powiedzieć, na jakim to się obiekcie odbywają takie zawody? Czy to jest taki basen z tak zimną wodą, czy to jest jakiś zbiornik wodny?
4: Jeżeli chodzi o te mistrzostwa, to zawody rozgrywały się na zwykłym basenie 50-metrowym, oczywiście na zewnątrz. Aczkolwiek zawody również rozgrywały

0: Odbywają się na budowanych kładkach basenowych, które są budowane, nie wiem, na przykład na morzu, albo na rzece, albo na jeziorze, czyli na otwartych akwenach. Po prostu, żeby było naturalny zbiornik, który jest na zewnątrz.
1: Proszę powiedzieć, silna była konkurencja teraz we Włoszech?
0: Zdecydowanie. Z roku na rok cały czas przybywa konkurencji i ten poziom staje się naprawdę wysoki. W tym roku na przykład gościliśmy dwóch olimpijczyków. Był to Markus Rogan z Austrii oraz Keaton John, który w zeszłym roku w Paryżu był finalistą olimpijskim.
1: To co się czuje, kiedy jest się lepszym od olimpijczyków?
0: Ciężko powiedzieć, ponieważ to są emocje, to jest adrenalinka, która nam wtedy towarzyszy. Aczkolwiek jest to naprawdę niesamowite uczucie móc rywalizować z takimi osobami, które jeżdżą na Igrzyska Olimpijskie.
1: Prawda jest taka, że to nie jest pierwsze pana osiągnięcie, jeżeli chodzi o pływanie lodowe.
0: Tak, zgadza się.
1: Proszę powiedzieć, pochwalić się, jakie ma pan już sukcesy na koncie, oprócz Włoch, tych ostatnich.
0: W zeszłym roku brałem udział w Mistrzostwach Europy, na których walczyłem tytuł Mistrza Europy na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym, oczywiście też w pływaniu lodowym, oraz brałem udział w Mistrzostwach Świata drugiej federacji IFSA, w której zdobyłem tytuł Mistrza Świata na dystansie 200 metrów stylem dowolnym i 450 metrów stylem dowolnym, a dodatkowo na 450 metrów stylem dowolnym ustanowiłem nowy rekord świata.
1: I ten rekord świata ile wynosi?
0: Teraz aktualnie rekord świata wynosi 5 minut 9 sekund 52 setne.
1: Rozumiem, że to jest tak jak zawsze z każdym sportowcem, że będzie pan chciał w przyszłości pobić swój własny rekord.
0: Tak.

0: treningi na siłowni oraz 2 do 3 razy w tygodniu w okresie, powiedzmy, na przełomie września i października zaczynam. Zaczynam się aklimatyzować do temperatury wody. Chodzę nad jezioro, morsuję, jeżeli tafla lodu, której nie może być, pozwala na to, to także pływam tym. To są krótkie sesje, takie, powiedzmy, do 5-10 minut w takiej wodzie, żeby po prostu złapać aklimatyzację.
1: A proszę powiedzieć, co jest najtrudniejsze w tej dyscyplinie, to znaczy z jakimi największymi wyzwaniami pływacy lodowi się mierzą?
0: Dużym wyzwaniem jest sama mentalność, ponieważ same przygotowanie fizyczne nie pozwoli osiągnąć samego wyniku akurat w tej dyscyplinie sportowej, ze względu na to, że tu powstają różnego rodzaju blokady, które nasz organizm samoistnie sobie stawia. Czasami zdarzało się tak, że na treningu stawałem na brzegu jeziora, głowa mi mówi, dzisiaj nie wejdziesz. I takiego treningu poprzez taką blokadę nie mogłem wykonać. Także tutaj przygotowanie mentalne robi ogromną rzecz.
1: No właśnie, to proszę powiedzieć, to pan ma jakieś określone ćwiczenia umysłu, gdzie próbuje pan przygotować umysł do tego, że jak przychodzą takie momenty, to żeby nie było, że się pan wycofuje, tylko pan skakuje. Czy wy macie, nie wiem, jakichś swoich prywatnych psychologów, którzy was przygotowują na to?
0: Nie, prywatnych psychologów nie mamy. Tutaj takie pozytywne myślenie i doświadczenie, które zyskało się przez lata swego trenowania.
1: Czy pan marzy o tym, żeby ta dyscyplina była dyscypliną olimpijską? Czy jest w ogóle na to szansa?
0: Tak, z tego co wiem, od 2 lat prowadzą rozmowy na temat wprowadzenia tego na Igrzyska Olimpijskie. Niestety sprawa wygląda tak, że proces wprowadzenia jakiejś dyscypliny na Igrzyska Olimpijskie to jest przynajmniej 20 lat, więc myślę, że za mojej kariery już to się nie stanie, aczkolwiek bardzo bym tego chciał.
1: A proszę powiedzieć, czy jest jakieś miejsce na świecie mocno lodowatą wodą, gdzie chciałby pan popływać?
0: Takim miejscem myślę, że byłaby Antarktyda. Chciałbym tam kiedyś wskoczyć do wody i przepłynąć parę, dziesiąt, kilkaset metrów.
1: Czy pan znajomych, przyjaciół, rodzinę zachęca do tego, żeby panu towarzyszyli, czy raczej oni wolą oglądać z perspektywy ciepłego miejsca?
0: Raczej wolą oglądać z perspektywy ciepłego miejsca, aczkolwiek zawsze, jeżeli chodzi o treningi, o zawody, ktoś ze mną jedzie, żeby w pewnym sensie mnie przypilnować, żeby nic się nie stało, ponieważ dobrze jest, w zasadzie trzeba mieć zawsze przy wejściu do takiej zimnej wody kogoś, kto ci obserwuje.
1: A proszę powiedzieć, co tobie osobiście daje to pływanie lodowe?
0: Wchodzenie do zimnej wody teoretycznie powoduje szybszą regenerację. Jeżeli chodzi o trenowanie tego, to nie ma aż takiego przełożenia, ponieważ tutaj eksploatujemy swoje ciało troszeczkę więcej niż tylko do regeneracji. Te benefity, które zauważyłem też z mojego morsowania, to na pewno to, że nie jestem chory. Od 4 sezonów, czyli mniej więcej tak jak zacząłem trenować i wchodzić do takiej zimnej wody, ja praktycznie w ogóle nie byłem chory. Także coś w tym jest, choć słyszałem, że są różne sprzeczne informacje z tymi benefitami, które płyną wchodzenia do zimnej wody.
1: Chociaż rozumiem, że regularnie jak ktoś, no bo jak ktoś chciałby rozpocząć przygodę z lodowym pływaniem, wcześniej chyba musiałby wykonać jakieś takie specjalistyczne badania, żeby go organizm nie zaskoczył.
0: Oczywiście. Tutaj jeżeli chodzi o w ogóle morsowanie i wchodzenie do tak zimnej wody, w ogóle się nie zaleca wchodzić do takiej wody osobom, które mają problemy na przykład sercowe lub nadciśnienie takimi sprawami, ja bym powiedział...
1: Krążeniowymi.
0: Krążeniowymi, dokładnie. To jest duże przeciwwskazanie.
1: A jeżeli ktoś jest zdrowy, ma dobre wyniki, to co byś mu poradził, gdyby na przykład zamarzył, żeby pobijać takie rekordy albo brać udział w takich zawodach, jeżeli chodzi o pływanie lodowe?
0: Zachęcam do skontaktowania się ze mną lub z innymi pływakami zimowymi. Jest ich naprawdę dużo w Polsce, bo jesteśmy 2. najliczniejszą reprezentacją teraz. Byliśmy na mistrzostwach i zapytanie się o takie wskazówki, jak zacząć, co zrobić, czy warto. My jesteśmy otwarci i myślę, że wszyscy bardzo chętnie udzielą kilku ważnych informacji.
1: Czyli rozumiem, że ta dyscyplina w Polsce mocno się rozwija i ma coraz więcej fanów.
0: Mocno się rozwija i z każdym rokiem, tak jak mówiłem, przybywa w Polsce, jak i na całym świecie zawodników, a od 3 albo nawet 4 lat jesteśmy w pierwszej trójce najliczniejszych zawsze reprezentacji na takich zawodach, także jesteśmy, powiedzmy, taką potęgą w tym sporcie.
1: To jeszcze chciałem zapytać, ty masz jakiegoś osobistego trenera, czy ty dla siebie jesteś trenerem, menadżerem i tak dalej?
0: Tak, ja trenuję w Siemianowicach Śląskich od 6 lat z trenerem Leszkiem Małyszkiem i to jest mój klub.

0: Klub, w którym przeszedłem w okresie liceum, gdzie trenowałem jeszcze do zwykłego, klasycznego pływania na basenie, potem open water i zimowego pływania.
1: Czyli najlepiej rozpocząć swoją przygodę od zapisania się do klubu?
0: Myślę, że tak, ponieważ tam panuje też atmosfera, wzajemne wspieranie się i jest to zdecydowanie lepsza opcja niż trenowanie samemu.
1: Czy w tej dyscyplinie jest dużo kobiet?
0: Tak, myślę, że jest to bardzo zrównoważone pod względem kobiet i mężczyzn, że nie ma tu żadnej dysproporcji, kogo więcej, kogo mniej.
1: Życzę dalszych sukcesów i powodzenia przy kolejnych projektach.
0: Bardzo dziękuję.
2: SK Śląsk.
3: To coś dla fanów seriali medycznych i horrorów. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dzięki technologii VR stworzył medyczny escape room. Po włożeniu okularów przenosimy się do opuszczonego w latach 60. szpitala. Medyczne zagadki rozwiązywała nasza reporterka Agnieszka Kucjas.
4: Przemysław Jędrusik, Centrum Kształcenia Zdalnego i Analiz Efektów Edukacyjnych SUM. Technologicznie projekt składa się przede wszystkim z wykreowanego środowiska w postaci modeli 3D, które są ułożone na scenie w odpowiedniej kolejności i które mają wprowadzone interakcje, ruch, kinematykę, grawitację, wszystko to, żeby można było odzwierciedlić faktyczne reakcje przedmiotów z użytkownikiem. Czyli większość przedmiotów możemy dotknąć, możemy je wziąć do ręki, możemy nimi rzucić, możemy nawet wziąć butelkę do ręki i ją roztrzaskać, więc są takie fajne elementy, które możemy wykorzystać, choćby bawiąc się w tym pomieszczeniu. Jeżeli okaże się, że rzucanie butelkami i robienie bałaganu w takim pomieszczeniu jest jeszcze fajniejszą zabawą, to być może następną edycją albo następnym produktem będzie tak zwany pokój, gdzie można będzie pozbyć się wszystkich negatywnych emocji, czyli kijem baseballowym wszystko zniszczyć. Zobaczymy. Zakładając okulary, system dokładnie wie, gdzie się znajdujemy, pozycjonuje naszą postać i jesteśmy w stanie fizycznie, jeżeli mielibyśmy pomieszczenie, które fizycznie odpowiadałoby pomieszczeniom wykreowanym w tym opuszczonym szpitalu, to możemy je przejść w lewo, w prawo, dokładnie od ściany do ściany, fizycznie, po prostu chodząc. I cały czas system będzie wiedział, w którym miejscu tego pomieszczenia jesteśmy, lokalizując naszą pozycję. I właśnie tak to działa, nie? Że ruch głowy, spojrzenie w górę, w dół, to wszystko jest odwzorowane, jakbyśmy czuli, że jesteśmy tam w środku, a ruchy w okularach są ruchem naszej głowy w tym właśnie środowisku.
5: Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby taką grę stworzyć?
4: No trochę z marzeń, trochę z tego, że każdy chyba z nas gdzieś tam myśli o tym, żeby zrobić jakąś taką fajną grę, która będzie przede wszystkim troszkę realizowała swoiste marzenia, jakieś tam rzeczy związane z horrorami, z takim klimatem grozy, nieokreślonego do końca miejsca. One myślę każdego z nas gdzieś tam fascynują w środku. Staraliśmy się połączyć właśnie coś takiego. Opuszczony szpital i w ogóle medycyna idealnie nadaje się do tego typu filmów grozy, filmów z dreszczykiem i tak dalej. Więc pomysł na taki szpital w takim dokładnie dniu lądowania człowieka na Księżycu też wydaje się bardzo fajnym pomysłem, dlatego że do tej pory już jeszcze nikomu się to nie udało powtórzyć z takiego wyczynu mimo wieloletnich starań, więc też gdzieś tam jest to naszym takim wyznacznikiem właśnie postępu technologii, ale przede wszystkim dobra zabawa i pokazanie tego, że wirtualna rzeczywistość jest w stanie wykreować dowolne, nawet klimatyczne pomieszczenie, w którym niejako możemy poczuć zapach tego miejsca tylko i wyłącznie poprzez przeniesienie się tam w okularach VR-owych.
5: A gdzie możemy się przenieść do tego opuszczonego szpitala? Gdzie możemy w to zagrać?
4: No przede wszystkim narzędzie dedykowaliśmy wszystkim eventom, które organizuje nasza uczelnia w województwie śląskim, no i też poza nim. Uczestniczymy w wielu konferencjach, będziemy na Śląskim Festiwalu Nauki, będziemy w Tygodniu Gier tutaj w Katowicach, będziemy przede wszystkim realizować kolejną edycję projektu Road to SUM, czyli organizacji zajęć w szkołach średnich dla uczniów. No i w ramach tego projektu na pewno będziemy prezentować właśnie coś, czego nam do tej pory brakowało, żeby ten uczeń po pierwsze troszkę poznał medycyny, ale w sposób taki maksymalnie dla niego zaciekawiający. Mamy 5 pokoi zaprojektowanych. Pierwszy to jest taki opuszczony pokój zabiegowy, gdzie musimy ułożyć w odpowiedniej kolejności obrazy RTG. Drugi to jest opuszczona sala pacjentów. Trzeci prosektorium, gdzie mamy stół sekcyjny z elementami kości, które musimy dopasować. W czwartym pomieszczeniu to jest dyżurka lekarska. Tam mamy zagadkę związaną z literaturą. I w ostatnim, piątym pomieszczeniu mamy opuszczoną łazienkę, gdzie musimy znaleźć klucz na dnie wanny, a żeby to zrobić, to musimy ją opróżnić. Jeżeli założymy okulary, to jest taka sama sytuacja, jakbyśmy obudzili się w drugiej części na przykład filmu Piła w opuszczonym pomieszczeniu, z którego musimy wyjść. I dokładnie takie jest założenie. Zakładając okulary, automatycznie przenosimy się do tego wykreowanego pomieszczenia i już tam jesteśmy. Nie musimy tam wchodzić, mamy stamtąd wyjść.
5: Czy jak już przeniesiemy się do tego opuszczonego szpitala i chcemy uciec, to czy musimy mieć jakąś wiedzę medyczną? Czy wystarczy, że oglądaliśmy Chirurgów albo House'a i uda nam się

0: uciec z tego pokoju.
1: No pamiętajmy, że narzędzie dedykowane jest nie tylko studentom, ale również uczniom szkół ponadpodstawowych właśnie na te wszystkie wydarzenia, w które będziemy jeździć, na które już jeździmy, więc zagadki nie są trudne, czyli dobre uporządkowanie rentgenów według pewnego klucza to raz. Znalezienie części anatomicznych człowieka po łacinie, czterech, to też nie jest trudna rzecz. I ułożenie kości, które pasują tylko w jedno miejsce tak naprawdę, to też nie są trudne elementy. Staraliśmy się, żeby one w większości zawierały jakieś elementy medycyny albo nauk medycznych. Nie są trudne, natomiast na pewno trzeba dobrze kojarzyć fakty, łączyć elementy, które się widziało już wcześniej. Średnio od kilku do kilkunastu minut trzeba spędzić w jednym pokoju, zaczynając zupełnie i nie wiedząc, co nas czeka, żeby rozwiązać daną zagadkę. Więc logika, ale przede wszystkim świetna zabawa, żeby propagować narzędzia realizowane z użyciem nowoczesnych technologii, w tym wirtualnej rzeczywistości, wśród studentów, uczniów, tak żeby oni mogli zaprząc ją do pracy. To jest ten jakby start menu i tu możemy sobie wybrać właśnie, jaką tą ucieczkę z tego szpitala chcemy sobie zrealizować, albo pełną, albo kolejne pokoje. No i włącza nam się kolejny element tej naszej rozgrywki. Ale to jest taki właśnie element startowy, czyli takie podstawowe menu gry. Jak dobrze Państwo słuchacie się w dźwięki tej gry i będziecie oglądać te pomieszczenia, to mamy nadzieję, że następnym zmysłem to będzie węch. Nie zaimplementowaliśmy oczywiście żadnych zapachów, ale jeżeli uda się którejś z Pań poczuć, że ściany pachną dziwnym jakimś stęchlizną albo czymś takim, to będziemy bardzo zadowoleni.
0: Czyli żeby przenieść się do tego opuszczonego szpitala, muszę najpierw włożyć okulary.
1: Dokładnie tak. Proszę je założyć i teraz powinna Pani widzieć ten świat wykreowany właśnie w środku tego naszego narzędzia.
0: Dokładnie. Widzę jakąś salę, widzę fotel, widzę rentgen. No, robi się trochę strasznie.
1: I to już świadczy o tym, że dobrze została wycięta rzeczywistość, bo widzi Pani tylko ten szpital, a nie mnie. Bardzo dobrze.
0: Proszę mi powiedzieć, co ja tutaj mam zrobić.
1: W pierwszym tym pokoju musimy znaleźć odpowiedni kod cyfrowy do zamka wyjściowego i musimy je odnaleźć na rentgenach, które gdzieś są porozrzucane po tym pierwszym pomieszczeniu.
0: Trzeba poszukać rentgenów. Coś chyba jest na stole.
1: Tak, na stole są rentgeny, mamy latarkę, możemy tam świecić sobie po tym pokoju, jeżeli byśmy czegoś nie mogli dostrzec.
0: Dobrze, udało mi się już ułożyć te rentgeny i co dalej? Jak mogę stąd wyjść?
1: Jeżeli mamy ułożone rentgeny i znamy kod wyjściowy, to podchodzimy do drzwi z zamkiem cyfrowym i musimy ten kod cyfrowy po prostu wpisać w ten cyfrowy zamek. Jest to bardzo podobne jak wybieranie numeru w domofonie.
0: I drugi pokój przenosi mnie gdzie?
1: Drugi pokój, który zaprojektowaliśmy, to jest taki opuszczony pokój pacjenta. Tam mamy trochę łóżek, tam mamy trochę takich elementów właśnie wyposażenia takiego pokoju. I tam zaszyta jest zagadka, proszę zobaczyć, to jest dokładnie ten pokój, który Pani teraz widzi. I tutaj na tym posterze, który widzimy na ścianie, są pewne elementy anatomiczne. W tym pokoju musimy odnaleźć kartki z napisami po łacinie, w języku łacińskim i dopasować do odpowiednich elementów na tym posterze. Jesteśmy w

0: Musimy sobie odnieść tego takiego smaczku, żeby jednak ten szpital miał taką nutkę grozy. Nie strachu, nie horroru, ale nutkę grozy i mam nadzieję, że nam się to udało.
1: Co w szpitalu w sali pacjenta robią takie wielkie beczki?
0: Tego nie wiemy, no. Oni opuścili ten szpital w 69. Jak uciekali, co się tam wydarzyło, tego nie wiemy.
1: Przenosimy się do kolejnego pokoju.
0: Okej, już przenosimy się do kolejnego pokoju, który jest prosektorium. Dokładnie, jesteśmy w prosektorium. Jeżeli się dobrze rozejrzymy, to widzimy tutaj po prawej stronie stół sekcyjny, na którym znajduje się szkielet pozbawiony kilku elementów i te elementy musimy znaleźć w chłodniach i dopasować w odpowiednie miejsca, no, zgodnie oczywiście z budową człowieka.
1: Tutaj już przenosimy się powoli w klimat piły albo jakiegoś takiego straszniejszego horroru.
0: Staraliśmy się, żeby piły tam nie było. Tak jak mówię, są pewne smaczki, które powodują to, że jest taka nutka grozy, ale jeżeli publiczność okaże się na tyle wymagająca, to jesteśmy obiema rękami za tym, żeby zrobić coś w rodzaju soczystego, swoistego horroru w części drugiej.
1: Okej, zaglądam w takim razie do chłodni. Udało mi się znaleźć brakujące kości i ułożyć je w prawidłowej kolejności, więc możemy przejść do kolejnego pokoju. Co tym razem?
0: Przechodzimy do korytarza i korytarzem przechodzimy przez te różne takie właśnie elementy. Mamy plakat z zaproszeniem na koncert Jimiego Hendrixa, który ktoś sobie przykleił plastrami, które same te plastry są stylizowane też na takie dość wysłużone. A jak pani obróci się lekko w lewo, to tam jest kalendarz na ścianie z Fordem Mustangiem, który miał premierę, akurat ten model, w 1967 czy tam 8. Ale też te czasy właśnie ten klimat tego końca lat 60. Przechodzimy do dyżurki lekarskiej. W dyżurce lekarskiej musimy odpowiednio ułożyć książki, na których grzbietach są litery, które tworzą pewne hasło wyjściowe do kolejnego pomieszczenia. Hasło możemy zgadnąć, obserwując dokładnie otoczenie i wyposażenie pomieszczenia, w którym się będziemy znajdować. I ostatnie pomieszczenie to jest taka opuszczona łazienka. W tej łazience mamy możliwość zdobycia klucza poprzez wypuszczenie pewnej cieczy, która jest w wannie. Możemy to uczynić rozwiązując zagadkę, która polega na odpowiednim ustawieniu butelek z różnymi substancjami, które widzi pani po obu stronach wanny. Są trzy takie elementy, trzeba je w takim stopniu ustawić. Mówi o tym troszkę to zdjęcie, które widzi pani na ścianie po lewej. O, tutaj, prawda? Czyli jak dobrze ustawimy butelki i poświecimy latarką, to znajdziemy miejsce, gdzie możemy zdobyć klucz do wyjścia do ostatnich drzwi.
1: Ten ostatni pokój to trochę takie Upside Down z Stranger Things.
0: O, to też jest dobry tytuł, też czekamy na tego typu seriale. Natomiast tutaj motywem przewodnim w tym ostatnim pokoju zagadki był Steven Spielberg, Indiana Jones, pierwsza część Poszukiwacze zaginionej Arki, gdzie żeby znaleźć miejsce położenia studni dusz, wbijał główny bohater laskę, przez której promień światła pokazywał nam to miejsce docelowe. No i to jest taki motyw zaczerpnięty właśnie tutaj. Właśnie to jest piękne w tych narzędziach, które robimy, że my możemy tam przemycić cząstkę siebie w każdym z nich, nie? Czyli jeżeli chcielibyśmy zaznaczyć swoją obecność we wszechświecie, to no oczywiście jest tysiące innych sposobów, ale tak jest też naprawdę fajnie.
2: SK Śląsk.
3: Dzieciaki na Śląsku chcą trenować zapasy. Siła Mysłowice przeżywa prawdziwe oblężenie. To jeden z najpotężniejszych klubów sportowych, jeżeli chodzi o sztuki walki na świecie. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
4: Andrzej Filak, jestem prezesem klubu Siła Mysłowice. Jest to klub zapaśniczy od 97 lat, natomiast od paru lat już jest to klub wielosekcyjny, mamy też kickboxing i mamy też samoobronę dla kobiet.
5: Osoby w jakim wieku tu przychodzą?
4: No tak naprawdę dzieciaczki od 6 lat do dorosłych, do powiedzmy 30 paru lat. Główne grupy wiekowe, no to są w zapasach, są dzieci 6-8 lat, potem 8-12 lat, no i oczywiście starsi. W kickboxingu mamy dzieciaczki od 10 lat do 15, to jest grupa początkująca, no i od 15 wzwyż to jest grupa już zaawansowana. No i samoobrona dla kobiet to są kobiety, dziewczyny od 16 lat wzwyż.
5: Jakieś osiągnięcia już macie?
4: No tak, no jakby nie patrzeć, Siła Mysłowice jest bardzo znana, jeśli chodzi w środowisku zapaśniczym, bardzo utytułowane. Mieliśmy wielu olimpijczyków, mieliśmy medalistów olimpijskich, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, mistrzostw Polski i jakby co rok ci medaliści są i robimy wyniki na arenie międzynarodowej również.
5: W jaki sposób zachęcacie te maluchy do tego, żeby tu przyszły?
4: No przede wszystkim dobrą zabawą, dobrą atmosferą, fajnymi treningami, zróżnicowanymi, żeby dzieci mogły się wyżyć, wyszaleć, wybiegać, no i żeby były przede wszystkim szczęśliwe. A jeżeli już później są starsze, to wtedy już zaczynamy stricte zapasy bądź kickboxing, no i wtedy uczą się już technik związanych właśnie z tą dyscypliną.
5: Co im dają zapasy?
4: No zapasy dają im przede wszystkim pewność siebie. Prawdziwy zapaśnik jest osobą, która no wierzy w siebie, spełnia swoje jakby tam no marzenia, dąży do celu przede wszystkim, jest bardzo sprawna, no po prostu daje sobie później radę w życiu.
6: Pałka Marcin. Zapasy jest to sport walki, w którym w zasadzie głównym celem jest położenie przeciwnika na łopatkach lub zdobycie większej ilości punktów.
5: Czy trzeba mieć jakoś bardzo dużo siły, żeby uczestniczyć w takich ćwiczeniach, w takich zajęciach?
6: Żeby uczestniczyć w zajęciach, nie trzeba mieć siły. Tutaj przychodzą do nas dzieci w różnych

0: tradycjach, że tak powiem. Często jest tak, że rodzice przeprowadzają dzieci i żartobliwie mówią: panie, zrób mi pan coś z nim. No i my te dzieci staramy się wyprowadzać. Jeśli jest potencjał w dziecku, no to staramy się jakby bardziej na nim przysiąść, w cudzysłowie. A jeśli widzimy, że dziecko jest jakby mniej atrakcyjne pod kątem kultury fizycznej i pod kątem fizykalności, to pomagamy mu jak najbardziej tylko w tym, żeby polepszał się, żeby z dnia na dzień jego sprawność dźwigała.
1: Czyli jakichś tam szczególnych predyspozycji nie trzeba mieć. Można przyprowadzić dzieciaczka w każdej kondycji. Tak jak pan powiedział, wy już dokonacie odpowiedniej pracy z nim.
0: Przyjmujemy wszystkie dzieci jak leci. Też nie mamy jakiegoś takiego parcia, żeby robić jakieś mega wyniki i tak dalej. Jak przyjdzie wynik, no to super. Jak nie, to pracujemy dalej i generalnie chcemy, żeby na zajęcia przychodziło jak najwięcej dzieciaków.
1: Jak często trzeba ćwiczyć, żeby osiągać jakieś wyniki?
0: My treningi mamy 5 razy w tygodniu, więc w zasadzie 5 razy w tygodniu chłopcy już w tych starszych grupach wiekowych przychodzą i trenują.
1: Co jest najtrudniejsze w tym sporcie?
0: Rywalizacja 1 na 1, tak mi się wydaje. Zmierzenie się z porażką, pokonywanie własnych słabości.
1: Wy zauważacie, że te dzieciaki się zmieniają pod wpływem tych treningów, pod wpływem tych ćwiczeń?
0: Oczywiście. Oczywiście jest tak, że dzieciaki przychodzą na parę miesięcy, później się gdzieś tam tracą, odchodzą, znikają, ale są chłopcy, którzy uporczywie gdzieś tam przychodzą i są coraz lepsi i dorastają w klubie i nagle stają się przystojnymi facetami, nagle zauważają, że gdzieś tam im rosną bicepsy i mięśnie brzucha i tak dalej, i tak dalej, nie? Także, a oprócz tego jeszcze potrafią na przykład zrobić salto, czy potrafią wygrać zawody, przynieść gdzieś medal do szkoły, pochwalić się.
1: Tak jak pan powiedział na początku, rodzice przyprowadzają na przykład chłopca, tak, z którym nie potrafią sobie poradzić, bo ma nadmiar energii. To dziecko tutaj uczy się czego? Dyscypliny, tak? Panowania nad sobą?
0: Uczy się panowania nad sobą, uczy się tych wszystkich takich motorycznych jakby kwestii gibkości, szybkości, akrobatyki. No i na samym początku i na samym końcu jest dyscyplina.
1: A dorośli do was też trafiają?
0: Trafiają, tak. Na te grupy kickboxingowe trafiają dorośli.
1: A dorosłemu w jaki sposób pomagają takie treningi?
0: Dorośli, wydaje mi się, że przychodzą się zrealizować, spocić, dać zadziałać endorfinom, uwolnić się dla poprawy swojego samopoczucia.
2: My trenujemy w Mysłowicach na Janowie Miejskim na ulicy Jasińskiego 2. Tutaj jest sekcja zapasów, natomiast sekcja kickboxingu i samoobrony dla kobiet jest na ulicy Mończyka, na drugiej hali Miejskiego Ośrodka Sportu.
1: Jakie tu macie warunki do ćwiczeń?
2: Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że chyba jedne z najlepszych w Polsce. Mamy dopiero co wyremontowane tutaj budynki, jeśli chodzi o szatnie, o biura. Mamy salę, mamy wszystko ogrzewanie, mamy ciepłą wodę, mamy saunę, mamy siłownię. No, nie jeden klub by chciał mieć takie warunki, jakie my na dzień dzisiejszy mamy, ale dzięki temu, że miasto nam pomaga i Miejski Ośrodek Sportu, także takie warunki mamy. Także bardzo dziękujemy za tą pomoc.
1: A z czego się utrzymujecie?
2: No, w głównej mierze utrzymujemy się z grantów, które otrzymujemy z miasta, natomiast mamy też swoich sponsorów, którzy dotują nas tutaj systematycznie i te pieniądze możemy przeznaczyć na sprzęt sportowy, na koszulki, na bluzy, na wszelkiego rodzaju tego typu rzeczy. Mamy też w cudzysłowie starych zapaśników, którzy kiedyś trenowali, też tu przyjeżdżają, pomagają, zawsze przywiozą coś też od siebie, jakieś napoje, jakieś wody i różnego typu takie rzeczy. Także no, na dzień dzisiejszy jest naprawdę fajnie w klubie i, no i zapraszamy wszystkich, tak, żeby tutaj przyjść do nas do klubu, do Siły Mysłowice.
1: Ale tych pieniędzy nigdy za dużo nie jest, prawda?
2: No nigdy za dużo nie jest. Mamy parę osób, które jest zaangażowane w to, że chodzą po firmach, szukają firm, szukają sponsorów. My jakby od siebie dajemy im reklamę, czy na kostiumach zapaśniczych, czy na dresach, czy na koszulkach, czy w mediach społecznościowych, no bo one są teraz bardzo popularne. Tym możemy się tutaj jakby odwdzięczyć. Jest tak, że powiedzmy raz na kwartał jakaś firma nowa wejdzie tutaj do nas, do klubu i tak naprawdę już zostaje, bo widzi, że dając pieniądze nam, jednak no, przekłada to się na to, że bardziej znana jest tutaj w naszym rynku śląskim.
1: W najbliższym czasie na jakieś zawody się wybieracie?
2: Tak, teraz w sobotę jedziemy na Puchar Polski Juniorów do Wałbrzycha, a najważniejsze zawody mamy za 2 tygodnie, to są Mistrzostwa Polski Młodzików w Janowie Lubelskim.
1: Jak, swoje szanse oceniacie?
2: No, po cichu liczę, że w przyszłym tygodniu na co najmniej jeden medal, natomiast na Mistrzostwach Polski Młodzików liczę na 2 medale.
1: Trenują sami mężczyźni, tak?
2: No właśnie nie. W zapasach, tak, mamy głównie samych chłopaków, natomiast w grupie Młode Wilczki, która te dzieciaki 6-8 lat są też dziewczynki, no ale mamy grupę samoobrony dla kobiet, gdzie są kobiety, gdzie są mamy też zawodnicy. W dużej części. Grupa liczy co najmniej 20 osób i tam są same panie. Ja myślę, że

0: panie tutaj przychodzą się wyżyć też, jakby tą całą energię, którą gdzieś tam w sobie trzymają po całym dniu ciężkiej pracy, domu, to mają taki czas dla siebie, gdzie przyjdą, po prostu wyżyją się, mają swoją grupę, one są tam bardzo zżyte i myślę, że to je tutaj tak prze do tego, żeby być w tym klubie i też pomagają bardzo mocno, też muszę przyznać, że bardzo dużo pomagają, robimy różnego rodzaju wycieczki w góry, robimy akcje charytatywne, robimy jakieś morsowanie wspólne, robimy ogniska wspólne, no dzieje się w klubie naprawdę dużo, naprawdę często i to dzięki też naprawdę nim, tak.
1: Jest tutaj jakby osoba, która bardzo jest zaangażowana właśnie w tą starszą grupę, jest to Sebastian Stachoń, który jakby doszedł do nas w pewnym momencie i odgrywa bardzo dużą rolę tutaj dla popularyzacji w ogóle klubu naszego. Jest fachowcem od kickboxingu i od samoobrony, super sportowcem, bardzo fajnym człowiekiem, więc też warto o nim wspomnieć.
2: Jak to jest z naborem? Jest zainteresowanie? Dzieciaki chcą tu przychodzić?
1: No, w tym momencie mamy cały kajet zapisany dzieciaków, więc jest lepiej niż na przykład było w tamtym roku o tej porze.
2: Czyli co? No, to pokazuje, że dzieciaki chcą ćwiczyć, chcą uprawiać sport jakiś, tak? Chcą być aktywne?
1: Tak, to pokazuje, że dzieciaki jednak chcą, rodzice też chcą, ale to też pokazuje, że praca tutaj klubu pod kątem reklamy, pod kątem no, takiej aktywności medialnej jest, robi robotę.
2: Lubisz uczestniczyć w tych zajęciach?
3: Lubię.
2: A co one ci dają?
3: Lubię tu przebywać z przyjaciółmi i uczyć się nowych rzeczy.
2: A czego się uczycie?
3: Przeskoków i czołgania się.
4: Lubię spędzać z kolegami czas. Mama jest ze mnie szczęśliwa, że ładnie ćwiczę, czołganie, skakanie, przewroty robię.
2: A sam chciałeś tutaj przyjść do tego klubu?
4: Tak.
2: Skąd taki pomysł, żeby tu przyjść?
4: No bo mój kuzyn tu chodził.
2: I co, zadowolony był, tak?
4: Tak.
5: Lubię trenować. Przewroty do przodu.
6: Ja uprawiam właśnie takie, że fikołki do przodu, też w tył.
2: Nie wolelibyście sobie na przykład poleżeć i na komputerze pograć na przykład?
4: Nie. Zapasy są lepsze.
2: Co one wam dają?
4: Przyjemność.
2: Czujesz się lepiej fizycznie?
6: Lepiej się czuję i rodzice mówią, żebym tutaj chodził. Fajnie się ćwiczy.
2: Ile razy w tygodniu przychodzicie?
6: 2 razy.
2: Dużo dziewczynek tutaj przychodzi?
6: Tylko 2.
4: Dziewczynki też mogą.
2: A czy na przykład jest osoba, której moglibyście powiedzieć, nie, ty się nie nadajesz na takie ćwiczenia?
6: Nie,
2: nie ma. Nie ma takiej osoby, prawda? Wszyscy się nadają.
6: Wszyscy. Ja bym chciał osiągnąć takie coś, żebym zdobył i medale. No i coś osiągnąć z tego.
2: Czyli co, będziesz musiał dużo ćwiczyć, co?
7: Mhm. Paweł Szczyniawa, jestem trenerem sekcji Młodych Wilczków w Sile Mysłowice, gdzie prowadzę zajęcia dla najmłodszych.
2: Jak takie zajęcia wyglądają?
7: No przeważnie postępujemy no, to zgodnie z tym, jak powinny takie zajęcia wyglądać, czyli dominują tu takie elementy zabawy, gier z elementami rywalizacji, no i duża ilość ćwiczeń ogólnorozwojowych.
2: No i jak tam dzieciaki się sprawdzają na takich ćwiczeniach, jak one chcą je wykonywać, jak to wygląda?
7: Oczywiście dzieci są bardzo chętne, zaangażowane, zawsze przychodzą uśmiechnięte i z pewnym zapasem energii.
2: To muszą być dzieci jakieś mające specjalne predyspozycje, czy każde dziecko może przyjść na takie zajęcia?
7: Nie, no takie zajęcia może przyjść każde dziecko, które lubi ruch, które lubi się ruszać, lubi elementy jakichś gier i zabaw, jest takie dość aktywne, no i po prostu lubi sport, czy chce poszedłbywać w towarzystwie takich rówieśników.
2: Widzi pan, że te dzieciaki się zmieniają w czasie tym, jak zaczynają ćwiczyć, że faktycznie to im pomaga?
7: Tak, oczywiście, no całe takie treningi mają szereg pozytywnych efektów, między innymi jakby umiejętności współdziałania w zespole, nauka jakichś tam elementów dyscypliny sportowej, ogólny poziom sprawności jest mocno podwyższony i są po prostu dzieci bardziej sprawne.
2: Czyli co, zachęcałby pan, żeby jednak dzieciaki przychodziły na takie ćwiczenia, bo nawet jak nie wiążą jakiejś przyszłości na przykład z tym, żeby zawodowo uprawiać jakąś dyscyplinę sportową, to po prostu się rozwiną fizycznie.
7: Oczywiście, sport nie musi się kończyć zawsze jakimś tam zawodowstwem, ale zawsze niesie ze sobą jakiś szereg pozytywnych efektów i zachęcam po prostu do uczestnictwa w zajęciach sportowych czy rekreacyjnych każde dziecko.
8: SK Śląsk.
9: W województwie śląskim powstała akademia, która ma uchronić branżę motoryzacyjną przed brakiem mechaników. Eksperci alarmują, że chociaż w naszym kraju samochody są coraz starsze, to już w najbliższych latach może zabraknąć fachowców do ich naprawy. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
10: Tomasz Wybraniec, przekazać IU Mysłowice. Akademia, która powstała, jest nowym wyzwaniem, które nas tutaj czeka jako nauczycieli, kadrę zarządzającą, kadrę pedagogiczną. W związku z tym, żeby odczarować zawód technika mechanika, mechanika pojazdów samochodowych. Wiemy dobrze, że świat się zmienia i samochody spalinowe przechodzą do lamusa i musimy zmienić sposób dydaktyki, sposób podejścia do nowego człowieka, do nowej technologii. Musimy zmienić sposób uczenia w kierunku samochodów hybrydowych, samochodów elektrycznych, a to wszystko powoduje fakt współpracy z nowymi firmami, z nowymi po prostu technologiami, z magazynami, z przedstawicielami.

0: którzy mogą nam, jako nauczycielom, pokazać najnowocześniejsze trendy na rynku.
1: Czyli ten widok tego mechanika ubrudzonego smarami wszelkiego rodzaju coraz bardziej odchodzi gdzieś tam, bo teraz ten mechanik to głównie kojarzy się ze sprzętem komputerowym, prawda?
0: Tak, ma pani rację. Mechanik pojazdu samochodowego do tej pory kojarzył się bardziej z warsztatem samochodowym, gdzie uczeń, pracownik jest ubrudzony, pracuje przy częściach mechanicznych. Oczywiście od tego nie odejdziemy, ponieważ samochody dalej będą miały tą część mechaniczną, ale coraz to bardziej idziemy w kierunku elektroniki, elektrotechniki, mechatroniki, informatyki. To wszystko spowoduje, że w przyszłości mechanik pojazdu samochodowego to będzie pracownik, który w wielu przypadkach będzie miał białą koszulę, komputer, laptop, tablet, który będzie obsługiwał, diagnozował usterki, które powstają przy nowych samochodach.
1: A jak jest zainteresowanie młodych ludzi? Oni są zainteresowani tym, żeby zostać mechanikiem?
0: Myślę, że Centrum Kształcenia Zawodowego w swojej historii jest szkołą, która słynie z zawodu mechanik pojazdów samochodowych oraz technikum pojazdów samochodowych, które tutaj u nas istnieje. To wszystko powoduje, że zainteresowanie ciągle jest i powolutku wzrasta. Widać tendencję wzrostową, że młodzież chce się kształcić w tych zawodach, bo widzi w tym przyszłość. Oczywiście osoby, które młode tutaj patrzą, to z perspektywy czasu, że ten rozwój w kierunku nowych technologii się rozwija i widzą te nowe samochody, w których jeżdżą rodzice, nauczyciele, jak również w telewizji widać nowoczesność w kierunku samochodów hybrydowych, elektrycznych i też żądają, żeby w szkole było wyposażenie odpowiednie, przygotowana kadra, a myślę, że akademia właśnie jest do tego stworzona, żeby nas tutaj wszystkich przygotować do tych zmian, które nas czekają.
1: Czyli dla Was to jest duża szansa, tak? Bo będziecie mogli kształcić uczniów na nowym sprzęcie, tak? Dostosowanym do tego, co akurat w danej chwili obowiązuje, na przykład na rynku motoryzacyjnym.
0: Tak, dla nas to jest po pierwsze duże wyzwanie, bo musimy się też przygotować na tą transformację, na te zmiany. Staramy się nadążyć za postępem technologicznym. Myślę, że tutaj dla nauczycieli też to jest duże wyzwanie. Muszą uczestniczyć w szkoleniach, muszą uczestniczyć w dodatkowych warsztatach, muszą uczestniczyć w poznaniu tych nowych technologii i przekwalifikować się troszkę rzeźbowego mechanika w kierunku elektromechanika, obsługi tych systemów diagnostycznych. A ta akademia pozwala nam na korzystanie właśnie z tych nowych technologii, jak było przykładem konkurs młodych mechaników, gdzie była technologia VR, która pozwalała na wykorzystywanie zadań w przestrzeni trójwymiarowej w rzeczywistości internetowej i cyfrowej.
1: Jedną ze stron tej umowy jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. To też duża szansa pewnie dla uczniów, bo będą mogli na przykład mieć praktyki w fabrykach tych, które będą produkowały nowoczesne samochody.
0: Tak, tutaj podpisaliśmy w październiku porozumienie. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna objęła naszą szkołę patronatem szkoły. Liczymy na dobrą współpracę, gdzie nasi młodzi, czyli mechanicy będą uczestniczyli w praktykach zawodowych w trzecich i czwartych klasach, ale liczymy także, że te firmy motoryzacyjne też będą mogły przedstawiać na zajęciach, na warsztatach te nowoczesne technologie, ten nowoczesny sprzęt jako element reklamowy, pokazowy, dydaktyczny.
1: Ta akademia to też promocja zawodu mechanik samochodowy.
0: Tak, ale to jest duża promocja i też taki jest cel, żeby wypromować, żeby spotkać tych doświadczonych specjalistów na Śląsku, który pozwala po prostu na wymianę doświadczeń, na wymianę pomysłów, na wykorzystanie tego potencjału poszczególnych szkół, poszczególnych firm, poszczególnych instytucji.
1: Jakie są dla Was zalety podpisania tej umowy, a później w jaki sposób z tego skorzystają na przykład przyszli pracodawcy?
0: Dla nas to głównie wykształcony młody człowiek, ale najpierw musimy wykształcić nauczyciela, więc dla szkoły to jest właśnie ten proces dydaktyczny. A dla przyszłego pracodawcy to jest wykwalifikowany, nowoczesny pracownik, który nie boi się wyzwań, nie boi się elektromobilności, nie boi się po prostu samochodów hybrydowych, a zarazem potrafi obsługiwać standardowe samochody spalinowe. Przygotowany pracownik to jest główny cel wykształcenia młodego człowieka, ale też możliwość z pracodawcą kontaktów, jakie oni mają oczekiwania od nas, od szkoły, w jakim kierunku mamy kształcić.
1: Wy będziecie też reagować na zapotrzebowanie rynku pracy, tak?
0: Tak, będziemy reagować na zapotrzebowanie rynku pracy. Jeżeli będzie potrzeba, będziemy zwiększać nabory dla klas samochodowych, a myślę, że w przyszłości gdzieś powstanie nowy zawód w kierunku elektromechanik samochodowy, mechanik hybrydowy, mechanik elektryczny, gdzie będzie wydzielony osobny zawód do nowoczesnych samochodów.
2: Michał Łyczak, Akademia WSB. W naszym województwie powstała akademia, która ma uchronić branżę motoryzacyjną przed brakiem mechaników, ponieważ branżowi eksperci informują, że chociaż samochody w Polsce są coraz starsze, to już w najbliższych może zabraknąć wykwalifikowanych mechaników do ich naprawy. Aby temu zapobiec, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz z partnerami biznesowymi, w tym firmą Motoprofil oraz we

Współpracy z uczelniami wyższymi, m.in. właśnie z nami, z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz 8 szkołami kształcącymi mechaników pojazdów samochodowych powołały Automotive Stref Akademii KSSE. Głównym celem projektu będzie popularyzowanie mechaniki wśród studentów uczelni technicznych oraz uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Powołanie tej akademii odbyło się w Akademii WSB podczas drugiego dnia konferencji New Trends in Management and Production Engineering na temat kompetencji przyszłości w nowoczesnej motoryzacji, w której uczestniczyli przedstawiciele biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy i nauczyciele szkół technicznych, ale także studenci i uczniowie. Celem tej konferencji była przede wszystkim dyskusja na temat kierunków i perspektyw rozwoju motoryzacji, a tym samym organizacji nowoczesnego kształcenia dla młodych mechaników. Temu wydarzeniu towarzyszył odbywający się już po raz trzeci Wojewódzki Turniej Młodych Mechaników VR z udziałem 21 drużyn ze szkół mechanicznych województwa śląskiego. Biorący w nim udział młodzi adepci mechaniki rywalizowali z udziałem nowoczesnych metod nauczania, w tym wirtualnej rzeczywistości. Dla uczniów zorganizowane były także warsztaty branżowe, które były prowadzone przez ekspertów największych firm produkujących części zamienne. Jak już wspominałem, ta powołana podczas odbywającej się u nas w Akademii WSB konferencji Automotive Stref Akademii KSSE będzie miała za zadanie popularyzowanie mechaniki wśród uczniów szkół technicznych, wśród studentów uczelni technicznych i ma ona zrzeszać z jednej strony szkoły i uczelnie zainteresowane dostarczaniem uczniom i studentom nowoczesnego know-how z obszaru mechaniki, a z drugiej strony będzie zrzeszać producentów i dostawców usług, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i innowacjami z młodymi adeptami mechaniki. Działania tej akademii będą skupiać się przede wszystkim na umożliwianiu młodym ludziom zdobywania praktycznego doświadczenia, ale też rozwijaniu ich umiejętności w dziedzinie mechaniki poprzez takie działania jak na przykład organizowanie warsztatów z zakresu mechaniki, organizowanie konkursów i zawodów, czy też wspieranie projektów inżynierskich związanych z mechaniką lub organizowanie wykładów i prelekcji ekspertów w dziedzinie mechaniki. Jeśli chodzi o sam turniej, który towarzyszył konferencji i podpisaniu tej umowy inicjującej działania Akademii KSSE, ten trzeci wojewódzki turniej mechaników odbywał się w ramach konferencji Nowe Trendy w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji i celem tego wydarzenia była dyskusja na temat potrzeb i przyszłości nowoczesnego kształcenia zawodowego realizowanego wraz z partnerami biznesowymi dla uczniów szkół zawodowych województwa śląskiego. Wśród gości, którzy pojawili się w Akademii WSB na tym wydarzeniu, byli przedstawiciele władz województwa śląskiego, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, czy też dyrektorzy i nauczyciele szkół kształcących w zawodach branżowych. Nie przez przypadek to wydarzenie odbywało się w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ponieważ korzystanie z wirtualnej rzeczywistości i sztucznej inteligencji to w naszej uczelni nie tylko eksperymenty, ale też realna wartość dodana dla studentów, bo dzięki temu doskonalą oni swoje umiejętności, uczą się jak funkcjonować w środowisku, które za niedługo będzie dla nich rzeczywistością po zakończeniu studiów. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że świat bardzo dynamicznie się zmienia, no a my jako uczelnia wyższa musimy do tych zmian się dostosować, no i wprowadzać je także w ramach chociażby programów kształcenia, które oferujemy. Dlatego z jednej strony właśnie organizujemy takie wydarzenia jak turniej młodych mechaników VR, ale też w ramach tego, co oferujemy w Akademii WSB, mamy na przykład symulator starości, czyli takie urządzenie, czy też rozwiązanie technologiczne, które umożliwia studentom wcielenie się w osoby starsze z zaburzeniami wzroku czy z zaburzeniami słuchu. To wszystko po to, aby nauczyć ich tak zwanego projektowania uniwersalnego. Chodzi o to, aby przygotowywać przestrzeń ogólnodostępną w taki sposób, aby nie wymagała ona jakiegoś specjalnego dopasowywania czy też tłumaczenia komuś, gdzie coś znaleźć, jak z czegoś skorzystać i tym podobnych rzeczy, ponieważ bardzo łatwo mówić o tym, że ktoś na przykład ma zaćmę, jaskrę czy też inne schorzenie wzroku, ale trudno to pokazać, a wirtualna rzeczywistość nam to umożliwia i właśnie to też prezentujemy w Akademii WSB w ramach zajęć, które są dostępne dla studentów. Ale to nie jedyne wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości, jakim dysponujemy w uczelni, bo mamy też do dyspozycji na kierunkach medycznych

0: wirtualną symulację medyczną. To z kolei jest takie oprogramowanie, które właśnie dzięki wirtualnej rzeczywistości umożliwia nam symulowanie różnych, w zasadzie nieskończonych scenariuszy, w ramach których studenci podczas zajęć muszą wykonać pewne zadania, na przykład przygotować poszkodowanych w wypadku, zaopiekować się nimi, podać odpowiednie leki. I co ważne, wykorzystanie takiego symulatora wirtualnej rzeczywistości pozwala na pewną powtarzalność, ale też wyuczenie się pewnych rzeczy, które, mówiąc kolokwialnie, ktoś trenuje na słuchu, a później będzie mógł wykonać takie rzeczy w rzeczywistości. Nie trzeba dzięki tej wirtualnej rzeczywistości, takiemu symulatorowi, organizować dużych inscenizacji z wykorzystaniem pozorantów. Można to zrobić w sposób kontrolowany i bezpieczny w ramach sali, w której prowadzone są zajęcia, i to jest bardzo korzystne dla studentów. Oczywiście kiedyś trzeba z rzeczywistości wirtualnej przejść do świata realnego, ale lepiej mieć przygotowanie właśnie w wirtualnej rzeczywistości, ewentualne błędy popełnić tam, aby później tych błędów w świecie realnym już nie było.
1: SK Śląsk.
2: Zwiększa się liczba dzieci z tak zwaną znaczną otyłością. Jedynym ratunkiem dla takich osób jest operacja zmniejszenia żołądka. To konieczność, bo taka otyłość zagraża zdrowiu, a nawet życiu młodych ludzi. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach będzie zwiększać liczby takich zabiegów. Do lecznicy wybrał się nasz reporter Darek Brombosz.
3: Dominika Krakowczyk, chirurg Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej w GCZD.
4: Tomasz Koszucki, chirurg Kliniki Chirurgii Dziecięcej GCZD.
5: Operacja jest wykonywana laparoskopowo. W tej chwili praktycznie nie ma chyba operacji na otwarto. Czy ona jest okaleczająca? Oczywiście, że tak, bo zmniejszamy, i to znacznie zmniejszamy, objętość żołądka. Natomiast to i wiąże się z pewnymi powikłaniami. Takim podstawowym to jest odpływ żołądkowo-przełykowy. Te powikłania i tak są dużo mniejsze i dużo mniej zagrażające niż sama choroba. Traktujemy tą jako chorobę, tą nadwagę, tą otyłość olbrzymią, więc tutaj musimy rozważyć, położyć na szali, które z tych powikłań i które z tych zagrożeń są większe. Natomiast z tych pacjentów, to już ty musisz powiedzieć, z tych pacjentów, których prowadzimy, no to na razie jakichś takich większych powikłań.
3: Aczkolwiek pacjenci wiedzą o tym, że będą musieli przyjmować suplementy witaminowe długo, jeżeli nie do końca życia, bo raz, że ograniczenie dietetyczne przed, ściśle po, a zresztą pacjenci z otyłością olbrzymią są pacjentami, którzy mają niedobory już przedtem ze względu na zaburzenia żywieniowe już, także muszą te witaminy mieć suplementowane, mikro, makroelementy, i to jest, i nastąpi też zmiana stylu jedzenia. Pacjent ściśle po operacji nie będzie w stanie zjeść normalnego posiłku na talerzu dużym. Będzie musiał, jeżeli już dostanie pozwolenie na to, że jest stałe pokarmy, to będzie go musiał przeżuwać wolno i dążyć do tego, żeby sumarycznie, finalnie tak jadł cały czas. Tak, też jak gdyby jeżeli zje za dużo węglowodanów, to jest tak zwany dumping syndrom, czyli jak gdyby jest kilka rzeczy, które po operacji może się zmienić, ale idąc z naszymi zaleceniami możemy tego uniknąć. Czyli nie ma takiej sytuacji, że jeżeli zoperujemy go, to dziecko nie będzie się rozwijać, nie wiem, będzie miało gorsze wyniki w szkole, będą mu wypadały włosy i to będzie w ogóle jakiś problem. Takich rzeczy nie dopuszczamy. Dlatego stąd to przygotowanie też przed. Jeżeli chodzi o tym, co ma jeść, to jak gdyby ono wie, w sensie nie zostawiamy go samego. Dorośli często mówią, że do tego i do tego czasu nie możesz jeść całych pokarmów, potem możemy włączyć całe jedzenie. My to mamy ściśle rozpisane, czyli pacjent dokładnie wie, że tyle, ile płynów ma wypić po operacji, że te płyny mają być fortyfikowane, wzmacniane preparatem białkowym, który jest najważniejszy w chudnięciu po operacji. Ta dieta wygląda inaczej niż u pacjenta bez otyłości, który chce schudnąć. A jeżeli chodzi o porcje, to ma to na początku, jeżeli już włączamy stałe pokarmy, mieścić w szklance, w objętości szklanki, czyli tam 100-120 ml. Natomiast ci płyny 4-6 tygodni, po 6 tygodniach włączamy stałe pokarmy. Natomiast jakbyście Państwo porozmawiali z tymi pacjentami, to oni ewidentnie nie są głodni. Każdemu zadaję takie pytanie, czy czuje głód i czy... To w większości mówią mi, że nie są w stanie wypić, czy potem zjeść tyle, ile im rozpisaliśmy. Natomiast mówimy, przepraszam, tylko o jedzeniu wartościowym, prawda? Też. To dietetyk właśnie zawsze powie, że jeżeli chodzi o zbilansowanie kaloryczności, to jeżeli chodzi o zdrowe jedzenie, to dużo tego jedzenia się w kaloryczności, które zarządzimy, zmieści. Natomiast mamy kalkulator

0: Które liczą i wiemy o tym, że na przykład w przypadku otyłości olbrzymiej, jeżeli pacjent nasz jeden ważył 186, to my od razu mówiąc, gdyby prowadząc go, wiemy o tym, że nie dojdzie do normopaki. Natomiast zmniejszenie stopnia otyłości, czyli z trzeciego na drugi, czy na pierwszy, czy dążenie nawet do nadwagi, to dla nich to już jest wielka korzyść.
1: Proszę powiedzieć, ile do tej pory takich operacji tutaj wykonano i ile docelowo chcecie planować?
2: To znaczy, wykonaliśmy

0: zmniejszenie stopnia otyłości, czyli z trzeciego na drugi, czy na pierwszy, czy dążenie do, nawet do nadwagi, to dla nich to już jest wielka korzyść.
1: Proszę powiedzieć, ile do tej pory takich operacji tutaj wykonano i ile docelowo chcecie planować?
2: To znaczy, wykonaliśmy

0: To jest jedna z mniej ważących pacjentek, ale mieliśmy też pacjentkę bardzo młodą, bo 11-letnią, która ze 130 zeszła do 80 kilo, ale po jakimś czasie zaczęła znowu tą wagę nabierać tej wagi i teraz doszła do tej samej wagi, czyli do 130. Aczkolwiek, to pani doktor lepiej powie, to też jest pewna korzyść, że ona jakby na razie zatrzymała się na tych 130, a nie idzie, nie, bo mogła bez tej operacji jeszcze mieć już teraz 160, bo my tu, ja może jeszcze bazujemy na doświadczeniach i jakby wprowadziliśmy tą chirurgię bariatryczną w oparciu o doświadczenia oddziału bariatrycznego w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych i z nimi zaczęliśmy te operacje i mamy tą współpracę. Amerykanie oczywiście rozwinęli to dużo, dużo wcześniej, bo u nich ta nadwaga i ta otyłość olbrzymia była jeszcze w czasach, kiedy dla nas to było jakieś coś dziwnego. Że oni mają to duże doświadczenie i my staramy się czerpać od nich ich między innymi zalecenia, tak, które oni dla pacjentów przekazują, które informacje na temat prowadzenia przed i pooperacyjnego, także jesteśmy cały czas w kontakcie, a szczególnie pani doktor.
1: Szanowni Państwo, proszę powiedzieć, czy są jakieś przeciwwskazania dla kogoś, kto chciałby skorzystać z tego typu operacji, ale niestety coś go wyklucza?
2: Tak, zdecydowanie jest kilka jednostek chorobowych, jest kilka zaburzeń krzepnięcia, które są przeciwwskazaniami bezwzględnymi, aczkolwiek nie ma takiej rzeczy, którą medialnie powiedzieć, że coś, taki pacjent się nie nadaje do operacji. Taki pacjent musi się u nas pojawić i my musimy stwierdzić, czy są przeciwwskazania, czy nie. Oczywiście wskazania i rekomendacje są, na przykład one cały czas ewoluują. Kiedyś choroba psychiczna była przeciwwskazaniem bezwzględnym do zabiegu. Teraz wiemy, że już nie jest. Kiedyś choroby schyłkowe nerek były przeciwwskazaniem, teraz wiemy, jak bardzo ta funkcja się poprawia i staje się to na linii już przeciwwskazań względnych bądź nie. Także jest lista sztywnych przeciwwskazań bezwzględnych, które mogę wymienić, natomiast jakby uważam, że lepsza informacja dla pacjentów to jest taka, że każdy taki pacjent musi się stawić, żeby wiedzieć, czy go zakwalifikują do tego zabiegu, czy nie.
1: Przechodzi kompleksowe badania.
2: Zdecydowanie. Zabieg polega na usunięciu większej części żołądka wraz z dnem. Usuwane jest około 80% żołądka. Zostaje wąski rękaw, w którym mieści się około 80-125 ml.
1: Panie profesorze, ja chciałem jeszcze dopytać, bo pan powiedział na konferencji, że planujecie całkowicie nowe jakieś zabiegi, operacje. Może pan zdradzić nieco kilka szczegółów?
0: Tak, jeśli chodzi o asortyment chirurgii bariatrycznych czy procedur chirurgii bariatrycznych, to jest dość szeroki. Natomiast część przechodzi do lamusa, część ewoluuje. Kiedyś zakładano tak zwane opaski, kiedyś zakładano balony do żołądka, żeby zmniejszyć, to tego już nie ma. Natomiast my w tej chwili u dzieci stosujemy tą resekcję rękawową, o której pani doktor mówiła. To powoduje, że zmniejszamy objętość żołądka, tym samym leczymy tą otyłość, ale nie wykluczamy dalszych innych operacji. Natomiast jest cała gama operacji tak zwanych bypassów, skracania drogi pokarmu od przełyku do jelit, omijanie żołądka, co powoduje też szybsze przechodzenie. To tak w skrócie powiedział. I myśmy do tej pory nie stosujemy, zresztą u dzieci rzadko to jest stosowane, ale też mamy pacjenta, który się kwalifikuje do takiej operacji, też do tej operacji będziemy się przygotowywali. Tak jak resekcja rękawowa, też ta operacja będzie przeprowadzana laparoskopowo. Nadal jest jednak duży sceptycyzm. Tutaj pani, która zapytała nas, że jako matka by się bała tych powikłań. Natomiast mimo tego, że te pacjenci są w złym stanie psychicznym, to jednak ludzie się boją operacji. Dalej, jeśli chodzi o młodzież, to głównie rodzice, bo oni muszą zadecydować, jednak się wstrzymują. Tym bardziej, że wśród wielu lekarzy jest też duży sceptycyzm i jakby jest wiele ośrodków, które chciałyby prowadzić operację bariatryczną, ale w takiej współpracy z endokrynologami, na przykład endokrynolodzy nie kwalifikują tych dzieci i wtedy to upada. Natomiast jak to wygląda szczegółowo, to ja tylko pamiętam, że pierwsza akcja, jak myśmy do pierwszych operacji się przygotowywali, to jakby na było powiadomionych 300 pacjentów, na pierwszą rozmowę przyszło ze 100, a do operacji

0: Zakwalifikowaliśmy trójkę, czyli trójka, która się zgodziła, więc to była taka selekcja. Jak teraz wygląda, to powiedz Dominika, bo ty wiesz lepiej.
1: Pacjentów zdecydowanie kłania się do poradni zdecydowanie większy, coraz więcej, natomiast to są często pacjenci na przykład z nadwagą albo z otyłością pierwszego stopnia, które idą do szkoły, do nowej szkoły i chcą schudnąć i uznają, że to jest jak gdyby jedna z metod leczenia, no to jak gdyby wiemy o tym, że to nie tędy droga. Ale w przypadku otyłości olbrzymiej jak gdyby napływanie pacjentów jest większe z racji tego, że więcej ludzi wie, że takie centrum u nas istnieje, ale no jak gdyby chyba od tego, od kiedy zaczęliśmy, to na podobnym poziomie kwalifikujemy i operujemy.
2: Ewa Juda.
3: Oraz?
4: Emilia Juda.
3: Proszę powiedzieć, no właśnie, co ma córka za sobą?
2: Operację bariatryczną, czyli zmniejszenie, rękawową resekcję żołądka.
3: Proszę powiedzieć, dlaczego Państwo zdecydowali się na tego typu operację?
2: No, córka właśnie... Chodziliśmy do różnych dietetyków, psychodietetyków, był również trener personalny, ale ta waga jakby nie leciała i po prostu zostałyśmy skierowane do profesora Matusika w Tychach i tam właśnie profesor nas pokierował tu do szpitala i córka pozytywnie przeszła wszystkie kwalifikacje psychologów, psychologa, dietetyka i została zakwalifikowana.
3: Były obawy?
2: Oczywiście, że były obawy.
3: Czego najbardziej się Pani obawiała jako mama?
2: No, komplikacji, że będą jakieś komplikacje, nie?
3: Mówi Pani o tym, że to była potrzebna operacja?
2: Tak, oczywiście. Tak, tak.
3: Przed operacją jak córka się czuła?
2: Bardzo dobrze. Córka nie narzekała w ogóle, ale były tam problemy właśnie z taką sprawnością fizyczną, z ubiorem konkretnie też również. No i zdecydowałyśmy się.
3: O jakiej wadze mówimy przed, a o jakiej wadze po operacji?
2: Najwyższa waga, którą córka miała, była 111 kg. W tej chwili jest to 90 kg i jest 3 miesiące po operacji.
3: Ile córka ma lat?
2: 18.
3: Musiała być zgoda Pani jeszcze, tak?
2: Tak, oczywiście.
3: Skąd Pani się dowiedziała o tego typu operacjach? Bo to są chyba rzadko wykonywane. Tutaj na Śląsku chyba jedyny ośrodek to Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka.
2: Właśnie od profesora Pawła Matusika.
3: Wszystko to zostało objaśnione Państwu, czego się spodziewać, jak to teraz będzie wyglądało życie?
2: Tak, tak, jak najbardziej. Córka jest pod kontrolą pani dietetyk, psychologa i również uczęszczamy na spotkania do poradni.
3: Dietetycznej.
2: Tak, tak. I dietetycznej, i tutaj w poradni chorób metabolicznych.
3: Ciebie chciałem zapytać, no właśnie, jak się czujesz?
1: No dobrze.
3: Jak wyglądał cały ten proces przygotowania, potem operacji, możesz opowiedzieć?
1: No, na początku było ciężko, ale

0: Jak wyglądał cały ten proces przygotowania, potem operacji, możesz opowiedzieć?
1: No, na początku było ciężko, ale

0: i tak dalej. Picie wody. Przed, jak to wyglądało? No to przed starałam się jeść 5 posiłków dziennie. No i czasem było ciężko zjeść tyle, czasem było łatwiej.
1: To powiedz, jak teraz wygląda twoje życie po operacji?
0: No teraz jest dużo łatwiej jakby i iść kupić sobie coś do ubrania w sklepie czy coś takiego. No jest łatwiej po prostu.
1: Dla dziewczyny to chyba bardzo istotne.
0: No tak.
1: A czekacie teraz specjalna jakaś dieta?
0: No teraz muszę tylko po prostu te kalorie jakby dbać o to, żeby i dostarczać wszystkie te potrzebne
2: mikro i makro.
1: Ale możesz, czego musisz unikać na przykład z jedzenia? Bo to chyba nie jest też tak, że teraz możesz sobie folgować.
0: No teraz nie, ale później mogę jeść tak naprawdę wszystko.
2: W mniejszych ilościach, nie?
0: Tak, w mniejszych ilościach.
1: Trzeba cię było namawiać do tej operacji? To, nie wiem, pomysł skąd wyszedł?
0: Nie trzeba było, po prostu poszliśmy z mamą do pana profesora, doktora. No i tak zaproponował to w sumie. Potem w domu sobie to przemyślałam i się zdecydowaliśmy.
1: Ale żadnych tabletek córka nie musi teraz zażywać, nie?
2: Nie, nie, córka nie zażywa żadnych lekarstw.
3: SK Śląsk.
4: Więcej informacji z naszego regionu, ze Śląska i Zagłębia już teraz możecie przeczytać na naszym portalu sk.pl. Zaglądajcie.
5: Muzyką się żyje.
6: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji, poleciała lot do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album A jaki? To Alicja zdradziła nam jeszcze chwilę przed Eurowizją.
7: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
8: Jesteś szczęśliwa.
7: Jestem szczęśliwa.
6: Alicja rzeczywiście może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach artystki możecie przeczytać na sk.pl. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. To tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, bo wystąpią tam m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek. A to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Przypominam, że wstęp na tę imprezę jest darmowy. Tak się składa, że darmowe są też hity na czasie, które Wam gramy. Jest niedziela, 2,5 minuty po godzinie 9. Zaczynamy. Kinga Baryga, witam i zapraszam serdecznie. No i w tej godzinie, właśnie w tej godzinie 9, pogram Wam. Między innymi będzie męskie granie orkiestra i numer nareszcie.

0: Nelly Furtado. Tak wam gramy w Radio SK. 17, przepraszam, już 18 minut po godzinie 9. A tymczasem obserwujemy to, co dzieje się w internecie. I uwaga, uwaga, cel osiągnięty. Ale on nadal jedzie dalej. Mowa o Łatwogangu, który w piątek wyruszył z Zakopanego do Gdańska na rowerze. Jedzie już 41 godzin bez snu. Pokonał 525 kilometrów. I udało się osiągnąć cel i zebrać 12 milionów złotych dla Maksia. Ale Piotrek się nie poddaje, jedzie dalej i dalej zbiera pieniądze. Już jest kolejne dziecko potrzebujące. Zbiera teraz dla Adasia. Aktualnie minął Toruń. My cały czas oczywiście podglądamy, jak mu idzie. Będziemy też na bieżąco was o tym informować. Ale udało nam się wczoraj Piotrka złapać na trasie. Tak mniej więcej w połowie drogi w województwie łódzkim. No i posłuchajcie, co nam tutaj powiedział.
1: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
2: To jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe, jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
0: Skromny, a taki z wielkim sercem. Cały czas obserwujemy, będziemy was informować na bieżąco, wy też możecie na tego streama na YouTubie zaglądać.

0: Tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać, ale jednak przypomnę, jakby ktoś zapomniał. Pitbull, Hotel Room Service. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Swoją drogą czytam właśnie o pewnych badaniach, które mówią, że ten sezon plenerowy, to bardzo dobrze, że on się rozpoczął, i ten sezon koncertowy, bo chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej. Bo jak się okazuje, ci, którzy wybierają różne formy aktywności, zyskają najwięcej. Spokojnie, bo my mamy sporo propozycji koncertowych. Na przykład po godzinie 10 będę wam rozdawała bilety, karnety imienne na Kortowiadę w Olsztynie. Ale to nie wszystko, bo rozpoczyna się także SK Music Tour, więc będzie się działo. Będziemy starzeć się wolniej. A do tego, jak dorzucimy jeszcze hity na czasie, no bo muzyka też ma ogromny wpływ na to, że możemy poczuć się po prostu młodziej. Radio SK. Ja wracam do was już za chwilę, a razem ze mną między innymi Karol G.
1: Reklama.
2: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
10: Zapraszamy do nowego salonu Omoda Jayku, Śląskie Centrum Mario Kart w Tychach przy ulicy Katowickiej 20.
11: Jeśli festiwalowe lato, to tylko w Libero. Zrób zakupy w Libero między 15 maja a 3 czerwca i zgarnij bilety na 4 największe wydarzenia muzyczne sezonu. Tauron Nowa Muzyka, ING Silesia Beats, Carbon Festival i Electronic Pool Session. Tłumy pod sceną, soczyste basy i niezapomniane emocje. Wpadaj na zakupy do Libero i przeżyj lato pełne festiwali. Szczegóły na Facebooku i stronie Libero. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
12: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
13: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Katowice, ulica Astrów 10. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Trwa wiosenny powiew ofert w salonie Alfa Romeo Ganinex. Tylko do końca maja modele Alfa Romeo Junior, Tonale, Giulia i Stelvio z dodatkowym rokiem ochrony gratis oraz pakietem ubezpieczeń za 1%. Odwiedź Alfa Romeo Ganinex w Katowicach i skorzystaj z wyjątkowej oferty tej wiosny.
16: I po reklamie.
17: Esko.

Śląsk.

0: Wiktor Waligura, Dryskul, 4 pory roku, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10, a po 10. No właśnie, co powiecie na koncert braci Kacperczyk, Problem, Żabsona, Young Iggy, Tymka, Kizo? Jeśli jesteście zainteresowani, któryś z tych artystów was zainteresował, no to śmiało słuchajcie radia po godzinie 10, bo ja będę miała dla was karnety imienne na Kortowiadę w Olsztynie. Już teraz możecie pisać na Messengerze Radia SK, dlaczego te bilety powinny trafić właśnie do was i kogo byście zabrali. Dajcie znać, piszcie wiadomości tekstowe, wysyłajcie głosówki. Czekam, a po 10 do kogoś z was się odezwa i komuś z was wręczę właśnie takie karnety imienne. A już teraz zbliżamy się do godziny 10. Po godzinie 10 najnowsze informacje ze świata muzyki, a później kolejne hity na czasie, więc zostańcie ze mną.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: wielka promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
18: I po reklamie.
19: Śląsk na czasie.
20: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Co powiecie na to, żeby wybrać się na musical Śląskiej Sceny Młodych, drugą premierę w sezonie 2025-2026, czyli muzyczne przedstawienie pod tytułem Reszty nie trzeba. SK ma dla Was specjalne zaproszenia właśnie na te wydarzenie. Musical możecie zobaczyć 1 czerwca o godzinie 9, 11 czy 17.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu. Co zrobić, by zdobyć wejściówki? Wystarczy napisać do nas na adres biletymałpa.sk.pl. W tytule piszcie musical Śląskiej Sceny Młodych, a w treści przekonajcie nas, że to Wam powinniśmy wysłać podwójne zaproszenia. Przypominam jeszcze raz adres biletymałpa.sk.pl.
21: Muzyką się żyje.
22: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj i w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagrama Radia SK. Mamy tam nagrania. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów przedstawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Tak o Hemingway stwierdził, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad. Posłuchajcie jakich.
0: Rada pierwsza, czytajcie książki. Uciekała za książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Dzieci swój dzień rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem. Jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych drogach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
22: Tako polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Tako Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. I to nie koniec biletowanych niespodzianek. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. tak jak już Wam wspominałam, Kizo, Żabson, ale będzie też Michał Szczygieł, Enej, Kuban i królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. Napiszcie nam, dlaczego powinny trafić właśnie do Was i kogo zabralibyście ze sobą. Czekamy na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. O, tutaj Tako Hemingway nam się chciał wcisnąć, ale my mamy tutaj hity na czasie. Kiedy wy powoli budzicie się do życia, my wam gramy. Na dobry początek Alex Warren, a już za chwilę ktoś z was zgarnie imienne karnety na Kortowiadę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Śląsk. Śląsk.

Ale to jest dobry numer. Gips i win. Tak wam gramy w Radio SK 15,5 minuty po godzinie 10. Jest niedziela, dzień dobry. Witamy wszystkich tych, którzy dopiero budzą się do życia, którzy właśnie odpalili radio. Mamy nadzieję, że hity na czasie umilą wam to niedzielne przedpołudnie. A już za chwilę, już za moment będę miała dla was imienne karnety na Kortowiadę w Olsztynie, na której wystąpi m.in. Żabson. Będzie też Problem, będzie Tymek. M.in. będzie również Maryla Rodowicz, ale także zespół Enej. Tych artystów jest bardzo dużo, line jest bardzo mocny, więc to jest ostatni moment, żebyście napisali, dlaczego chcielibyście właśnie wybrać się na Kortowiadę i z kim. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK i gram dalej. Ed Sheeran i Safaje już teraz. SK.

0: 25 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. To jest też Sanach i kultowy szampan od tej artystki. A już za chwilę czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No i jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to gramy wam nowość. Nowość od australijskiego DJ-a Sonny Fodera i Libianka, kameruńska piosenkarka. Połączyli siły i stworzyli wspólny numer. Bardzo przyjemny, bardzo dobrze się go słucha. Myślę, że wam również przypadnie do gustu. Let me be in your arms. Pozwól mi być w twoich ramionach. No dobrze, to pozwólmy. Niech ten numer nas przytuli.

0: życzymy dużo, dużo szczęścia. Trzymaj się, hej!
1: Cześć!
0: No i co? Siegra, siema! Wielkie gratulacje dla Arka, my gramy dalej hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Tate McRae, ale będzie też Alesso i Nate Smith.
2: Autopromocja. Trzy podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny. Tylko w Radiu SK. Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Autopromocja.
3: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Jeśli festiwalowe lato, to tylko w Libero. Zrób zakupy w Libero między 15 maja a 3 czerwca i zgarnij bilety na 4 największe wydarzenia muzyczne sezonu. Tauron Nowa Muzyka, ING Silesia Beats, Carbon Festival i Electronic Pool Session. Tłumy pod sceną, soczyste basy i niezapomniane emocje. Wpadaj na zakupy do Libero i przeżyj lato pełne festiwali. Szczegóły na Facebooku i stronie Libero. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: I po reklamie.

0: 5,5 minuty zostało do godziny 11. Wielkimi krokami zbliżamy się do południa, do niedzielnego południa, ale jeszcze chwilę i będą nam grały kolejne hity na czasie. Po godzinie 11 najnowsze informacje z kraju, nie z kraju i ze świata, a ze świata muzyki, a do tego kolejne najlepsze hity na czasie. Będzie Bledka, ale będzie też Swedish House Mafia, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bochyńskiego 66.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia.

0: Imienia Dąbrowskiego 1980.
1: Trwa wiosenny powiew ofert w salonie Alfa Romeo Ganinex. Tylko do końca maja modele Alfa Romeo Junior, Tonale, Giulia i Stelvio z dodatkowym rokiem ochrony gratis oraz pakietem ubezpieczeń za 1%. Odwiedź Alfa Romeo Ganinex w Katowicach i skorzystaj z wyjątkowej oferty tej wiosny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka.

0: Katowicach i skorzystaj z wyjątkowej oferty tej wiosny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka

0: świecie, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak, bo po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów, nastąpiła zmiana tej decyzji. Jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną częścią historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie z nią ten festiwal. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kac Bałagan, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Partnerem tej imprezy jak zawsze jest Radio SK. Będziemy mieć też dla Was bilety, więc słuchajcie nas uważnie. Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer 1 gorącej 20 Radia SK, ale kawałek sam sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w Stanach. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej 20 Radia SK, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta, a na trzecim Dracula. Całe notowanie gorącej 20 czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione numery i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Gibbs otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wydał nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni dzień lata, w którym Gibbs nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się Igo. Ten kawałek możecie już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC. A my gramy dalej. Niezależnie od tego, czy dzisiaj odpoczywacie w domu, czy w ogrodzie, czy w pracy, a może w podróży, Radio SK gra najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Swedish House Mafia.

17,5 minuty po godzinie 11. Gramy wam w Radiu SK. To są hity na czasie. Ten chłopak pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ja tutaj podglądam sobie cały czas stream Łatwoganga, który właśnie jedzie teraz, macha w jedną, w drugą stronę. On cały czas znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim. Przejechał już, moi drodzy, jeszcze sobie tutaj aktualizujemy informacje. Przejechał już zostało mu 164 kilometry. Tyle mu zostało. Jedzie już 44 godzinę. Trzymamy kciuki, Piotrku, trzymamy. Udało się zebrać już 12 milionów na Maksia, ale on zbiera dalej, bo jak się okazuje, potrzebne jest jeszcze 3,5 miliona dla Adasia. To jest kolejne dziecko, na które Łatwogang zbiera pieniądze i już mamy 1 300 000. Więc cały czas ta kwota rośnie, a ten chłopak nie poddaje się i pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Więc jeśli ktoś z was wątpiłby i stwierdził, że jednak nie ma siły przejść się dzisiaj na ten spacer albo wybrać się dzisiaj na siłownię, to wejdźcie na streama Łatwoganga. On udowadnia, że można wszystko.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 11. Zbliżamy się do południa, a co to oznacza? Że już za chwilę zasiądziecie do stołów i zjecie przepyszny obiad. Niedzielny, typowy polski obiad to przecież rosół, schabowy albo mielony, ziemniaczki i mizeria. Już pojawiły się pierwsze młode ziemniaki, więc to może być naprawdę bardzo wiosenny obiad. Ale do tego obiadu ja bym dołożyła jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż wiralowe, ugotowane truskawki, które stały się hitem w Stanach Zjednoczonych. No, w Polsce mówimy na to, że to jest po prostu kompot. Znamy go od lat, nasze babcie go robiły, robią go nasze mamy, my go robimy. No, ale amerykańskie social media odkryły coś, co u nas jest znane od pokoleń. No to zachwyciły się gotowanymi truskawkami, czyli oni pokazują to jako owoce podgrzane z cukrem, dodają czasami cytrynę, wanilię lub wodę i mówią, że to jest najlepsze. I nie tyle sam wywar z tych truskawek, tylko te rozgotowane truskawki. No i co? I okazuje się, że babcia znów miała rację. To, co babcinę najlepsze. Radio
1: SK. Promocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
3: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: A teraz zapraszamy na prognozę Przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
12: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Jeśli festiwalowe lato, to tylko w Libero. Zrób zakupy w Libero między 15 maja a 3 czerwca i zgarnij bilety na 4 największe wydarzenia muzyczne sezonu. Tauron Nowa Muzyka, ING Silesia Beats, Carbon Festival i Electronic Pool Session. Tłumy pod sceną, soczyste basy i niezapomniane emocje. Wpadaj na zakupy do Libero i przeżyj lato pełne festiwali. Szczegóły na Facebooku i stronie Libero. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
14: To będzie ostatnia reklama. Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa. Katowice, ulica Astrów 10. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
15: I po reklamie.

0: Ale to jest dobry numer. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy w Radiu SK, to lato już czuć w powietrzu zdecydowanie. A my wracamy do was po godzinie 12. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się

0: stąd Agata.
1: I po reklamie. Śląsk na czasie.
2: Nadchodzi druga edycja sosnowieckiego Fashion Bridge. Już 30 maja o godzinie 15 w Banku Sztuki przy ulicy Małchowskiego 7 odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które zgromadzi miłośników stylu i designu. Swoje kolekcje zaprezentują zarówno znani projektanci, jak i młodzi adepci sztuki odzieżowej. W tym roku młodzież przygotowuje projekty inspirowane modą Karla Lagerfelda.
3: Iga Szołtysek. Mój projekt składa się z dużej ilości elementów.
4: Stres jest czy nie?
3: Jest.
4: A czego się najbardziej obawiasz?
3: Myślę, że tego, jaką modelkę dostanę do mojego stroju.
2: Podczas tegorocznej edycji po raz pierwszy zostanie wręczona nagroda imienia Jerzego Antkowiaka. Przypomnę, sosnowiecki Fashion Bridge już 30 maja.
5: Muzyką się żyje.
6: Taco Hemingway dwukrotnie przejął Stadion Narodowy. Wczoraj i w piątek fani mogli usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym czasie pojawiło się kilka nowych stacji. Więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na koncertach Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. Na koncert wpadł też BDOS 2115. A wy wpadajcie na SK-owego Instagrama, tam mamy nagrania z tego koncertu. Już jutro Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festival 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych. Wśród nominowanych jest wielu artystów, których znacie z Eski. Na Fryderyki w kategorii Album Roku Pop ma szansę m.in. Igo, Wiktor Dydła czy Zalia. Wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebona Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szansę na statuetkę ma m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Evi Valarte. Rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rapstacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie, Jaski, niebawem będziemy mieć dla Was zaproszenia właśnie na Rapstację. A co powiecie na wspólną zabawę Nie mów tak, nie mów nie? Kto chętny? Można się już zgłaszać na Messengerze Eski. Zaraz wyjaśnię Wam, o co w tej zabawie chodzi. A już teraz gram hity na czasie. Na dobry początek godziny 12. Zara Larsson, Kinga Baryga, witam.

Mezo, Kasia Wilk i Sakrum. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie śpiewał tego na karaoke. Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 20 minut po godzinie 12. A już za chwilę pobawimy się wspólnie w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę i uwaga, uwaga, na czym ta zabawa polega? A polega na tym, że wy zgłaszacie się do nas na Messengerze Radia SK, ja do kogoś z was dzwonię i zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się przejść przez tę zabawę, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Pobawmy się wspólnie, a już teraz gramy. Kolejne hity na czasie. Damiano Dawid, to już teraz.

0: Rihanna, 37 minut po godzinie 12 w Radiu SK. To są hity, na czasie jest niedziela, a my już teraz bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. I razem ze mną jest Basia. Basiu, dlaczego
1: Cześć.
0: Ty zdecydowałaś
1: Witam.
0: Się do nas tutaj odezwać? Bo to jest dość przekonujący mnie argument.
1: No ja ci powiem, że jedziemy do Uherce Mineralne na wycieczkę na drezynę. No i niestety, cała trójka siedzi za tyłu, siedzi, ma słuchawki na uszach, telefony w rękach. Kierowca obok skupiony, więc cóż, pozostało mi tylko radio słuchać was i tyle.
0: Bardzo dobry wybór, Basiu, bo nie dość, że słuchasz najlepszych hitów na czasie, no to jeszcze możemy się wspólnie pobawić i możesz zgarnąć eskowe gadżety. To ja przypomnę jeszcze na szybko zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się uda, no to oczywiście mam dla ciebie gadżety. Jesteś gotowa?
1: Okej. Okay. Jasne.
0: To zaczynajmy. Samolot jest szybszy od pociągu?
1: Możliwe.
0: Leciałaś kiedyś samolotem?
1: Chyba.
0: A podróżowałaś pociągiem?
1: Oj, często.
0: Podróżowałaś kiedykolwiek samochodem?
1: Oczywiście.
0: Naprawdę?
1: Nie do końca.

0: za.
1: A po nie się tam pojawiło, Basia, dawaj jeszcze raz. Naprawdę?
0: No. Możliwe.
1: A na motorze?
0: Chciałabym.
1: Dobrze, Basiu, co prawda troszkę tam się nam noga potknęła, ale to nic, zaliczamy. Oczywiście gadżety radialska trafiają do ciebie. Życzę wam całej twojej rodzinie bezpiecznej jazdy. Trzymajcie się, pa, pa.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy.
0: Ciebie też.
1: Cześć, hej.
0: Na razie, pa, pa, hej, pa.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Trwa wiosenny powiew ofert w salonie Alfa Romeo Ganinex. Tylko do końca maja modele Alfa Romeo Junior, Tonale, Giulia i Stelvio z dodatkowym rokiem ochrony gratis oraz pakietem ubezpieczeń za 1%. Odwiedź Alfa Romeo Ganinex w Katowicach i skorzystaj z wyjątkowej oferty tej wiosny.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A
13: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
15: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
14: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
16: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
19: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
20: Jeśli festiwalowe lato, to tylko w Libero. Zrób zakupy w Libero między 15 maja a 3 czerwca i zgarnij bilety na 4 największe wydarzenia muzyczne sezonu. Tauron Nowa Muzyka, ING Silesia Beats, Carbon Festival i Electronic Pool Session. Tłumy pod sceną, soczyste basy i niezapomniane emocje. Wpadaj na zakupy do Libero i przeżyj lato pełne festiwali. Szczegóły na Facebooku i stronie Libero. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
23: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
24: I po reklamie.

0: Ale to dobrze buja, jakby to powiedział Łukasz Zduńczyk, który jest już w studiu.
1: Mogę?
0: Tak.
1: Ale to dobrze buja.
0: Jest! Usłyszeliśmy to. Teddy Swims, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 13, a po 13 już za starami Łukasz Zduńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: A ja mam nieważne, dobra.
0: Proszę,
1: proszę, potem powiem. Mówię, że mam nowe hobby, oglądanie streamu Łatwoganga.
0: A, to ja też.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bochyńskiego 66.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania i to sporo. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się też do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę znanego leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał to, że to nielegalna reklama leku. Taco Hemingway stwierdził, że, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku ważnych rad.
17: No na pierwsze, czytajcie książki. Zwróćcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Musisz samodzielnie rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych drogach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
16: Taco Hemingway polecił też usunąć media społecznościowe, bo, jak stwierdził, mają bardzo zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety, tylko u nas. I to nie koniec biletowych niespodzianek. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy sam Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas, ale w line-upie jest też całkiem niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi, autorzy legendarnego Explosion. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. Radio SK będzie tam z wami. Słuchajcie nas

Innymi bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi, autorzy legendarnego Explosion. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. Radio SK będzie tam z wami, słuchajcie nas.

0: Dzisiaj rozdajemy wam bilety na Kortowiadę i na pewno komuś z was cztery sprezentuję, także zostańcie koniecznie ze mną, a poza tym dużo dobrych hitów na czasie. Jeden z waszych ulubionych już teraz, nowy hymn męskiego grania. To jest SK, 2 minuty po godzinie 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Ja

0: To jest numer po prostu skrojony pod niedzielne popołudnie. Słyszycie, jaki tu jest chill? Czy to nie brzmi jak na przykład opalanie się na tarasie, na balkonie na przykład? Albo jak rodzinny spacer po parku? No oczywiście, że tak. Bauza w Radiu SK, Łukasz Zduńczyk, ja was witam w strefie wolnej od słowa poniedziałek. No a wczoraj wydarzył się bardzo wzruszający moment. Wielu osobom coś tam wpadło do oka. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe grała z Walencją. Co prawda przegrała 1-3, ale to w ogóle nie jest ważne. Najważniejsze jest to, słuchajcie, że Robert Lewandowski w tym ostatnim meczu w barwach Barcelony strzelił gola. Posłuchajmy, jak to brzmiało, komentator Canal Plus.
1: Ferran Lewandowski! Piłka w siatce! Bramka zaliczona! Robert Lewandowski!
0: I właśnie tak, Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną. To był jego ostatni występ, bardzo wzruszający moment. Lewy strzelił 120 bramkę dla tego klubu. Jest 14 najlepszym strzelcem w historii Barcelony. To jest prawdziwa legenda. Ale słuchajcie, skoro Robert Lewandowski już to ostatnie spotkanie rozegrał, a nowego klubu jeszcze nie ma, to dzisiaj ma wolne popołudnie. Mam nadzieję, że Ania Lewandowska pozwoli mu zjeść jakiegoś fast fooda, potem niech doi je pizzą. Zasłużył na to i dzisiaj można. I jedno jest pewne, słuchajcie. Będziemy wnukom opowiadać, za moich czasów Lewy grał w Barcelonie. Zobaczycie, że tak będzie. A w Radiu SK Kuba i Kuba.

0: numer 1 gorącej setki Radia SK 2023. A teraz czas na kawałek, którego kariera dopiero się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie łowimy dla was takie kawałki, które będą hitami, które podbiją listy hitów, a ten numer może być hitem lata, bo jest bardzo wakacyjny. Gips wydał nowy numer. To artysta, który jest raperem, ale teraz pokazuje z siebie z zupełnie innej perspektywy. Nową naturę. Właśnie zaczyna nowy rozdział w swojej karierze, bo z rapu przechodzi troszeczkę w kierunku popu i nagrał wspólny numer z Igo. Gips tym razem nie rapuje, a śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi. Gipsa znacie przede wszystkim z kawałka Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, a teraz pomaga nam się zrelaksować. Numer dobry do wylegiwania się na kanapie w salonie, z pełnym brzuchem po obiedzie. Myślę, że tak, ale na plażę też się sprawdzi. Ostatni dzień lata, już teraz w Radiu SK.

0: is the answer.
1: Numer, przy którym czas staje w miejscu. Zwłaszcza w niedzielne popołudnie, kiedy spieszyć się nie trzeba. Morandi z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A ja wam teraz zdradzę, słuchajcie, kulisy pracy w radiu. Bo u nas na komputerze emisyjnym prezenterzy czasami zostawiają dźwięki, które wypuszczali w czasie swoich audycji. No i wczoraj wieczorem program prowadził Paweł Bogaj ze Skowego Poranka i zostawił mi tu taki dźwięk. Jankes opowiada żart. Ja stwierdziłem, że ja ten dźwięk muszę wam puścić, bo to będzie niezły suchar, który może poprawić humor w niedzielne popołudnie. Przygotujcie sobie butelkę wody, bo to będzie naprawdę niezły suchar. Uwaga, Jankes opowiada żart.
2: Co robi nauczyciel na grillu?
1: No?
2: Niezapowiedzianą karkówkę.
3: I co?
1: Dobre! Jeśli macie coś lepszego, to śmiało w każdej chwili możecie podrzucić w głosówce na Messengerze Radia SK. A ja za chwilę zagram Sombra.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
10: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
9: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
11: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów.

0: Zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie.

0: Jest wszystko dobrze, bo jest luźne niedzielne popołudnie, a do dnia na P jeszcze bardzo długa droga. Lor w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie i będzie jeszcze lepiej, bo ja za chwilę gram wam suchara od Sebastiana. Zagrałem żart Jankesa i poprosiłem was, żebyście ten żart przebili, no i Sebastianowi chyba się udało. Śmiało bierzcie tego suchara jak swój, możecie przekazywać dalej znajomym. Uwaga!
1: Dlaczego płuca mają drobne? Uwaga! Bo żebra.
0: Sucho się zrobiło, ale dobre to jest, dobre. Zostańcie z Radiem SK. Na razie sucharom dajemy spokój. Kończymy z sucharami, za chwilę najnowsze newsy. A po newsach będę miał dla was coś lepszego niż suchar. Będzie biletowa niespodzianka na antenie Radia SK.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: informacja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Sprzyjałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Śląsk na czasie.
14: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. W poniedziałek, 25 maja, rusza Tydzień Dziecka w Sosnowcu. Codziennie odbywać się będą imprezy w różnych częściach miasta. Wielki finał zaplanowano 31 maja na Górce Śródulskiej, a jego motywem przewodnim będzie tematyka K-popowa.
15: Będziemy mieli dla fanów tej muzyki tańce, warsztaty, animacje. Mamy przedstawienie, koncerty. Oprócz tego ogromny, specjalny, dmuchany tor przeszkód.
14: Mówił Piotr Pluta z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. A więcej informacji na temat ciekawych wydarzeń, które w najbliższym czasie odbywać będą się na Śląsku i w Zagłębiu, przeczytacie oczywiście na naszym portalu sk.pl.
16: Jest 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Sprawcy fałszywych

0: Tych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni, to zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, a to w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
1: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin poinformujemy Państwa o naszych efektach.
0: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Służby weszły do mieszkania po tym, jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwo gang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą, a na trasie kibicuje mu tłum fanów.
2: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają.
0: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera.
3: SK jak zawsze załatwia dobrą imprezkę. U nas letni sezon koncertowy już trwa. Mamy dla Was karnety na Kortowiadę, czyli wielki studencki festiwal, który już w czwartek startuje w Olsztynie. Na scenie Kizo, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Numer, który dodaje motywacji, żeby wstać z kanapy i pójść na spacer po obiedzie. Wet Fingers z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. I przekażcie znajomym, SK rozdaje zaproszenia na Kortowiadę. Ten wielki festiwal studencki już w czwartek startuje i będą tam największe gwiazdy polskiej muzy. Będzie Kuban, Kizo, nawet królowa Maryla Rodowicz się tam pojawi, Young Iggy, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych, i wy tam możecie być. No i padają naprawdę mocne argumenty. Ewa?
1: Na Kortowiadę wybiorę się ze swoją, uwaga, szefową. Jej. I ukochanymi współpracownikami. No bo przecież od pracy też trzeba kiedyś odpocząć, prawda?
0: Pytanie, czy to jest dobra decyzja, bo szefowa zobaczy, jaka ty jesteś naprawdę. Albo z drugiej strony, ty dopiero wtedy zobaczysz, do czego szefowa jest zdolna, prawda? Bo nasi szefowie to zazwyczaj tacy poważni ludzie, prawda? Dystyngowani, tak mało się śmieją, udają poważnych, a na imprezie mogą być zupełnie inni. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Ja się jeszcze zastanowię. I wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chętnie poszlibyście na Kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie. Bilety cały czas czekają, a ja gram dalej. Alex Warren już teraz.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To jest hit, który znamy wszyscy. Katy Perry w Radiu SK, ale z nami nie ma nudy. Teraz czas na coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: SK to jest centrum najlepszych nowości. Codziennie coś dobrego dla was mamy. I jak ktoś taki wydaje nowy numer, no to my wiemy, że to będzie dobre, bo to jest gwarancja jakości. Kygo wypuścił nowy kawałek. To jest po prostu maszyna do robienia hitów. Ma ich niezliczone ilości i teraz połączył siły z Danem Tymińskim. To jest amerykański artysta, ale co ciekawe, ma polskie korzenie. Także to będzie częściowo polski numer, a Dana Tymińskiego z głosu kojarzycie z hitu Hey Brother od Avicii'ego. Posłuchajcie, co zrobił razem z Kygo. To jest numer idealny do niedzielnego odpoczynku. Jest taka fajna gitara. Numer tak przyjemny jak jedzenie loda w cieniu drzewa w upalne popołudnie. O, Heaven on Your Mind.

0: Kaśka Sochacka w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i, uwaga, ratujemy przyjaźnie. Razem ze mną teraz Tomek. Cześć, Tomek.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchajcie, nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły. Tomek, krótko mówiąc, ze swoim kumplem się troszeczkę pokłócił i trzeba tę relację ratować. Powiedz mi tylko, dlaczego...

0: chcesz się z tym kumplem pogodzić?
1: Chciałbym się pogodzić, bo potrzebuję pomocy w domu. Naprawię szafek, dowierczenie i kurczę, ktoś mi jest ambitny, do tego potrzebny, no a ja nie mam do tego rąk.
0: Czyli trzeba szafki poskładać, Tomek nie potrafi, więc trzeba kogoś do tego ogarnąć, a że z kumplem jest pokłócony, to jest ciężka sytuacja, prawda?
1: Ale zgadza się.
0: Jak z kumplem się pogodzisz, to nie dość, że ci pomoże, to i od razu będziesz w lepszym humorze. Myślę, że SK coś w tym temacie może zrobić, bo właśnie teraz na antenie Radia SK zgarniasz 4 zaproszenia na kortowiadę.
1: Super, dzięki.
0: Słuchaj, myślę, że kumpel raz, dwa da się przekonać, raz, dwa się pogodzicie i jeszcze kogoś ze sobą zabierzecie, bo te zaproszenia są aż 4, więc będziecie się dobrze bawić. I co, myślisz, że jak za chwilę do niego zadzwonisz i powiesz, słuchaj, mam dla ciebie bilety na kortowiadę na wielki festiwal studencki w Olsztynie, to myślisz, że od razu zapomni o wszystkim?
1: No mam nadzieję i pobawimy się super i załatwię sprawę w domu.
0: I od razu ci pomoże. Nikt o niczym pamiętał nie będzie, gwarantuję. A tam nieźli artyści będą, słuchaj. Będzie Kizo, Kuba, nawet Maryla Rodowicz, będzie Żabson, Wilki i wielu, wielu innych. Dobrej zabawy, panowie, wam życzę.
1: Dzięki, super.
0: Trzymaj się, Tomek, hej.
1: No pa.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Trzy podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: Dzień dobry, sąsiadce.
14: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
13: To do zobaczenia.
14: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
15: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
16: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
17: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
18: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
19: Zapraszamy do nowego salonu Omoda Jake'u, Śląskie Centrum Mario Kart w Tychach, przy ulicy Katowickiej 20.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jeśli festiwalowe lato, to tylko w Libero. Zrób zakupy w Libero między 15 maja a 3 czerwca i zgarnij bilety na 4 największe wydarzenia muzyczne sezonu. Tauron Nowa Muzyka, ING Silesia Beats, Carbon Festival i Electronic Pool Session. Tłumy pod sceną, soczyste basy i niezapomniane emocje. Wpadaj na zakupy do Libero i przeżyj lato pełne festiwali. Szczegóły na Facebooku i stronie Libero. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
22: I po reklamie.

Another w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Tak sobie ładujemy baterię. Za 5 minut będzie godzina 15. Gramy hity na czasie, no i razem oglądamy live'a Łatwoganga. Że dzieją się rzeczy niesamowite w polskim internecie. Już udało się zebrać 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Teraz cel to 3,5 miliona dla Adasia. I to też za chwilę się uda zrobić, bo na liczniku zbiór

że dzieją się rzeczy niesamowite w polskim internecie. Już udało się zebrać 12 milionów złotych dla chorego Maxia, teraz cel to 3,5 miliona dla Adasia. I to też za chwilę się uda zrobić, bo na liczniku zbiór

0: przejechał już 470 km, a do celu 100 km z małym haczykiem. To gość jest naprawdę niesamowity. Ile on ma siły? A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo bolą go niektóre części ciała, które są potrzebne do jazdy na rowerze, prawda? Trzymamy kciuki za coś takiego, co ten łatwogang zrobił, powinien być zwolniony ze wszelkich zakwasów. Będę śledził tego live'a, będę co chwilę zerkał i jak tylko łatwogang będzie się zbliżał do celu, to oczywiście w Radiu SK wam o tym powiem, a za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Trwa wiosenny powiew ofert w salonie Alfa Romeo Ganinex. Tylko do końca maja modele Alfa Romeo Junior, Tonale, Giulia i Stelvio z dodatkowym rokiem ochrony gratis oraz pakietem ubezpieczeń za 1%. Odwiedź Alfa Romeo Ganinex w Katowicach i skorzystaj z wyjątkowej oferty tej wiosny.
8: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
9: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Katowice, ulica Astrów 10. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
10: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zakopane, Zakopane, Zakopane.
13: Wybierasz się do Zakopanego? Wybierz Hotel Tatra. Najwyżej położony hotel w Zakopanem. Nowoczesność, komfort, a do tego z każdego pokoju przepiękny widok na góry. Do dyspozycji gości basen, wellness i spa. Wejdź na naszą stronę i sprawdź, co możemy Ci zaoferować.

0: www.hoteltatra.pl. Hotel Tatra zaprasza. Zakopane Cyrla 34. Telefon 18 200 17 17.
1: I po reklamie.
2: Jest 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku Trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. Spłynęła hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Rozbierana jest tam teraz jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
3: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
2: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy utrudnienia możecie napotkać na ekspresowej 6C w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Ustronie Morskiej koło brzeg samochód uderzył w bariery na jezdni w stronę Szczecina. Zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
4: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci.
2: A zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku, Gdyni i Niecieczy. Trójka z tych miast, Lechia, Arka i Termalika, spadają do pierwszej ligi.
5: A to jest pierwsza liga, to jest ekstra klasa hitów na czasie. Witam Was w SC, w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Dopiero 2 minuty po godzinie 15, także umówmy się, że się nie spinamy niczym, prawda? Do dnia na P jest jeszcze bardzo daleko, a ja Wam stawiam kawkę na wynos od Sanach, a potem będzie numer idealny do samochodu od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Radio ESK.

Lauryn, ona to nas umie naładować energią. To jest Radio SK, to są w niedzielne hity na czasie, a naukowcy alarmują. Uwaga, coś dziwnego dzieje się z polskimi bocianami, które podobno coraz częściej osiedlają się na wysypiskach śmieci, bo tam są resztki jedzenia, czyli łatwy do zdobycia posiłek. No ale ej, no nas ludzi akurat to nie powinno dziwić, prawda? Bo każdemu czasami się nie chce gotować i ma ochotę na śmieciowe żarcie.

0: Hit zawsze na czasie, Dani w Radiu SK. Robert Lewandowski wczoraj zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony, ale słuchajcie, jest bardzo dobra informacja. Szczęsny zostaje. Wczoraj w rozmowie z hiszpańskimi mediami uciął wszelkie spekulacje. Na pytanie, czy zostanie na kolejny sezon, odpowiedział tak. Czyli wszystko jest jasne, Szczęsny będzie dalej grał w Barcelonie. Ja tylko przypomnę, że podczas ostatniego sezonu Szczęsny tylko siedział na ławce, obserwował, jak kumple grają w piłkę, a kasa na konto leciała. Więc chyba wiemy, dlaczego nie zrywa kontraktu.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii pezliku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Jeśli festiwalowe lato, to tylko w Libero. Zrób zakupy w Libero między 15 maja a 3 czerwca i zgarnij bilety na cztery największe wydarzenia.

0: muzyczne sezonu. Tauron Nowa Muzyka, ING Silesia Beats, Carbon Festival i Electronic Pool Session. Tłumy pod sceną, soczyste basy i niezapomniane emocje. Wpadaj na zakupy do Libero i przeżyj lato pełne festiwali. Szczegóły na Facebooku i stronie Libero. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK. A teraz wyobraźcie sobie, że wasza druga połówka jest tak romantyczna, że budzi was o poranku i mówi: kochanie, szykuj strój kąpielowy, w piątek jedziemy na lotnisko, zabieram cię w podróż w nieznane. SK coś takiego robi, zabieramy was na odlot ściśle tajny. Wiadomo, że tam, gdzie lecimy, jest ciepło, nie potrzebujecie paszportu i płaci się w euro i zabieramy was na weekend za granicę, ale nie zdradzamy wam gdzie. Wystarczy, że nas w aplikacji Radia SK przekonacie, że potraficie odlecieć. Mati nas ostatnio przekonał.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
1: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja.
0: Miejsce w naszym samolocie jeszcze jest. Jutro rano rozdajemy kolejne bilety.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy

0: albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy

0: dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: I po reklamie.
16: Śląsk na czasie.
17: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Wielkimi krokami zbliża się Sosnowicki Fashion Bridge. 30 maja w Banku Sztuki przy ulicy Małachowskiego swoje kolekcje zaprezentują zarówno znani projektanci, jak i młodzi adepci sztuki odzieżowej.
18: Takie wydarzenie buduje doświadczenie i przygotowuje dzieciaki do rzeczywistości i prac w przyszłości w tym zawodzie. Jak potrafią szyć, jak potrafią projektować.
17: Mówił Tymoteusz Mierzwa, nauczyciel przedmiotów zawodowych w CKZiU w Sosnowcu. A tymczasem 1 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu kolejny spektakl śląskiej sceny młodych. Reszty nie trzeba. Poleca i zaprasza Radio SK.
19: Jest 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i do pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest krajowa 10 w Kujawsko-Pomorskiem. W Głogowie koło Torunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna w wypadku została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. Do Gdańska już niecałe 100 kilometrów trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maksa i Adasia.
20: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maksa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
19: Na do Gdańska youtuber ma dojechać około 21.
21: Wiemy, co się dzieje, wracamy do hitów na czasie i za chwilę będzie abstrakcyjna historia, która wydarzyła się naprawdę i to będzie nauczka dla nas wszystkich, słuchajcie. Nie zostawiajmy kurzy.

tych jajek samych w domu. Serio mówię, warto. Zostańcie ze Esko, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I to są same dobre hity. Już teraz numer, którego od kilku tygodni słucha cały świat. Justin Bieber i Nicki Minaj.

I nie ma niedzielnego drzemania na kanapie. Thomas Gray w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Zanim kupimy jajka, trzeba się 3 razy zastanowić. Słuchajcie, to jest ważna rada dla nas wszystkich. Pewna chińska rodzina kupiła w lokalnym supermarkecie 90 jajek. Zostawili je w domu i pojechali na wakacje. A jak wrócili z tych wakacji, to czekała na nich niespodzianka. Po mieszkaniu biegało 70 kurczaków, które się z tych jajek wykluły. Czyli słuchajcie, od teraz, przed każdym wyjazdem na wakacje, 3 razy sprawdzamy, czy na pewno wyłączyliśmy żelazko i czy na pewno żadne jajko samo nie zostało. Radio SK. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Grand, czyli Indiana w Radiu SK. A teraz zajmiemy się tym, na czym SK zna się najlepiej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wybieramy dla was najlepsze nowości. I teraz naszą antenę przejmuje gość z niesamowitym głosem i który potrafi fajnie grać na gitarze. To Mark Embor prosto z Ameryki. Znacie go z tego hitu. Teraz Mark będzie śpiewał o swoim rodzinnym mieście, czyli o Nowym Jorku. Mark Embor, New York Confident, już teraz na antenie Radia SK. Confident, tu nie chodzi o to, że donosi, tylko o tym, że jest pewny siebie.

0: Ono Marii Lucenzo w Radiu SK. Wielki mecz polskiej piłkarki. Słuchajcie, została gwiazdą w wielkim finale Ligi Mistrzyń. Ewa Pajor strzeliła wczoraj 2 gole dla FC Barcelony i Barca zgarnęła trofeum. Ja wam mówię, jakby Jan Urban powołał Ewę Pajor do męskiej reprezentacji, to byśmy awansowali na ten mundial. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Game over.
13: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
14: Blik. Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczenia Medicover.pl.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Witz. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabitz.pl.
2: Jeśli festiwalowe lato, to tylko w Libero. Zrób zakupy w Libero między 15 maja a 3 czerwca i zgarnij bilety na 4 największe wydarzenia muzyczne sezonu. Tauron Nowa Muzyka, ING Silesia Beats, Carbon Festival i Electronic Pool Session. Tłumy pod sceną, soczyste basy i niezapomniane emocje. Wpadaj na zakupy do Libero i przeżyj lato pełne festiwali. Szczegóły na Facebooku i stronie Libero. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.

Ailinium i Ellie Goulding w Radio SK. Numer idealny do niedzielnego odpoczynku. A ten gość nie odpoczywa. On jedzie już od prawie 50 godzin. Jedzie przez Polskę rowerem z Zakopanego do Gdańska i do celu już niecałe 80 km. Łatwo Gang, znany youtuber, prowadzi transmisję na żywo i zbiera pieniądze dla chorych dzieci. Udało już się zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz trzeba zebrać 3,5 miliona dla Adasia. I to się prawie uda, bo na liczniku zbiórki 2 miliony 800 879 tysięcy.

pracy. I słuchajcie, znane firmy się prześcigają, kto da więcej. Aktualnie na prowadzeniu znany catering dietetyczny 868 tysięcy. Także drodzy przedsiębiorcy, my was nie podpuszczamy, ale nie przebijecie tej kwoty. Każdy może się dorzucić, link do zbiórki jest w opisie transmisji, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Trwa wiosenny powiew ofert w salonie Alfa Romeo Ganinex. Tylko do końca maja modele Alfa Romeo Junior, Tonale, Giulia i Stelvio z dodatkowym rokiem ochrony gratis oraz pakietem ubezpieczeń za 1%. Odwiedź Alfa Romeo Ganinex w Katowicach i skorzystaj z wyjątkowej oferty tej wiosny.
6: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy! Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
13: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
17: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
16: Ci, co ją znają, reagują.
17: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
18: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda

0: Misji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
1: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
0: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udział są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
2: Czyli co, za kilka godzin piłkarze zaczynają wakacje, a my korzystamy z wolnego niedzielnego popołudnia, spieszyć się nie trzeba. To jest idealny moment, żeby wyskoczyć z rodzinką na spacer, w oczywiście ładnych ubraniach niedzielnych, prawda? Teraz można. SK dokłada hity na czasie, za chwilę będzie hicior od Britney Spears, Męskie granie też się pojawi i ja się pojawiam. Łukasz Zduńczyk, cześć! A tak w ogóle to dajcie znać, co tam u was miłego się dzieje w to niedzielne popołudnie. Może właśnie spacer i jakieś lody rodzinne? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a teraz PZ się z nami buja.

0: Britney Spears, Baby. To jest Radio SK i to są hity na czasie. Przed chwilą was zapytałem, co tam u was miłego w to niedzielne popołudnie. Już żałuję, że zapytałem. Magda?
1: No ja nie mam miłego popołudnia. Właśnie wracamy z niedzielnego obiadku u rodziców. Zatrzymała nas policja. 9 punktów i 800 zł mandatu.
0: Magda, zrobiłaś bardzo dobry uczynek, bo w tym czasie policja mogłaby zatrzymać innego kierowcę, prawda? A poza tym, jak wzorowy obywatel, wsparłaś budżet państwa. Co ciekawe, zapłaciłaś większy mandat niż ten Ukrainiec, co wjechał samochodem nad morskie oko. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, polecam szczegóły na sk.pl.

0: Alok the Chainsmokers i May Stevens. To niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Mówi się, że kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. To Ania mówi, że kto nie ma w głowie, ten każe córce jechać samochodem kilkaset kilometrów.
1: Cześć Radio SK, pozdrawiamy z trasy S8. Właśnie jedziemy 260 kilometrów, żeby zawieźć moim rodzicom walizkę, której zapomnieli z domu. Ha. Pozdrawiamy rodziców. Ha.
0: Ania, teraz się możesz zemścić na rodzicach za te wszystkie lata, pokonać ich własną bronią i powiedzieć, dobrze, że głowy nie zapomnieliście, a o telefonie to jakoś zawsze pamiętacie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda powróciła
4: w Radio SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00.
7: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex

0: Na randkę swoje popisowe danie, makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.

lato. Robimy wakacyjną atmosferę. Kuba i Kuba w Radiu SK. Zostańcie z Eską za chwilę, najnowsze newsy. No i będą dobre wieści z Paryża. Naszym tenisistkom dobrze poszło na start French Open. No i sprawdzimy też, jak idzie łatwo gangowi. Przypomnę, youtuber jedzie z Zakopanego do Gdańska i zbiera pieniądze dla chorych dzieci.

0: Czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
1: dmuchanym flamingiem?
2: Albo to.
1: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
18: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
19: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
20: A właśnie, że pasuje.
21: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
22: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Mamo, a weźmiemy hulajnogi?
25: I piłkę, misia i bubę?
26: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
27: Jest 7 miejsc.
26: I rower, i mój kocyk. No i buba.
28: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
29: I pore...
30: Śląsk na czasie.
31: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. 31 maja w parku...

0: Śląskim w Chorzowie odbędzie się charytatywny festiwal biegowy. Druga uliczna mila oraz trzecia parkowa piątka. Do pokonania będzie 5 km czy 1 mila z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
1: Biegniemy od kapelusza w stronę Elki. Tam jest nawrotka przez Falę aż do Harcerskiej. Tam robimy nawrotkę i wracamy do kapelusza, gdzie jest meta.
0: Mówił Bartłomiej Czaja z biura organizatora. Zapisy trwają, a my mamy dla Was jeszcze pakiety startowe. Piszcie na bilety@sk.pl z hasłem bieg. Imprezie patronuje SK Śląsk.
2: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest krajowa dziesiątka koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, a sześć, w tym pięcioro dzieci, zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się trzy samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. Powoli do celu jedzie za to Łatwogang. W czasie jego rowerowego przejazdu przez całą Polskę trwa właśnie zbiórka na leczenie Adasia. Potrzeba 3,5 miliona złotych. YouTuber na trasie może liczyć na spore wsparcie.
3: Jest niesamowity, akcja jest wspaniała, poruszyła całą Polskę.
4: Też jeździłem troszeczkę na rowerze, dłuższe dystanse, takie do 100 km, więc wiem, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest poświęcenie.
2: Mówili mieszkańcy Grudziądza, w czasie akcji udało się już zebrać 12 milionów złotych na leczenie Maxa. Na koniec jeszcze zaglądamy do Paryża, bo ruszył w nim wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Awans do drugiej rundy wywalczyła dziś Magda Linet, która po trzech setach wygrała z Czeszką Teresą Walentową. Awans ma też Magdalena Fręch, której rywalka skryczowała. A jutro zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.

0: Reklama.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
16: Jeśli festiwalowe lato, to tylko w Libero. Zrób zakupy w Libero między 15 maja a 3 czerwca i zgarnij bilety na 4 największe wydarzenia muzyczne sezonu. Tauron Nowa Muzyka, ING Silesia Beats, Carbon Festival i Electronic Pool Session. Tłumy pod sceną, soczyste basy i niezapomniane emocje. Wpadaj na zakupy do Libero i przeżyj lato pełne festiwali. Szczegóły na Facebooku i stronie Libero. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
17: To będzie ostatnia reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
18: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
17: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
18: To brzmi jak mądry wybór.

0: Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
1: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
2: I po reklamie.

0: Polska. Reklama.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: SK Śląsk. SK Śląsk News.
1: Natalia Czarnuch, zapraszam na specjalne wydanie magazynu reporterów Eski Śląsk. Dziś przeniesiemy się do Jaworzna. Tam ogromnym problemem stały się dziki. Atakują one nawet psy. Materiał naszej reporterki już za chwilę. Porozmawiamy też o studentach Uniwersytetu Śląskiego, którzy udzielają wyjątkowych korepetycji. Dochód z nauki przekazywany jest na leczenie wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego. Ten materiał za chwilę. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy 20-minutowy magazyn reporterów Eski Śląsk.
0: Eska Śląsk.
1: Dziki są coraz większym problemem w miastach. W Jaworznie narzekają na nie mieszkańcy osiedla Stałego. W ciągu ostatnich tygodni odnotowano kilka ataków na psy. Spacery stają się coraz większym problemem. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
2: Są dziki, a czy jest z nimi problem, to nie wiem.
3: No, właściciele psów szczególnie się boją.
2: Ja nie mam psa, to...
3: A nie boi się pan tak wychodzić, na przykład wieczorem, rano?
2: Nie, ja ich nie atakuję, one mnie nie atakują.
3: Ale rozumie pan, że ludzie się mogą bać?
2: Tak, tak, jak najbardziej, że rozumiem.
3: A jak one podchodzą blisko tutaj pod bloki?
2: No pod samą klatkę.
3: Czyli pod klatką pan widział dziki, tak?
2: Tak, oczywiście. I to nie raz, często z małymi.
4: Widział mi, myśli, za tym blokiem i 2-3 metra dzik mówił na nas.
3: Czyli biegł w waszą stronę?
4: Tak, tak.
3: A pan uciekał z psem?
4: Odeszli i dzik powiernął do słów maliutek.
3: Taki strach chyba jest. Rozgląda się pan tutaj, jak chodzi.
4: Trzeba zobaczyć, czy nie ma dzika, bo w tym roku moja pani była z psem i jeden dzik atakuje.
3: Strach jest, jak chodzi pani z psem?
5: Tak, jest zdecydowanie strach. No trzeba uważać, jeszcze teraz jak są trawy nieskoszone, dzieci chodzą też z psami, także no dziki, no wiadomo, zwierzęta, które powinny być w lesie, tak?
3: Tutaj problem polega na tym, że dużo jest takich zaułków, gdzie one mogą być.
5: No zgadza się, no one generalnie wszędzie są w ogródkach, no mają swoje, że tak powiem, miejsca, tak?
3: A pani się zdarzyło spotkać tu dzika?
5: Tak, oczywiście, jak każdemu.
3: No i co, kiedy to było, rano, wieczorem?
5: O, nie ma reguły, to o każdej porze, no różnie. Nie ma stałych pór.
3: Atakują, czy one raczej spokojnie sobie tu gdzieś ryją?
5: Generalnie zdarza się, że kogoś pogoniły. No na pewno trzeba uważać, no po prostu jak widzi się jest z daleka, no trzeba zmienić kierunek i tyle, tak? Wiadomo, im bliżej się podejdzie,

0: jest większe ryzyko, żeby zaatakowały.
1: Ani piesek na smyczy, czyli bezpiecznie.
0: Tak, zdecydowanie. No jednak no, psy różnie też reagują, tak? Bo jeden gdzieś tam będzie spokojny, inny gdzieś z daleka wyczuje szczeka, tak? Więc to też jest takie gdzieś dodatkowe dla tych dzików, że mogą jednak próbować się bronić, tak? Bo one jakby się bronią.
1: No właśnie, bo już słyszałam o tym, że tu trochę psów poturbowanych było.
0: No ostatnio słyszałam o dwóch przypadkach, tak?
1: Jest taki strach, martwi się pani.
0: No tak, oczywiście, każdy się martwi o swoje zwierzę. No i o siebie przede wszystkim, bo tu i zwierzęta, i ludzie, no dzieci też chodzą do szkoły, tak? Sprawy coraz wyższe, no nigdy nie wiadomo, z których krzaków wejdą dziki, tak?
1: Jak pani myśli, dlaczego one tu są? Dlaczego one tutaj wchodzą na osiedle?
0: No na pewno, no wycinka drzew w lasach, no to wiemy. Ludzie też dokarmiają, no chodząc sami wiemy dobrze, ile jedzenia, że tak powiem, w trawie, w krzakach jest, więc ludzie wyrzucają różne resztki jedzenia też.
1: Czyli ludzie się przyczyniają też do tego, że te dziki są?
0: Też, zdecydowanie.
1: Jakąś radę ma pani tutaj dla ludzi?
0: No wiadomo, no trzeba uważać, jak się chodzi, no aczkolwiek miasto też powinno z tym zrobić jednak porządek, no bo nie może być tak, że człowiek nie wyjdzie sobie. Najgorzej jest wieczorami, jak jest ciemno, prawda? No z psami trzeba wyjść. Zresztą niektórzy wracają o tej porze, czy z pracy, czy nawet dzieci kończą późno treningi, także no jest ciemno, nie widać. Nie zawsze

może być tak, że człowiek nie wyjdzie sobie. Najgorzej jest wieczorami, jak jest ciemno, prawda? No z psami trzeba wyjść. Zresztą niektórzy wracają o tej porze, czy z pracy, czy nawet dzieci kończą późno treningi, także no jest ciemno, nie widać, nie zawsze lat.

0: przychodzą po prostu. Zauważmy, że jak dziki są w mieście, gdzieś tam chodzą przy jakimś torowisku, to praktycznie nie zwracają na nas uwagi. My sobie chodzimy obok, one sobie żerują, buchtują i nie zwracają na nas uwagi.
1: Czyli co, generalnie na towarzystwo dzików jesteśmy skazani?
0: No muszę powiedzieć, że tak, raczej jesteśmy skazani, chociaż oczywiście też trzeba jasno powiedzieć, że dzików w mieście nie powinno być. I no złą sytuacją jest, czy niepożądaną sytuacją jest, kiedy te dziki chodzą między blokami, gdzie dzieci chodzą do szkoły i tak dalej, więc one stwarzają jakieś tam oczywiście zagrożenie. My staramy się, aby te dziki z tych terenów ściśle miejskich, z tych ścisłej zabudowy wypłaszać, żeby nie dopuszczać w ogóle do sytuacji, że one tam wchodzą. I oczywiście dziki egzystują na terenach leśnych i te osiedla, czy najczęściej domków jednorodzinnych, które są przy lasach, graniczą bezpośrednio z tymi lasami, mieszkańcy tych osiedli będą skazani na kontakt z dziką zwierzyną. I ja nie wiem, tak szczerze mówiąc, czy to jest złe. No, z jednej strony wyprowadzamy się z centrów miast po to, żeby mieć spokój, żeby widzieć tą florę, tą faunę piękną, prawda, otaczającą nas, a z drugiej strony nagle te zwierzęta zaczynają nam przeszkadzać. Więc ja bym też prosił, żeby pewne jakby argumenty tutaj wyważyć. Mieszkając z dala od centrum miasta, no musimy się liczyć z tym, że kontakt z tą dziką zwierzyną będzie większy. Natomiast praktycznie powtarzam, że w miastach tych dzików nie powinno być i my wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dąbrowie staramy się robić wszystko, żeby po prostu ograniczyć ilość tych dzików przebywających w mieście.
1: A w jaki sposób? Co robicie?
0: Ze względów bezpieczeństwa unikamy odstrzału między blokami, więc to jest zupełna ostateczność. Natomiast staramy się zapobiegać temu, żeby dziki wchodziły do centrów miast. Czyli organizujemy, my to nazywamy nęciskami zaporowymi. Czyli jeżeli już wiemy, którędy dziki chodzą, jakie są ich ścieżki, jakie są ich drogi migracji, na tych drogach staramy się nęcić te dziki, na przykład przez sypanie ziaren kukurydzy, po to, żeby one po tej drodze znalazły to pożywienie i tam się zatrzymały, a nie wchodziły bezpośrednio do miasta.
1: Czy coś da wywożenie dzików?
0: Można poczytać w literaturze fachowej na ten temat. Dziki potrafią wrócić z dosyć dużej odległości. Czyta się w literaturze, że nawet 100-200 km nie jest dla nich żadnym problemem, a więc przewiezienie, przemieszczenie dzika do najbliższego lasu spowoduje, że on w zasadzie za powiedzmy 2-3 dni będzie z powrotem tu, gdzie żył. Mają te zwierzęta jakieś takie wewnętrzne GPS-y, że orientują się doskonale w terenie. To też często padają takie pytania, czy dzik, który jest w mieście, trafi w miejsce tam, skąd przyszedł. Oczywiście, proszę Państwa, on oczywiście nie zna nas ulic, nie zna topografii miasta, ale doskonale się orientuje, skąd przyszedł, ma doskonały zmysł powonienia, doskonałą orientację i on sobie dokładnie trafi tam, skąd przyszedł. Także tu proszę się nie przejmować, że on zabłądził.
1: Jakie szkody wyrządzają dziki?
0: Szkody przede wszystkim wyrządzają w uprawach i płodach rolnych. I tu są konkretne, wymierne szkody policzalne, które jesteśmy w stanie oszacować i z tym my jako myśliwi walczymy, znaczy przeciwdziałamy tym szkodom. Chronimy uprawy, staramy się odganiać tą zwierzynę. Natomiast jeżeli chodzi o miasta, to oczywiście tutaj szkód jakichś takich wymiernych poza jakimiś tam zrujnowanymi trawnikami, klombami, co oczywiście się zdarza, to innych szkód nie ma. No oczywiście zawsze pada pytanie o bezpieczeństwo, prawda, że boimy się, że dziki zrobią nam jakąś tam krzywdę, mogą nas przegonić, mogą faktycznie cię ugryźć. Natomiast pamiętajmy, że dzik z założenia nie jest zwierzęciem niebezpiecznym, to znaczy się dzik będzie stronił od człowieka. Nie jest tak, że on zaatakuje człowieka ni stąd, ni zowąd. Nie, on żyje sobie koło nas, szuka sobie pożywienia, ale i człowieka ignoruje do momentu, kiedy nie poczuje się zagrożony. I tu prośba do Państwa jest taka, aby jeżeli widzicie tego dzika w mieście, nie zbliżajcie się do niego, nie próbujcie go na własną rękę przepłoszyć, nie róbcie sobie zdjęć, nie podchodźcie. Bardzo często dzieci faktycznie próbują sobie robić jakieś nawet selfie z tym dzikiem. Pamiętajmy, że w tym momencie dzik może się poczuć osaczony i może nas zaatakować. No niestety już w momencie, kiedy dojdzie do takiego ataku, to albo tylko odgoni, odstraszy, czyli pójdzie w naszym kierunku, ruszy na człowieka, ale jakby zostawi go w spokoju, ale no w jakichś ostrzejszych sytuacjach faktycznie ten atak może być groźny. Spotkanie z dzikiem, kiedy on jest w cudzysłowie mówiąc zły, no na pewno nie będzie należeć do przyjemnych.
1: Często zdarzają się takie sytuacje, że na dziki natykają się psiarze. Czy na przykład dzik może zaatakować psa bez powodu?
0: Tak, to oczywiście jest nagminne. Między blokami, jak to pani określiła, tak zwanych psiarzy,

0: Dlatego prosiłbym, żeby te pieski jednak trzymać na smyczy bliżej siebie i nie dopuszczać do konfrontacji. Pamiętajmy też jeszcze jedno, że dzik, jeżeli mówimy o małym psie, dzik najprawdopodobniej będzie reagował inaczej. On go nie odbiera jako takie bezpośrednie zagrożenie i będzie go próbował ewentualnie odstraszyć tylko albo będzie go ignorował. Natomiast jeżeli to będzie agresywny, duży pies, no to może dojść do ostrej konfrontacji. A w takiej sytuacji, no niestety, jeżeli to jest duży odyniec, to czasami pies, który nie ma doświadczenia, nie jest wyszkolony do pracy na dzikach, nie ma żadnych szans.
1: Co nam może zrobić taki dzik, gdy dojdzie do bezpośredniego spotkania z nim?
0: Oj, no to czasami konsekwencje bywają bardzo poważne. Mianowicie zależy, z jakim dzikiem mamy do czynienia, czy dużym, małym, czy z lochą, czy z samicą, czy z samcem, prawda? Natomiast no, te najgroźniejsze dziki to są oczywiście duże odyńce, samce, które mają dosyć mocny oręż, no nazwijmy to kły, tak? Które są bardzo ostre i no, jednym takim cięciem potrafi naprawdę głęboką ranę zadać ciętą psu czy człowiekowi. U ludzi jest to szczególnie niebezpieczne, dlatego że dzik z reguły uderza w okolice kolan i podnosząc łeb do góry, tnie jak szablą, no w zasadzie tutaj od wewnętrznej strony udok, gdzie my mamy tutaj no, główną tętnicę, prawda? Więc to naprawdę jest bardzo niebezpieczne. Natomiast jeżeli chodzi o lochy, to one bardziej gryzą. Te pogryzienia też mogą być dotkliwe. Ale mówię, atak dzika na człowieka, proszę Państwa, to jest naprawdę sporadyczny i ten dzik musiałby być albo ranny i wtedy faktycznie jego zachowanie może być zupełnie dla nas niezrozumiałe i jakby nieracjonalne według nas. Natomiast jeżeli dzik jest zdrowy, on będzie stronił od człowieka, on ucieknie, odejdzie. On nie chce zadzierać z człowiekiem, którego uważa za no, osobnika dla niego niebezpiecznego. Więc to w ten sposób wygląda. Natomiast z psami to jest jednak troszeczkę inaczej, bo to jest zwierzę i mówię, małe zwierzę jest ignorowane, natomiast duże zwierzę, jeżeli będzie agresywne, no to wtedy dojdzie do tej konfrontacji.
1: Co w przypadku lochy? Czy jest tak, że ona zaatakuje bez powodu, czy też musi poczuć zagrożenie, bo podejdziemy za blisko?
0: No właśnie, problem loch to jest problem, który ich zachowań, no myślę, że doskonale panie, które są mamami, odczują i zrozumieją. Za wszelką cenę, jeżeli nasze dzieci będą zagrożone, to matka za wszelką cenę będzie ich bronić, tak? To jest odruch jakby naturalny i instynktowny. Tak samo jest z lochami. Oczywiście te lochy prowadzące młode warchlaczki czy pasiaczki, bardzo często je określamy, to jest okres powiedzmy marca, kwietnia, maja, kiedy możemy się na nie natknąć. I teraz taka locha prowadząc swoje dzieci, ona nigdy nie będzie dążyć do żadnej konfrontacji z człowiekiem, do żadnej walki, no nie jest agresywna z założenia, ona chroni te dzieci. Ona agresywna będzie wtedy, gdy poczuje czy zobaczy, że któryś z tych warchlaków jest zagrożony. Jakieś dziecko czy mężczyzna złapał na ręce tego warchlaka, on zaczyna piszczeć. To oczywiście wywołamy agresję u tej lochy. W związku z tym musimy unikać takich sytuacji. Jeżeli widzimy lochę, zostawiamy ją w spokoju, nie zbliżamy się, ona wtedy się nie czuje zagrożona i wszystko jest w porządku. Ona te swoje dzieci przyprowadziła po to, żeby znaleźć pożywienie i za chwileczkę wróci z powrotem, tak, z miejsca, z którego przyszła. Też bardzo często jest tak, że dziki zostają na dzień w mieście, czyli były całą noc, szukały gdzieś tam sobie pożywienia i nagle przychodzi ranek, one znajdują sobie jakąś gęstwinę, jakieś zakrzaczenia i one tam sobie zalegają i tam cały dzień śpią. My dostajemy zgłoszenia, że są dziki, proszę je zabrać, proszę coś z nimi zrobić. I wtedy też taka reakcja, żebyśmy te dziki zaczęli głoszyć w ciągu dnia, no byłaby zupełnie nieprawidłowa, bo co one by zrobiły? Zaczęłyby uciekać w panice, bo my je zaczynamy przeganiać, one zaczęłyby wracać do miejsca, skąd faktycznie przyszły, w biały dzień, kiedy jest cała masa dzieci, ludzi, kiedy jeżdżą samochody, czyli narażamy wszystkich na niebezpieczeństwo związane z kontaktem z tym dzikiem. Dlatego wtedy zostawiamy te dziki, nie zbliżamy się tam, one następnej nocy, jak tylko zapadnie zmierzch, one sobie wyjdą i pójdą dalej. Także na pewno zmienią swoją lokalizację, bo w mieście mieszkać nie będą. To nie jest środowisko takie typowo dla nich.
1: Często się mówi, że za to, że te dziki pojawiają się w miastach, odpowiedzialny jest człowiek, który je dokarmia.
0: Tak, też tak bywa. Oczywiście zapraszamy dziki sami. Wyrzucamy resztki jedzenia, tak? Dokarmiamy ptaki, dokarmiamy jakąś zwierzynę w okresach, kiedy nawet nie trzeba ich dokarmiać, tak? Kiedy tak teraz ludzie wyrzucają resztki jedzenia, a dzisiaj nie ma potrzeby dokarmienia ptaków, bo nasion robaków jest cała masa, tak? One mają co jeść. Też mamy kompostowniki, które, no nie mówię o blokach, tak, ale o domkach jednorodzinnych, gdzie dzik bardzo chętnie przyjdzie. Mamy sady, nieogrodzone tereny, gdzie są stare sady, już nawet z nich nie korzystamy. Są owoce, które spadły, leżą pod drzewami. To jest wszystko oczywiście doskonała karma dla dzika, więc faktycznie je zapraszamy. Trzeba też przyznać, że to nie jest główna przyczyna tego, że dziki są w mieście. Oczywiście to nie jest tylko to, że to jedzenie je zwabia. Dziki w naturalny sposób chcą eksplorować nowe tereny. Te tereny są dla nich ciekawe. W mieście jest dużo trawników, świeżo skoszonych, ładnych trawników, gdzie one szczególnie upodobały sobie pędraki, które właśnie w tych trawnikach poszukują i wyjadają. No, to jest czyste białko.
2: SK Śląsk.
3: Korepetycjami z matematyki dla całej

0: Polski chcą pomóc choremu wykładowcy. Studenci matematyki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zamiast tradycyjnej zapłaty za pomoc w nauce proszą o wpłaty na leczenie swojego wykładowcy, doktora Łukasza Dawidowskiego, profesora UŚ. Wystarczy wpłacić 50 zł. O szczegółach w materiale naszego reportera Darka Brombosza.
1: Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Gnus, jestem studentem 4 roku na kierunku matematyka i przewodniczącym koła naukowego matematyków Uniwersytetu Śląskiego.
2: Jako koło matematyczne Uniwersytetu Śląskiego wpadliście na niecodzienny pomysł. W takim razie powiedzmy, co to za pomysł, który jest niecodzienny, bo on ma pomóc i to konkretnej osobie.
1: Tak, nasz opiekun koła naukowego, pan profesor Łukasz Dawidowski, choruje na stwardnienie rozsiane i zastanawialiśmy się, jak możemy mu pomóc, bo widzieliśmy, że robi zbiórkę, organizuje tam na leczenie, na pomoc, żeby mieć lepsze warunki. No i jak możemy mu pomóc? No, to co najlepiej potrafimy robić, to uczyć innych matematyki, bo sami się jej uczymy. Więc sposób przekazania tej wiedzy za pomocą korepetycji, za wpłatę 50 zł na zbiórkę, która jest ogólnodostępna dla właśnie prowadzącego, udzielamy godzinnych korepetycji zdalnie dla wszystkich, którzy się do nas zgłoszą.
2: Czyli de facto to tak może pomóc każdy z całego kraju?
1: Tak, może pomóc każdy z całego kraju, nie ma ograniczenia, no bo te korepetycje dajemy zdalnie, więc nic nas nie ogranicza tak naprawdę. Termin jest dowolny, jak się z kimś umówimy tak naprawdę. Jest nas dużo w kole naukowym, więc też mamy zaplecze ludzi, którzy są od tego, żeby dawać te korepetycje. No i też są chętni, którzy chcą, oczekują, tak, bo jest końcówka roku szkolnego, więc żeby poprawić jakieś oceny na sam koniec, czy do sprawdzianu, czy do poprawy jakiejś matury, jaką się powinien noga, czy egzamin ósmoklasisty, jesteśmy chętni i pomagamy.
2: No właśnie, bo to jest też tak, że królowa nauk, na pewno nie brakuje chętnych tych, którzy no właśnie z matematyką za pan brat tak nie mają, więc chyba na brak chętnych nie narzekacie.
1: No na chwilę obecną zgłosiło się mało osób, ale to rozumiemy, że jest końcówka roku szkolnego. Gdzieś tam w technikum są jeszcze praktyki, się odbywają w maju, jak to w maju. Więc liczymy, że jeszcze jak będą te poprawy sprawdzianów pod koniec roku, czyli ta początek czerwca po Bożym Ciele, no to na pewno będzie jeszcze więcej chętnych i będziemy mogli pomóc.
2: Jak długo ta akcja będzie trwała? To znaczy w jakim odcinku czasowym, nie?
1: Na chwilę obecną planujemy zrobić to do końca tego roku szkolnego, czyli do końca czerwca. Przez wakacje, jak ktoś się do nas zgłosi, żeby pomóc właśnie przy poprawie matury, bo komuś oczywiście może powinnać noga, bo matura to jest trudny egzamin, czy na egzaminie ósmoklasistym, to też pomożemy, bo dla nas to nie jest problem. Natomiast myślę, że od października, jeśli dalej będzie zainteresowanie i zapotrzebowanie, to wznowimy tę akcję.
2: To powiedzmy może od A do Z, jak to wygląda, żeby właśnie trafić na te korepetycje. Rozumiem, że trzeba mieć też dowód wpłaty z zrzutki. Może pan powiedzieć tak od A do Z?
1: Na stronie na Facebooku Uniwersytetu Śląskiego znajduje się post studenci dla profesora Łukasza Dawidowskiego. Tam jest napisane, że dla wszystkich osób, które wpłacą 50 zł na zbiórkę i wyślą na Facebooka naszego koła, czyli Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego, wiadomości prywatnej, potwierdzenie wpłaty, czyli screenshot albo jakieś potwierdzenie z banku przelewu na minimum kwotę 50 zł, wtedy umawiamy się indywidualnie z tą daną osobą na korepetycję zdalnie. Jest też możliwość wysłania do nas na e-maila knmmat@uś.edu.pl również takiego potwierdzenia, bo nie wszyscy oczywiście mają Facebooka, ale wszyscy na pewno posiadają adres e-mail.
2: I ile trwa taki jedna sesja korepetycyjna?
1: Pełną godzinę zegarową, czyli 60 minut zdalnych pełnych korepetycji z wykwalifikowaną kadrą, czyli studentami matematyki na Uniwersytecie Śląskim.
2: To jeszcze na koniec powiedzmy, dlaczego postanowiliście pomóc panu profesorowi, no, który choruje na stwardnienie rozsiane i to taki typ, który jest dosyć agresywny.
1: Pan profesor dr Dawidowski jest dla nas bardzo bliską osobą. Jest naszym opiekunem, który zawsze nam chętnie pomaga. Jak musimy wypełnić jakąś dokumentację w związku z wyjazdem jakimś, z konferencją, z referatami czy z czymś, zawsze jest chętny do pomocy, zawsze pyta się, czy czegoś potrzebujemy, czy potrzebujemy jakiejś pomocy, więc chcieliśmy się mu odwdzięczyć. Dodatkowo on jest promotorem wielu prac magisterskich, licencjackich, więc to nie tylko pomaga nam jako kole naukowym, z racji, że jest właśnie opiekunem, tylko też każdemu innemu studentowi, który się do niego zgłosi, na prywatną konsultację i tak dalej, więc jest naprawdę wyśmienitym profesorem, no i chcieliśmy się mu w jakiś sposób odwdzięczyć po prostu.
2: A czy wiecie, na co te pieniądze są mu potrzebne konkretnie?
1: No z tego, co się orientuję, no to na

0: dostosowanie mieszkania do osoby jeżdżącej na wózku, do zakupu samochodu, też właśnie na potrzeby osoby na wózku, żeby móc transportować, oraz na specjalistyczny sprzęt medyczny.
1: No chyba też w grę wchodzą drogie leki, bo tam chyba co miesiąc ponad 2,5 tysiąca na same leki.
0: Też się z tego orientuję, ale nie jestem ekspertem, co dokładnie profesor Dawidowski na co przeznacza te pieniądze. Wiem tylko to, co powiedziałem.
2: SK Śląsk.
3: To już koniec, jeżeli chodzi o tę część wydania magazynu Reporterów Eski Śląsk. Więcej informacji z naszego regionu, z Katowic, z Rudy Śląskiej, Szczeladzi, z Dąbrowy Górniczej czy Mysłowic, znajdziecie oczywiście standardowo na naszym portalu sk.pl/śląskie. Zaglądajcie już teraz.
2: Eska Śląsk News.
3: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn Reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o atrakcyjności lekcji, które obniżą stres uczniom i powalczą z wypaleniem zawodowym wśród nauczycieli. Ten materiał za chwilę. Zajrzymy też do Jaworzna, bo to miasto zastanawia się nad wprowadzeniem prohibicji. No i porozmawiamy o tym, że w Sosnowcu dzieciaki tradycyjnie świętują Dzień Dziecka dłużej. Rozpocznie się w poniedziałek cykl imprez przygotowanych specjalnie dla nich. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy.
2: SK Śląsk.
3: Zwiększą atrakcyjność lekcji, obniżą stres uczniom i powalczą z wypaleniem zawodowym. 17 nauczycieli zespołu szkół nr 4 imienia Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej nauczyło się tego m.in. od swoich kolegów z Hiszpanii, Portugalii czy z Włoch. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Jarosław Jabłoński, koordynator projektów unijnych w zespole szkół nr 4 imienia Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej.
1: No właśnie, tu słyszymy w tle dzisiaj podsumowanie tego projektu. Proszę powiedzieć, jakie są owoce tego projektu?
4: Projekt EduIn, bo taka jest nazwa tego projektu, to edukacyjny dobrostan ucznia i nauczyciela, zakładał wyjazd na mobilności nauczycieli różnych przedmiotów, ale nie tylko. Również kadry z szkoły, po to, żeby nauczyciele nabrali nowego spojrzenia na edukację, na to, żeby mieć gdzieś wziąć pod uwagę dobrostan nie tylko swój, bo wiadomo, że nauczyciel to jest taki zawód, który często dotknięty wypaleniem zawodowym jest trudny, szczególnie w tym drugim jakby okresie swojego kariery zawodowej. Natomiast też tutaj pochylamy się w stronę ucznia, szczególnie ucznia o specjalnych potrzebach. To były szkolenia, kursy zawodowe, kursy, a może bardziej metodyczne, rozwijające u nauczycieli bardzo szeroki zakres umiejętności, również języków obcych, w szczególności języka angielskiego.
1: To tak wyglądało, że ci nauczyciele tam byli cieniami nauczycieli, nie wiem, w Portugalii, w Grecji, we Włoszech?
4: To jakby też było elementem tego projektu, ponieważ czwórka nauczycieli wychowania fizycznego pojechała do Portugalii podglądać swoich kolegów w czasie pracy właśnie przy zajęciach z wychowania fizycznego, natomiast większość uczestniczyła w kursach, typowych kursach, szkoleniach dla nauczycieli, głównie metodycznych.
1: To proszę powiedzieć tak w praktyce, jak można to teraz zaimplementować w tej chociażby konkretnej szkole, jeżeli chodzi o kwestie nauczycieli i kwestie uczniów, co to dla nich w praktyce oznacza?
4: No to oznacza, że lekcje będą o wiele bardziej atrakcyjne. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach typu experiential learning, czyli na przykład uczenie się w terenie, wycieczka jako podstawowy element wyjazdów i prowadzenia lekcji, nawet zajęć. Natomiast głównie tutaj też pochylamy się nad uczniem, który ma specjalne potrzeby, czyli jest zestresowany i tutaj na przykład elementy jogi pomogą nauczycielom właśnie w opanowaniu tych stresów i tych emocji wśród dzieci, szczególnie tych właśnie najbardziej narażonych, czyli mamy bardzo dużą ilość uczniów z orzeczeniami, z potrzebą po prostu innego podejścia.
1: No właśnie, tam z ciekawych takich tych lekcji, tych wniosków jest to, żeby uczniowie też nie wagarowali.
4: Oczywiście, jednym z elementów tego jest poprawa frekwencji na zajęciach, po to właśnie są te kursy, żeby nauczyciele nabierali nowych umiejętności, szczególnie właśnie w okresie teraz dużego, można powiedzieć, nabierania znaczenia AI. Jedna z nauczycielek wzięła właśnie udział w kursie pod tytułem AI w edukacji, który pokazuje bardzo szeroką gamę narzędzi, również do wykorzystania przez uczniów i myślę, że to jest jeden z elementów, które oni już na co dzień używają, natomiast ubogacenie lekcji właśnie w te elementy, no właśnie pozwoli między innymi temu, żeby uczniowie częściej z chęcią chodzili na zajęcia, tym samym poprawiając swoją frekwencję.
1: No i

0: na koniec, żeby z chęcią nauczyciele też przychodzili do pracy, bo wspomniał Pan o tym elemencie wypalenia zawodowego.
1: Tak, oczywiście. No tu jest to wyjazd taki właśnie zagraniczny po to, żeby się nauczyć czegoś nowego, po to, żeby zobaczyć nową, inną kulturę. Oczywiście jest to jakiś element również dla nauczyciela, żeby nabrał chęci do pracy, bo to nie tylko klasa, nie tylko uczniowie, ale też poznawanie nowych metod, nowych środków dydaktycznych, no i poznawanie świata.
2: Dzień dobry, nazywam się Rafał Piemek, jestem nauczycielem w zespole szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej.
0: Proszę powiedzieć, co Panu dały te warsztaty, ten program?
2: No przede wszystkim taki pogląd na to, jak wygląda nauczanie w innych krajach Europy, jak wygląda szkoła, jak wygląda zaplecze w szkole, jak nauczyciele podchodzą do uczniów, jak uczniowie podchodzą do nauczycieli.
0: To co Pana tam najbardziej zaskoczyło na tych warsztatach, co chciałby Pan przenieść tutaj na teren ludzkiej szkoły?
2: Przede wszystkim, jeśli chodzi o naszą szkołę, no to zaplecze, sala gimnastyczna, no tam jest bardzo, bardzo wysoki poziom przygotowania szkoły, jeśli chodzi o przybory, przyrządy, no ale ogólnie sama relacja uczeń-nauczyciel jest bardzo, bardzo pozytywna, jest stosunkowo luźna, ale są wyznaczone granice.
0: To Pan wychowania fizycznego, tak?
2: Dokładnie.
0: No i właśnie, bo wy byliście, można powiedzieć, w Portugalii takimi cieniami swoich kolegów, nauczycieli w Portugalii i Pan zobaczył, jak oni tam prowadzą te zajęcia wychowania fizycznego.
2: Przygotowany plan na dany rok, ale nie są rozpisane tematy stricte przygotowane na dany temat, tylko muszą zrealizować program i to od nauczyciela zależy, w jaki sposób to przygotuje, ile godzin poświęci na dany temat, więc mieliśmy też okazję współprowadzić zajęcia jednorazowo z nauczycielem, więc byliśmy takimi cieniami, ale też mieliśmy raz możliwość wzięcia udziału w tych zajęciach.
0: Czyli teraz dzięki temu programowi będzie Pan mógł łatwiej zatrzymać uczniów na lekcjach wychowania fizycznego, bo one troszeczkę są po macoszemu traktowane przez uczniów i dosyć masowo je opuszczają.
2: Zgadza się, jest teraz taki problem dotyczący opuszczania zajęć, aczkolwiek to są indywidualne podejście do każdego ucznia, ale myślę, że zrobimy wszystko, żeby zaciekawić jeszcze bardziej uczniów do lekcji wychowania fizycznego.
3: Izabela Szczerba.
0: Proszę powiedzieć, co Pani osobiście te udział w tych warsztatach w tym projekcie dał?
3: Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych. Mam też przedmiot, który traktuje o służbach lotniskowych, gdzie bardzo dużo materiałów muszę korzystać ze stron anglojęzycznych. Dlatego ja akurat pojechałam na kurs języka angielskiego po to, żeby łatwiej mi było korzystać z tych stron, żebym łatwiej mogła tłumaczyć teksty, przedstawiać jakieś słownictwo uczniom.
0: Proszę powiedzieć, ten program ma wpływ też na jakość kształcenia tutaj? Da się coś stamtąd zaimplementować?
3: To znaczy, ja w tej chwili byłam na kursie dla nauczyciela, nie dla uczniów, ale myślę, że tak, bo to jest trochę inne spojrzenie. Jako, że jest to kraj, gdzie mamy też siestę, gdzie jest taki ciepły klimat, oni podchodzą do tego, do swojej pracy i do życia troszeczkę inaczej. Mają taki trochę większy dystans, my Polacy jesteśmy tacy bardziej zasadniczy. I tak, mnie coś takiego bardzo dużo daje, bo to nie był mój pierwszy Erasmus. I jak potrafię, to przekładam to na lekcje, na szkołę, pokazuję i zachęcam uczniów do udziału.
0: Tu w tych celach tego projektu mówiło się też o tym, żeby no właśnie pomóc nauczycielowi, żeby się nie wypalił zawodowo. To jest taki problem, zauważa Pani jako pedagog?
3: Pracuję już bardzo długo w szkole i tak jest problem wypalenia zawodowego i takiej bezsilności w tej pracy. Po zmianach, które narzuca na nas ministerstwo, jest taki problem i faktycznie takie wyjazdy otwierają tą głowę, ten umysł na coś innego i pozwalają wrócić do pracy z taką większą energią i zaangażowaniem.
4: Być może Jaworzno będzie kolejnym miastem w województwie śląskim, w którym wprowadzona zostanie nocna prohibicja. W mieście rozpoczęły się konsultacje w tej sprawie, mówi przewodniczący Rady Miejskiej Michał Kirker.
5: Pomysł nocnej prohibicji wziął się tak naprawdę z tego, że to po prostu działa. W wielu miastach w Polsce już ponad 170 gmin ma ten projekt u siebie wprowadzony i w każdym z tych gmin praktycznie wykazano, że to działa, że liczba zdarzeń niepożądanych się zmniejsza. To samo jest w województwie śląskim i zarówno w Katowicach, i w Mysłowicach. Wszędzie, gdzie to wprowadzono, naprawdę ludziom żyje się po prostu lepiej. Jaworzno jest miastem bezpiecznym i naprawdę w naszym mieście w tym aspekcie dzieje się wiele, niewiele. Natomiast mimo wszystko mieszkańcy narzekają i skarżą się na to, że tych nocnych limacji alkoholowych, że tych zdarzeń nocnych niepożądanych jest mimo wszystko za dużo. I statystyki dane też o tym mówią. No, w 2024 roku

Straż Miejska w Jaworznie odnotowała 740 zgłoszeń dotyczących zakłócenia porządku publicznego, no i 496 doprowadzeń do Izby Wytrzeźwień, więc to tak wygląda. Dane policji są dużo gorsze, ale oczywiście one pokazują holistycznie problem, ponieważ jest to ponad już 9699 zdarzeń tylko i wyłącznie w 2025 roku, więc to wszystko się dzieje. Ludzie narzekają, że te libacje alkoholowe są problemem. No a właśnie między innymi to pokazują dane i statystyki z innych miast, że ta liczba zdarzeń jest mniejsza. No, dla przykładu, żeby nie być tak gołosłownym, po pierwszym roku w Katowicach liczba interwencji służb porządkowych związanych z nietrzeźwością w miejscach publicznych spadła o 54%. Także to naprawdę jest spora liczba, a podobnie było w Tychach i w innych miastach naszego województwa, więc dlatego się na to zdecydowaliśmy, ponieważ wielu ludzi mówiło, że jest z tym w Jaworznie problem, szczególnie takich osiedlach jak Szczakowa, jak osiedle stałe, naprawdę te dane pokazują, że jest z tym problem. No, dla przykładu, żeby też nie być ponownie gołosłownym, w 2024 roku na osiedlu stałym w Jaworznie odnotowano 1062 zdarzenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. W Szczakowej było to 329 przypadków, w centrum 487 przypadków, czy na Dąbrowie Narodowej 204 przypadki. No i ktoś powie, okej, to dużo, niedużo, ale teraz bądź mieszkańcem, który żyje w tym miejscu, bądź mieszkańcem, który musi się z tym regularnie, notorycznie zmagać. No jest to ogromny problem. Oczywiście na razie prowadzimy konsultacje społeczne, mamy już zebrane kilkaset głosów pod naszym listą poparcia

0: Ej, to dużo, niedużo, ale teraz bądź mieszkańcem, który żyje w tym miejscu, bądź mieszkańcem, który musi się z tym regularnie, notorycznie zmagać. No jest to ogromny problem. Oczywiście na razie prowadzimy konsultacje społeczne, mamy już zebrane kilkaset głosów pod naszym listą poparcia Dialog. Oczywiście naprawdę robimy te konsultacje rzetelnie i ideą jest to, aby tych mieszkańców wysłuchać. Nie będziemy tego forsować na siłę, natomiast uważamy, że jest to na pewno temat do rozważenia. I to naprawdę może poprawić bezpieczeństwo w naszym mieście. Przed nami jeszcze sporo konsultacji, także będziemy robić je nie tylko na żywo, ale również w wersji elektronicznej, online, za pośrednictwem ankiety. To wszystko przed nami, także my jeszcze nad tym wszystkim pracujemy, więc to się wszystko dzieje, no i zobaczymy, jaki tego będzie finalny rezultat.
1: Oczywiście, będzie spokojniej.
2: A jest niespokojnie? Zdarzają się takie sytuacje?
1: Znaczy ja mieszkam na takim osiedlu i w takim miejscu, że tam u mnie jest spokojnie, no. Ale w Szczakowej na przykład to nie było nigdy spokojnie.
2: W innych miastach już taka prohibicja obowiązuje i miasta sobie chwalą. Nie ma wieczornych rozrób.
3: Panie, w nocy nie powinno być żadnej sprzedaży alkoholu, no bo po co? Jak ktoś chce pić, to niech sobie w dzień kupi i niech sobie w swoim domu siedzi tam. A tak popiją, bo wylędzie na ławce później. Ja na podłężu mieszkam, to też wydzierają się, idą w nocy, śpiewają. Ja tam nie chodzę po w nocy, tyle co jak się przebudzę, no to

0: żeby prohibicja była, czyli zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. Dobry pomysł?
1: Dla mnie dobry.
0: Co by się zmieniło?
1: Pewnie, żeby mniej pili w ogóle, może nie wiem.
0: Mniej rozrabiali w nocy? Mniej
1: rozrabiali.
2: Łukasz Kolarczyk, zastępca prezydenta miasta Jaworzna. Trzeba powiedzieć, że jest to pomysł grupy radnych, którzy oczywiście wyszli z takim pomysłem i nie poddaje się krytyki tego pomysłu. Ja w swoich decyzjach, czy w ogóle w kształtowaniu sfery bezpieczeństwa, zarządzania miastem, kieruję się merytoryką i danymi, które świadczą i pozwalają wyciągać jakieś wnioski. Te dane, które mamy, które zostały udostępnione nam chociażby przez policję, przez Straż Miejską, opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nie wskazują na problemy związane z funkcjonowaniem sklepów nocnych czy stacji benzynowych, które taki alkohol sprzedają. Natomiast no, grupa radnych postanowiła iść to dalej, organizują konsultacje i oczywiście wolno każdemu się w tej sprawie wypowiedzieć. Jaki będzie tego finał, czy będzie złożona odpowiednia uchwała, projekt uchwały, czy będzie nad tym głosowanie, ja nie potrafię odpowiedzieć w tym momencie. Opierając się o dane, nie widzę póki co potrzeby takiego ruchu w mieście Jaworznie, w którym funkcjonują na całe miasto 80-parotysięczne i 152 km kwadratowe, 4 sklepy nocne i 13 stacji benzynowych.
0: Czyli z tym problemów związanych tutaj nie macie, tak? Żeby były jakieś tam awantury, żeby dochodziło do aktów wandalizmu.
2: Żadna służba, z którą rozmawiamy, a mam takie odprawy dość systematycznie, nie wskazuje, żeby to był nośnik największych problemów w mieście związanych z bezpieczeństwem. Natomiast jeżeli ktoś ma inne dane, chce w inny sposób to uzasadnić, inaczej widzi te fakty, no to takie ma prawo po prostu. Nie zabronię.
3: SK Śląsk.
4: W Sosnowcu dzieciaki tradycyjnie świętują Dzień Dziecka dłużej. Już w poniedziałek rusza cykl imprez przygotowanych specjalnie dla nich, mówi Piotr Pluta z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w materiale Kasi Ziłkowskiej.
5: U nas w Sosnowcu Dzień Dziecka nie trwa tylko jeden dzień, tylko cały tydzień i od lat mamy podobną formułę. Najpierw przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty, spotykamy się w różnych miejscach naszego miasta, w różnych parkach, placach zabaw i tam przeprowadzamy różne warsztaty, animacje, bardzo fajne wydarzenia dla dzieci. Tak naprawdę mieszkających tam w pobliżu. Często są to dzielnice niekoniecznie blisko centrum, gdzie takich wydarzeń może być trochę mniej, ale wydaje mi się, że przyzwyczailiśmy już w ubiegłych latach różne dzieciaki, że pojawiamy się też tam i tam dajemy trochę radości, trochę fajnej zabawy. 25 maja startujemy, zaczynamy od pogoni, widzimy się na placu zabaw przy ulicy Żeromskiego, następnie dzień później jesteśmy w parku Kępa na Zagórzu, w środę jesteśmy na Klimontowie, w czwartek jesteśmy w parku Mazura na Juliuszu, w piątek jesteśmy na Niwce, a w sobotę jesteśmy na Starym Sosnowcu, na takim skwerze koło biblioteki. Natomiast oczywiście cała kulminacja tych wydarzeń skupi się w niedzielę 31 maja na Górce Środulskiej, gdzie odbędzie się wielki finał Tygodnia Dziecka i w tym roku mamy taki, można powiedzieć, nietypowy motyw przewodni, ale bardzo popularny aktualnie wśród dzieci i młodzieży. Jest to tematyka

cała kulminacja tych wydarzeń skupi się w niedzielę 31 maja na Górce Środuckiej, gdzie odbędzie się wielki finał Tygodnia Dziecka. I w tym roku mamy taki, można powiedzieć, nietypowy motyw przewodni, ale bardzo popularny aktualnie wśród dzieci i młodzieży. Jest to tematyka

0: popowa, czyli związana przede wszystkim z muzyką z Korei Południowej, która jest aktualnie bardzo popularna wśród młodzieży. Tam są idole, którzy cieszą się ogromną popularnością. Jest to moda, jest to tak zwany fandom, są to spotkania fanów różnych zespołów, choreografie taneczne i ogólnie takie silne poczucie fajnej wspólnoty, fajnego zainteresowania, fajnego hobby. Zapraszamy nie tylko mieszkańców, zresztą jakby tak przeanalizować frekwencję, która w ubiegłych latach podczas finału się pojawia, to nie są tylko mieszkańcy Sosnowca, mogę powiedzieć, że tablice rejestracyjne są z całego regionu. Jest to już taka impreza, która naprawdę ma swoją markę. A w tym roku, tak jak wspomniałem, już tematyka K-popowa i będziemy mieli dla fanów tej muzyki tańce, warsztaty, animacje, tak zwany właśnie K-pop Random Dance, czyli fragmenty choreografii do losowo odtwarzanych piosenek K-popowych. Mamy przedstawienie, mamy koncerty. Filip Robak Band, jest to młody człowiek z Sosnowca, uczestnik The Voice Kids między innymi oraz Eurowizji Junior. Mamy skrzypka Medfield razem z DJ-em. To są takie muzyczne akcenty tego wydarzenia. Oprócz tego ogromny, specjalny, dmuchany tor przeszkód o długości 27 metrów. Tradycyjnie kilkanaście dmuchańców, które na Górce Śródlądzkiej się pojawią. Dodatkowo piana party, fotobudka AI, czyli taka nietypowa. Mnóstwo animacji, mnóstwo warsztatów, jesteśmy tam od 14, więc zapraszamy wszystkich.
1: 31 maja w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się charytatywny festiwal biegowy, druga uliczna mila oraz trzecia parkowa piątka. Do pokonania będzie 5 km czy jedna mila z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Materiał przygotował Piotr Wikar.
2: 31 dzień maja, charytatywny festiwal biegowy w Parku Śląskim. W zasadzie to już za chwilę, to już niebawem. Ze mną w studio Bartłomiej Czaja. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zatem opowiedzmy, co się będzie działo podczas charytatywnego festiwalu biegowego w tym roku.
3: Oj, będzie działo się bardzo dużo. Zaczynamy o 9:30 biegami dla dzieci. Tutaj zapraszamy wszystkie dzieciaki, bo to będzie powiązane z Dniem Dziecka. Mamy trzy dystanse dla dzieciaków, 100, 200, 400 metrów. Są super bohaterowie, którzy z nimi przebiegną, więc zaczynamy imprezą dla dzieci. Później kończymy imprezą dla dzieci, ale o tym za chwilkę. W międzyczasie biegi, dwa kluczowe biegi, czyli uliczna mila, bieg na dystansie jednej mili i bieg parkowa piątka, to już trzecia edycja, czyli alejkami Parku Śląskiego biegniemy 5 km.
2: Mhm. Ja bym jeszcze chciał wrócić na chwilę do dzieci, jeżeli chodzi o rozpiętość wiekową, ta minimalna i maksymalna.
3: Nie mamy minimalnej, bo najmłodszy nasz uczestnik do tej pory miał 2 latka, więc można przebiec z babcią, z rodzicem za rękę, nie ma problemu, jeżeli już dziecko potrafi gdzieś tam chodzić, to można śmiało ten dystans 100 metrów pokonać. W górnej granicy, no to tak naprawdę te dzieciaki biegną mniej więcej do 15-16 roku życia. Te starsze dzieciaki już starają się zapisywać do nas na minimum mile, ale są też odważni, którzy idą na 5 km.
2: Mm-hmm. No to teraz wracamy do dorosłych, którzy wezmą udział w tym przedsięwzięciu. 5 km i jedna mila z atestem.
3: Dokładnie, dwie trasy, godzina po godzinie, czyli 10 uliczna mila, 11 parkowa piątka. Jest kilku śmiałków, którzy biegną i ten bieg. Naprawdę to jest duży wyczyn na pewno dla biegacza, bo teoretycznie dystans jednej mili nie jest może dużym dystansem, ale jest na dużej intensywności, na dużym tempie, więc ten bieg daje się we znaki. W zeszłym roku Adam Czerwiński wygrał zarówno mile, jak i 5 km. Ale inny z biegaczy, to też taki chłopak, który jest podopieczny naszej fundacji, jest stypendystą, ale jest też bardzo dużym talentem polskiej lekkiej atletyki, Łukasz Zaczyk. Po przebiegnięciu jednej mili, no przebiegł 5 km, ale powiedział, że dało się we znaki ten dystans mili. W tym roku też mamy i tu uczestników, więc zapraszamy na oba biegi. Mile można potraktować jako rozgrzewkę przed tym głównym daniem.
2: Zważywszy, że są tacy, którzy będą nadawać tempo całemu wydarzeniu i tak jak powiedziałeś, no niby 5 km, niby jedna mila, ale są tacy, którzy tam po prostu będą cisnąć i to dosyć mocno.
3: Tak, już mamy sygnały, że będą próbowali pobić zeszłoroczny rekord trasy. Rekord trasy jest dość mocny Adama Czerwińskiego, ale myślę, że jeżeli będzie grupa, która będzie, tak jak tutaj wspomniałeś, nadawać tempo i utrzyma się do końca i będzie gdzieś tam na końcowych metrach rywalizować o zwycięstwo, to ten rekord może paść, a za rekord też jest dodatkowa gratyfikacja, więc jest motywacja, żeby ten rekord poprawić.
2: Ale, żeby nikt się tutaj nie przestraszył, że wystartują

0: kierowcy albo tacy, którzy po prostu odstawią co po niektórych na starcie, powiedzmy jasno, to przede wszystkim dobra zabawa, to przede wszystkim sport, rekreacja, rozrywka, no i aspekt charytatywny.
1: Dokładnie tak, tutaj zapraszamy wszystkich, będą osoby brać udział z kijkami, czyli Nordic Walking, są osoby na wózkach, będzie osobna nawet klasyfikacja dla osób na wózkach, dla osób niepełnosprawnych, więc każdy może wziąć udział i przebiec te 5 km. A tak jak tutaj zostało wspomniane, jest to też ten aspekt charytatywny, aspekt zabawy, aspekt charytatywny. W tym roku wspieramy naszych stypendystów, młodych, uzdolnionych sportowców, zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Pula pieniążków, która z pakietów startowych zostanie przekazana właśnie na rozdzielenie pomiędzy naszych stypendystów, więc jest to na pewno też szczytny cel, żeby też pobiec, pomóc i dobrze się bawić.
0: Mhm. Pomówmy jeszcze o trasie, bo alejki Parku Śląskiego znają pewnie wszyscy. Jak to będzie wyglądało?
1: My biegniemy od kapelusza w stronę Elki. Tam jest nawrotka. Biegniemy w drugą stronę, przez falę. Biegniemy aż do harcerskiej, bodajże to jest, tam robimy nawrotkę i torami rolkowo-rowerowymi, długą, prostą, wracamy do kapelusza, gdzie jest właśnie ten meta. Start meta jest w jednym miejscu, cała strefa też aktywności, która będzie tam przygotowana dla biegaczy i dla kibicujących, będzie właśnie w jednym miejscu, czyli na polanie przy...
0: Czyli trasa bardzo przyjazna, nie ma przewyższeń, jest prosto.
1: Nie ma przewyższeń, jest w miarę prosto, jakieś niewielkie podbiegi są, ale to są naprawdę w porównaniu do naszej pierwszej edycji, gdzie ze względu na remonty musieliśmy biec tyłami zoo, gdzie jest bardzo duży podbieg i biegacze na mecie mówili, że był to bardzo duży dla nich wysiłek, chyba nawet bieg flagi w tym roku właśnie prowadził tymi alejkami. To nasza trasa jest naprawdę przyjemna i śmiało można poprawiać rekordy, a że jest atestem, więc rekordy będą oficjalne.
0: Mhm. Zatem komu my dedykujemy to wydarzenie?
1: Dedykujemy je tak naprawdę wszystkim mieszkańcom naszej aglomeracji, ale nie tylko, bo przyjeżdżają mi z okolicznych, sąsiednich województw ludzi, którzy po prostu kochają bieganie. Tak jak wspomniałem, można pomóc, pobiec, świetnie się bawić. Będzie dużo zabawy też po biegu dla dzieciaków, bo to jest 31 maja, czyli jesteśmy dzień przed dniem dziecka, więc łączymy to. Dzieciaki będą miały strefy aktywności, sportowe strefy aktywności, gdzie będą mogły spróbować różnych konkurencji olimpijskich, jak szermierkę, podnoszenie ciężarów, biatlon. Będą mogły zbierać pieczątki, otrzymywać nagrody, także zapraszamy całe rodziny. Liczymy, że pogoda dopisze i całe rodziny zjawią się na nie tylko spacerze, ale też na takiej większej aktywności.
0: Można się jeszcze zapisać?
1: Cały czas jeszcze są zapisy. Zapisy są na razie do soboty, ale myślę, że jeszcze znajdzie się pula zarówno na początek przyszłego tygodnia, jak i zawsze mamy przygotowaną jakąś część pakietów na dzień zawodów, bo zdarza się, że po prostu osoby się decydują na ostatni moment i zdajemy sobie sprawę, także jakaś pula pakietów będzie przygotowana, o tym będziemy na pewno informować w naszych kanałach social mediowych, ile tych pakietów zostanie na samą niedzielę. Będzie można po prostu przyjść, płacić do puszki bądź zapłacić kartą i odebrać pakiet, wystartować w naszym biegu.
0: Ludzie lubią aktywności sportowe, biegowe, no bo przecież mamy wiosnę, za chwilę będzie lato, czyli sezon dla biegaczy. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem, bo wiele osób już się zapisało. Ile mniej więcej na dzisiaj możecie liczyć? Na jaką frekwencję możecie liczyć teraz?
1: No, myślę, że spokojnie będzie to ponad 600 osób. Już w tej chwili jest 550 osób, które opłaciło swoje pakiety. Jest ponad 600 zapisanych, które jeszcze będą wpłacać. Tak jak wspomniałem, jeszcze zapisy trwają.
0: 31 maja, Charytatywny Festiwal Biegowy 2026 w Tauron Parku Śląskim. Zapisy jeszcze trwają. Wydarzenie oczywiście mocno wspiera i kibicuje Radio SK, a ze mną w studio był Bartłomiej Czeja. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Śląsk.
3: Nadchodzi druga edycja Sosnowieckiego Fashion Bridge. Już 30 maja o godzinie 15 w Banku Sztuki przy ulicy Machowskiego 7 odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które zgromadzi miłośników stylu i designu. Swoje kolekcje zaprezentują zarówno znani projektanci, jak i młodzi adepci sztuki odzieżowej, a ten materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
4: Edyta Cyganek, wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Po raz drugi Fashion Bridge w Sosnowcu z udziałem naszej szkoły i naszych uczniów.
3: Co to za impreza?
4: Jest to przedsięwzięcie mające na celu promocję branży mody w Sosnowcu. My jako szkoła kształcimy

0: uczniów przygotowujemy do wejścia na rynek pracy i dajemy im możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed dużą publicznością. W tym roku młodzież przygotowuje projekty inspirowane modą Karla Lagerfelda.
1: Co się jeszcze tam będzie działo?
0: Będzie można zobaczyć wyniki właśnie tego konkursu, natomiast najważniejszym elementem będzie przyznanie po raz pierwszy statuetki Nagrody imienia Jerzego Antkowiaka, który od wielu lat współpracuje z naszą szkołą i tą statuetką chcemy wyróżnić najlepszego ucznia w szkole.
1: Jak długo trwają przygotowania do takiej imprezy?
0: Na początku roku szkolnego ogłaszamy temat konkursu i młodzież już od września zaczyna pracować nad projektami, ponieważ konkurs jest dwuetapowy. Pierwsza część to zaprojektowanie, potem najlepsze prace trafiają do drugiego etapu i młodzież na podstawie projektów realizuje swoje modele odzieży. Uczestnicy konkursu, inspirowani stylem Karla Lagerfelda, zaprezentują własne projekty, stylizacje, które łączą klasyczną elegancję z nowoczesnym podejściem uczniów do tematu. W ubiegłym roku po raz pierwszy nasi uczniowie zaprezentowali właśnie swoje projekty. Spotkały się one z ogromnym zainteresowaniem wśród odbiorców, no i było to dla nich niesamowite wyzwanie i doświadczenie.
2: Iga Szołtysek, w tym roku absolwentka tej szkoły.
1: I twoje prace będą na pokazie.
2: Tak, w zeszłym roku wygrałam, więc moja kolekcja, na którą dostałam budżet w ramach nagrody, będzie szła w tym roku.
1: Jakie towarzyszą temu emocje?
2: Ekscytacja i fajnie, że mogę pokazać to, co zrobiłam. Wzięłam udział w tym roku w konkursie, dlatego że też pracowałam w szwalni, w której szyli dla jego firmy garnitury.
1: Co jest fajnego właśnie w tych ubraniach tworzonych przez niego?
2: Karl Lagerfeld bardzo się inspirował geometrią i tym, żeby wszystko było bardzo użytkowe, ale jednocześnie właśnie pokazywało tą nowoczesność. Moja kolekcja ma 6 projektów, plus mam projekt konkursowy z tego roku. Mój projekt składa się z dużej ilości elementów, bo jest tam okulary, kapelusz, rękawiczki, marynarka, spódnica.
1: Stres jest czy nie?
2: Jest.
1: A czego się najbardziej obawiasz?
2: Myślę, że tego, jaką modelkę dostanę do mojego stroju.
1: To też jest ważne, prawda? Coś, na co normalnie człowiek przeciętnie nie zwraca uwagi, to dla was jest bardzo ważne.
2: Tak, no bo wzrost, wymiary, wszystko się liczy, jak się układa ubranie.
3: Tymoteusz Mierzwa, nauczyciel przedmiotów zawodowych CKZiU w Sosnowcu.
1: Widzę praca w re, przygotowania do pokazu.
3: Do pokazu, do sesji zdjęciowej. Odpalamy zupełnie inny poziom kreatywności dzieciaków w tym roku. Myślę, że wszyscy będą niesamowicie zaskoczeni.
1: Jak dla nich to jest ważne, udział w takim wydarzeniu?
3: Każde takie wydarzenie buduje doświadczenie i przygotowuje dzieciaki do rzeczywistości i pracy w przyszłości w tym zawodzie. Mogą sobie pozwolić, żeby przetestować się w różnych materiach. Jak potrafią szyć, jak potrafią projektować, stylizować, myśleć.

buduje doświadczenie i przygotowuje dzieciaki do rzeczywistości i pracy w przyszłości w tym zawodzie. Mogą sobie pozwolić, żeby przetestować się w różnych materiach, jak potrafią szyć, jak potrafią projektować, stylizować.

0: projektanta, dlatego świetnie tutaj mogą nabrać pełnego doświadczenia w każdej materii.
1: To jest chyba też dla nich ważne, że wiedzą, po co to robią, prawda? Że to, czego się tu uczą przez lata, to będzie procentować, bo ich prace będą wystawione na pokaz.
0: To jest zawsze w świecie projektantów i to nieważne, czy na poziomie uczenia się, czy później pracy zawodowej. Największa mobilizacja, jak wiemy, że to będzie pokazane publicznie, na pokazie, będzie poddane ocenie, ale przede wszystkim będzie też podane oklaskom, na co tutaj nie ma żadnych wątpliwości, patrząc na poziom tegorocznych prac.
1: No właśnie, jeśli chodzi o poziom, jak pan ocenia?
0: Wszystkie dzieciaki bardzo ładnie się zmobilizowały pod okiem nauczycieli, specjalistów u nas w szkole i z niewielką naszą pomocą świetnie się sprawują i prezentują to, czego się miały okazję nauczyć u nas na zajęciach na co dzień. Dlatego poziom będzie bardzo wyrównany, a stylizacje są bardzo różnorodne. Dużo osób w zupełnie inny sposób ujęło ten temat i każdy podjął tutaj jakieś osobiste wyzwania, jeśli chodzi o dziedzinę konstrukcji, odzieży, szycia i projektowania.
1: A ile osób w tym konkursie wzięło udział?
0: W tym roku mamy 14 osób zakwalifikowanych do drugiej tury, czyli właśnie do pokazu mody. I ja powiem szczerze, że najchętniej wszystkich z tych dzieciaków bym wyłonił na finalistów i każdemu dał jakąś nagrodę, ale tutaj zobaczymy, jak nasze jury konkursowe będzie reagować po pokazie.
1: Ten pierwszy to był taki trochę sprawdzian. Oni też nie wiedzieli za bardzo, o co chodzi w tym. Teraz już wiedzą, tak? I chętniej przystąpili do tego drugiego konkursu?
0: Zdecydowanie tak. Też, co jest dla nas bardzo fajne, ze względu na to, że w zeszłym roku osoby, które były albo niezdecydowane, albo niepewne swoich umiejętności, w tym roku już podjęły też działanie, żeby się tutaj zapisać, żeby wziąć udział w konkursie. I co jest dla mnie najfajniejszą rzeczą, pojawiły się nawet osoby z pierwszych klas, gdzie tutaj dopiero tak naprawdę mają pierwszy rok styku z materią, z projektowaniem, z szyciem, a mimo to chcą próbować swoich sił, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby zobaczyć, co możemy zrobić.
1: Ile czasu mija od tego, aż pojawi się jakiś projekt w głowie tego młodego człowieka, do czasu, aż on już taki ma, jest ten etap taki finalny, czyli już ubranie na modelu?
0: Bardzo różnie to wychodzi. Czasem, a jest to bardzo szybka droga, w zależności od poziomu skomplikowania projektu, a czasem to jest naprawdę droga jak z Sosnowca nad morze i z powrotem, więc różne dzieciaki w bardzo różnym okresie czasu zmieściły się tutaj z realizacją swoich pomysłów.
1: Wy wspomagacie, pomagacie im tworzyć te ich dzieła?
0: Zawsze będziemy im pomagać. Przede wszystkim jesteśmy ich opiekunami, mentorami czasem, więc to jest nasze zadanie i też nasza bardzo duża przyjemność, żeby pomóc im wejść na najwyższy poziom, na jaki są w stanie się wzbić.
1: Też będziecie obserwować ten pokaz z dreszczykiem emocji?
0: Oczywiście, że tak. Ja na każdą tutaj sytuację, jak ktoś z zewnątrz wchodzi i ocenia i mówi, że o super są te rzeczy, to ja razem z dzieciaki mam ciary i też to wszystko przeżywam, więc wszyscy nauczyciele będziemy kibicować i stać murem za naszymi dzieciakami.
1: A jak pan ocenia pomysł tej imprezy? Potrzebna jest taka impreza tym dzieciakom właśnie?
0: Zdecydowanie tak. Ogólnie rzecz biorąc, u nas na Śląsku jest trochę taki deficyt, powiedzmy, możliwości prezentowania mody. Cały czas ta dziura jest nie do końca zapełniona, więc super, że pojawiła się u nas w Sosnowcu inicjatywa, żeby wypełnić gdzieś tą niszę tutaj naszą modową, pokazać, że też można w zupełnie inny sposób myśleć na temat mody, więc zdecydowanie takie działania są potrzebne, szczególnie, że mamy tutaj u nas na Śląsku jeden naprawdę z najprężniejszych kierunków, jeśli chodzi o modę.
2: Nazywam się Piotr Bień i jestem uczniem 4. klasy technikum na kierunku technik przemysłu mody. Brałem też udział w zeszłorocznej edycji Fashion Bridge 2025.
1: To fajny jest konkurs?
2: Tak, to jest naprawdę bardzo fajny konkurs, który myślę, że pozwala nam tak rozwinąć skrzydła, pozwala nam na pokazanie faktycznych naszych umiejętności, naszego stylu i wielu takich rzeczy, jakimi nas reprezentujemy.
1: Temat tegorocznego konkursu dla ciebie, jaki był, jak go zobaczyłeś?
2: Na początku miałem bardzo mieszane uczucia, ponieważ Karl Lagerfeld to nie jest do końca moja ulubiona inspiracja, nazwałbym to w ten sposób, lecz jest to na pewno, no jak mówię, my mamy zamiar pracować w takim zawodzie, w którym nie zawsze będziemy mieć tak, jak nam się będzie chciało podobać, więc trzeba znaleźć w tym wszystkim taki

0: okienko, w którym my jesteśmy w stanie się dopasować i znaleźć to, co nam się podoba w tym.
1: Ale zobaczyłeś coś, co cię zainspirowało i co pozwoliło ci stworzyć twoją kolekcję.
0: Tak, chyba

0: się modą. To jest taki mój bardzo taka rzecz, którą kocham, bo chyba od 6 roku życia zacząłem się interesować modą, więc większość jego twórczości już znałem, ale myślę, że no tutaj akurat też musiałam troszeczkę zrobić mały research, żeby zobaczyć, czy to, co mi siedzi w głowie, na pewno się zgadza z faktami, bo nie chciałam tworzyć czegoś, co nie jest zgodnego z prawdą.
1: Powiedz mi, jakie emocje towarzyszą takiemu młodemu człowiekowi, który za chwilę jego kolekcja ujrzy światło dzienne, modelki, modele ją zaprezentują.
0: Przyznam się, że to jest miks ekscytacji i stresu. Jedno napiera na drugie, więc jednocześnie z każdą chwilą, jak wiem, że ten dzień coraz się bardziej zbliża, coraz szybciej mi bije serce, mógłbym to tak określić, ale powiem tak, że przeważnie wygrywa tutaj ta ekscytacja, bo to jest zawsze fajny event, w którym można też spotkać, no mówię, ja poznałam naprawdę dużo fajnych ludzi z tamtego eventu, więc jestem przede wszystkim podekscytowany i ucieszony, że mam taką szansę pokazać swoją umiejętność i siebie jako projektanta.
1: I to jeszcze podczas uczenia się, prawda? Nie każdy taką ma możliwość.
0: No, nie każdy ma taką możliwość. Ja mam takie szczęście, że no, udało mi się znaleźć szkołę nieopodal mnie, która ma profil, w którym ja się odnajduję, więc jestem bardzo szczęśliwy z tego, że już w tym wieku mogę po części tworzyć to, co moje projekty i to, co mi siedzi w głowie i pokazywać siebie nie tylko jako projektanta, ale też jako artystę.
2: Wielkimi krokami zbliża się Motoserce w Jaworznie. 30 maja na rynku odbędzie się zbiórka krwi organizowana przez motocyklistów zrzeszonych w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. Materiał przygotowała Kasia Dziółkowska.
3: Dzień dobry, z tej strony Bogusz Łódkiewicz, zespół Turbo. Chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić, szczególnie motocyklistów, którym sam zresztą jestem, na cykliczną imprezę Motoserce. Szczytne cele, jak co roku. My z zespołem Turbo przyjedziemy do Jaworzna i zagramy 30 maja. I powiem Wam tylko, że będzie zabawa, będzie się działo, bo będzie też zespół piersi między innymi występował. Także wszyscy motocykliści, wszyscy fani motocykli, wszyscy fani zdrowia i pomocy innym, zapraszam Was na Motoserce do Jaworzna.
4: Witam, z tej strony Oliwa, Roadrunner z MC Poland, oddział Jaworzno. Zapraszamy wszystkich motocyklistów na cykliczną imprezę, jaką jest Motoserce. Jest to 18. edycja na terenie całego kraju, natomiast od 22 roku cykliczna również w Jaworznie. Zapraszamy wszystkich na paradę motocyklową, która odbędzie się o godzinie 14.30. Wcześniej o godzinie 13.00 będziemy mieli koncert zespołu Turbo, natomiast po paradzie o godzinie 16.00 będziemy mieli koncert zespołu Piersi. Także będzie się działo, będzie zabawa. Zapraszamy wszystkich motocyklistów tutaj z Jaworzna, jak i okolicznych miast. Na pewno będziemy mieli fajną zabawę.
1: Gdzie się to wszystko będzie odbywać?
4: To wszystko odbywa się na rynku w Jaworznie, także cały rynek jest nasz, do naszej dyspozycji. Będzie wiele atrakcji dla dzieci, dla mieszkańców Jaworzna również.
1: Jeśli chodzi o paradę, 14.30 ona wyrusza. Którędy przejadą motocykliści i ilu się ich spodziewać?
4: No, spodziewamy się w tym roku na pewno dużo więcej niż w roku ubiegłym. Myślę, że około 500-800 maszyn powinno się zjawić. Startujemy z rynku, będziemy jechali przez centrum Jaworzna i potem wracamy do rynku na koncerty.
1: To jest impreza, podczas której można spędzić fajnie czas. Przede wszystkim można pomóc.
4: Tak, pomagamy dzieciom. Tak jak mówię, to jest 18. edycja Motoserca. Generalnie podczas tych 18 lat zebraliśmy około 60 tysięcy litrów krwi dla dzieci. W roku ubiegłym, w 25. w Jaworznie zebraliśmy 15 litrów krwi. To jest nasz rekord. Po prostu więcej krwiobóz nie był w stanie przyjąć. Ludzie odchodzili, chcieli oddać krew, ale było to już technicznie niemożliwe.
1: No właśnie, jak ta akcja tego poboru krwi wygląda? Każdy może przyjść, kto na to ma ochotę?
4: Tak, oczywiście. Każdy może oddać krew. Każdy krwiodawca otrzyma od nas drobny upominek.
1: Kto się zjawia na tej imprezie? Całe rodziny pewnie?
4: Tak. Przyjeżdżają całe rodziny, przyjeżdżają motocykliści, przyjeżdżają rodziny z dziećmi. Dzieciaki są zafascynowane, ponieważ mogą sobie zrobić zdjęcie na motocyklu, mogą popytać chłopaków o różne ciekawe techniczne rzeczy. My zawsze się nimi zaopiekujemy, zawsze ich oprowadzimy, zrobimy sobie zdjęcie, nie ma żadnego problemu.
1: To też pokazuje to tak zwaną, można powiedzieć w cudzysłowie oczywiście, ludzką twarz motocyklisty, prawda? Że wy oprócz tego, że jeździcie na silnych, mocnych maszynach, to macie też bardzo dobre serca.
4: Ależ oczywiście, że tak. Oczywiście te serca są otwarte i po drugie, no my motocykliści kierujemy się tutaj swoimi zasadami, jesteśmy braćmi na drodze i nie tylko, po prostu wszędzie pomagamy sobie nawzajem, tak samo pomagamy innym.
1: Wspomniał Pan o tym, że ludzie też przychodzą i się pytają, tak? Rozmawiają z Wami o tych motocyklach, na których Wy przyjeżdżacie.
4: Ależ oczywiście, że tak. To jest cyklicznie co roku, zawsze każdy podchodzi, zapyta. Tych maszyn jest na tyle, jest taka różnorodność, że jest o czym rozmawiać.
1: Każdy może przyjść?

0: każdy może przyjść. Zapraszamy wszystkich, nie tylko mieszkańców Jaworzna, ale również wszystkich z okolic Jaworzna, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i generalnie każdy, kto dowie się o tej imprezie, zapraszamy na tą imprezę.
1: Halo, halo! Dzień dobry, szanowni państwo, witamy bardzo serdecznie. Mówi Adam Asanów, współpierwszy oraz...
2: Dziadek.
1: Już 30 maja niesamowity koncert w Jaworznie, ponieważ będzie to Motoserce, kolejna edycja Motoserca. Zespół pierwszy pojawi się w Jaworznie. Oprócz zespołu pierwszy będzie zespół Turbo. Na pewno będzie jeszcze mnóstwo innych fantastycznych zespołów. Także będzie zabawa, będzie się działo. Miejmy nadzieję, nocy będzie mało. Kochani, ważna rzecz, przybywajcie do Jaworzna 30 maja na Motoserce, ponieważ to jest zacna impreza. Będziemy mogli oddać krew. Właśnie po to są te imprezy robione, organizowane, żeby pokazać, że warto oddawać krew, bo ratuje życie. I proszę państwa, współpierwsi, Turbo oraz inni wykonawcy, serdecznie zapraszamy. Prawda, dziadku?
2: Tak, zapraszamy.
1: Do zobaczenia.
3: SK Śląsk.
4: Speedsoft, znana w wielu krajach dyscyplina sportowa, obecna jest także w Polsce i zyskuje coraz większą popularność. Czym jest i komu jest dedykowana? Z Piotrem Kaczkowskim, prezesem Fundacji Taktyczna Akademia Kultury TAK Katowice, rozmawiał nasz reporter Piotr Wikar.
5: Studio Radia SK, ze mną jest Piotr Kaczkowski, prezes Fundacji Taktyczna Akademia Kultury TAK Katowice. Cześć Piotr, dzień dobry.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Zaprosiłem cię tutaj, bo ty jesteś osobą, która na temat bardzo enigmatycznego zwrotu, jakim jest Speedsoft, wie wszystko. W takim razie, czym jest ten Speedsoft? Opowiadaj.
6: Dobra, może wszystko to za dużo powiedziane, ale czym jest Speedsoft? Speedsoft to jest w sumie odmiana sportowa airsoftu. No i teraz pytanie enigmatyczne, czym jest airsoft? Airsoft to jest sport, który się... Znaczy sport, nawet to jest militarna symulacja podobna do paintballu. Paintball jest grany na farbę. Natomiast airsoft jest grany na takie plastikowe kulki. Trochę przypomina to odpust, natomiast jest to bardziej profesjonalne, przypomina bardziej takie symulacje militarne. Natomiast wracając do Speedsoftu, Speedsoft to jest odmiana sportowa. Gramy na halach, on wodzi się troszeczkę też ze speedballu sportowego, ale ma swoje zasady. Mianowicie pole musi być symetryczne, czyli bardziej fair play. Gramy na halach, czyli rzeczywiście te pole jest bardzo małe, nie używamy całego, nie wiem, 1000 m2 lasu i się bawimy w żołnierza, tylko tutaj rzeczywiście jest to odmiana sportowa, gramy bardzo krótkie rundy, bo u nas rundy trwają 2 minuty. My gramy różne scenariusze, gramy scenariusze na flagi, na dominację, na atak obrona, czyli rzeczywiście musimy dominować te pole. To w sumie to działa podobnie jak do każdego sportu, nie? Czyli jak gramy w hokej, to w hokeju też jest ważne dominować lodowisko, w piłce nożnej też dominować boisko, nie? Żeby rzeczywiście przejść na tą bramkę i to jest rzeczywiście w Speedsoftie działa to tak samo. Pola mamy bardzo czyste. My gramy w ogóle na sztucznej trawie, to jest bardzo ciekawe, że na hali sportowej w Katowicach kładziemy trawę, żeby gracze mogli się ślizgać, bo to jest właśnie, to jest fajne, efektywne, dynamiczne, na to się fajnie patrzy i to jest taka definicja bardziej taka profesjonalna, choć my lubimy to powiedzieć, że to jest taki CSGO na żywo, nie? Czyli to rzeczywiście jest gra komputerowa na żywo i to też tak mocno pokazujemy graczom, mocno pokazujemy młodzieży, gdzie gracze, bo e-sport jest bardzo popularny, zwłaszcza w Katowicach, zwłaszcza na Śląsku, czyli stolica europejskiego e-sportu. I jak współpracujemy z Mosirem, to też widzimy, że coraz mniej młodych ludzi angażuje się w sport. To też jest taki trochę nasz cel jako fundacji, czyli pokazywanie sportu niekonwencjonalnego, czyli znalezienie tego balansu, czyli my mówimy spoko, sam jestem graczem, pograj sobie w piątek, pograj sobie w sobotę z kolegami, ale w niedzielę czy w sobotę wieczór idź na halę i pograj, postrzelaj się z kolegami, jest to naprawdę bezpieczny sport jak inne i złap trochę tej fizyczności, nie? Czyli złap ten balans między ruch ręka, ruch oko, czyli taka zabawa, fan gamingu, a rzeczywiście balans taki fizyczny na żywo, nie?
5: Speedsoft, no to już znamy termin, śmiało możemy mówić, że to jest dziedzina sportu, tak?
6: Tak, to jest cel naszej fundacji, czyli pokazać, że Speedsoft to jest sport.
5: W takim razie, komu moglibyśmy takie zajęcia polecić, bo ja wiem, że organizujecie zajęcia dla młodzieży, ale mówię też o tych, którzy chodzą na co dzień do pracy, albo mają na przykład mnóstwo wolnego czasu, bo są już na emeryturze. Czy takie osoby też mogą wziąć udział w takich zajęciach?
6: Tak, my robimy bardzo dużo różnych rodzaju eventów, od największych, czyli eventów międzynarodowych, gdzie przyjeżdżają gracze z całej Europy. To takie półprofesjonalne, półamatorskie zawody. Potem robimy ligę, polską ligę speedsoftową, czyli schodzimy takie już, to są 3 kolejki ligowe, już bardziej dostępne, trochę z mniejszym parciem, trochę takie już rozgrywki na luzie, ale przy tym na przykład organizujemy też takiego beginnera, czyli totalnie dla początkujących, dla osób, którzy grają właśnie w airsoft, nie grają w tą odmianę sportową, żeby przyszli i zobaczyli. Mamy gdzieś tam swoje też repliki do wynajęcia, więc każdy, kto chce spróbować się w sporcie, to może. No ale z drugiej strony robimy jeszcze dalej, czyli robimy typowe eventy społeczne, czyli robimy speedsoftowe dni otwarte, czyli takie zajęcia dla szkół, gdzie no średnio ściągamy te 10-12 szkół ze Śląska. Około 500 uczniów tygodniowo robimy normalnie takie 2-godzinne zajęcia z

0: Rozgrywku, gdzie pokazujemy im, czym jest ten sport. Robimy takie mini zawody, gdzie taką pokazujemy, jak ta rozgrywka jest. Robimy też turnieje międzyszkolne. Więc tego jest naprawdę bardzo dużo, gdzie ostatnio brały udział tam 8 szkół z całego Śląska i normalnie był to turniej, nie? Robimy już dla najmłodszych, dla całych rodzin, może już nie ze spisoftu, ale z lasertaga, żeby trochę bardziej panować nad tym bezpieczeństwem, czyli już chcemy zarażać od najmłodszych, już nawet dzieciaki 7-6 lat mogą sobie się pobawić i gramy na takich balonach, czyli bardzo bezpiecznych przeszkodach. Lasertag jest bardzo bezpieczny, bo nic nie wylatuje, to jest tylko na podczerwień, więc już ten sport pokazujemy od małych, nie? Gdzie robiliśmy takie ferie razem z Mostem w Katowice i całe rodziny brały udział, nie? Czyli drużyna była od najmłodszego pokolenia, tam dzieciaczka, rodziców i dziadka, nie? Także super to wygląda. My jako fundacja staramy się angażować wszystkich, od najmłodszych, po tych nieusportowionych, po tych, którzy chcą rzeczywiście brać ten sport na profesjonalnie, staramy się angażować wszystkich.
1: Jak wygląda organizacja takiej lekcji WF-u? Jak to działa w ogóle?
0: Znaczy, przede wszystkim na początku nie było ciężko, bo musieliśmy przekonać szkoły, żeby w ogóle dowiedzieli się, co to jest. I może ze szkołami mundurowymi było łatwiej, bo szkoły mundurowe korzystają z ASG i chodzą na te poligony i może tutaj było prościej. Ale rzeczywiście musieliśmy trochę porozmawiać z dyrektorkami, z dyrektorami i pokazać im rzeczywiście, jak ten sport wygląda. Trochę nam pomogło zmiany w rozporządzeniu edukacji, jeżeli chodzi tam o edukację dla bezpieczeństwa, to nam pomogło. No ale jak wygląda sam event? No my to rozdzielamy trochę na takie dwie fazy. Pierwszą robimy 3 sekcje, gdzie trochę najpierw opowiadamy, czym ten sport jest, pokazujemy takie strefy bezpieczeństwa, pokazujemy im, jak się obsługuje z tą repliką airsoftową. Przekazujemy takie informacje, że od tej pory muszą ściągać maski, bo to mamy też jakby swoje maski, pełne oporządzenie, dbamy o to bezpieczeństwo. Druga rzecz to jest, druga taka stacja to jest rozgrzewka. No jak przed każdym sportem prowadzimy rozgrzewkę, biegi, rozciąganie. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczą Państwo, ten sport jest bardzo dynamiczny i jak każdy, no propagujemy to, że w sporcie trzeba, ta rozgrzewka jest ważna. No i trzecia taka stacja to jest rzeczywiście taka strzelnica, czyli już ładujemy repliki kuleczkami i szkolimy te dzieciaki i młodzież, żeby trochę wiedziały, jak trafić, nie? No bo frajda jest to, żeby trafić kolegę obok, nie? Więc mamy tarczę i szlają do tej tarczy. Jak dzielimy sobie te grupy i przejdą wszystkie 3 stacje, to dzielimy ich na drużyny i normalnie gramy, nie? Mamy swoją federację sędziowską, mamy swoją obsługę, kilka osób czuwa nad grą. No i pokazujemy, czy to sport jest, tak? Jakby dać ludziom piłkę i grali sobie na boisku.
1: Okej, tak zakulisowo jak patrzysz na rozgrywkę i potem zakończenie, jaki jest odzew? Co mówią ci młodzi ludzie, którzy kończą taką lekcję, WF w cudzysłowie oczywiście, no i przede wszystkim nauczyciele?
0: Znaczy nie, no są zajarani. Nauczyciele w ogóle jest kilku nauczycieli, którzy grali razem z nami, nie? Tak, to jest fan i jak wiesz, nauczyciel ma dobry vibe z uczniami, to sam grał i tam różnie, więc dużo mieliśmy takich mocno zajaranych i dzieciaków, i nauczycieli, gdzie potem już robiliśmy trzeci event, to szkoły same do nas się odzywały, czy robimy takie coś, bo dzieciaki inne klasy by chciały spróbować, nie? Gdzie nawet mamy szkołę tutaj z Sosnowca, która otworzyła swoją sekcję typowo turniejową, typowo airsoftową i działa. Pod tym kątem super, brakuje nam tylko takiego miejsca stałego do grania, nie? Bo my jako fundacja organizujemy eventy, czyli korzystamy z dobrodziejstw Mosiru Katowice, hal, mini hal, czy jakichś takich parków, czy przy jakichś takich eventach, ale brakuje nam takiego miejsca stałego, gdzie otworzymy klub sportowy i będziemy mogli sobie szkolić tak stricte młodzież, nie? No ale jeżeli chodzi o same szkoły, no to korzystaliśmy z wielu szkoły sportowych, czyli zapraszaliśmy szkoły mistrzostwa sportowego, czy w Katowicach hokejowe, czy z GKS-u Liniaków, czy z GKS-u Stychów, więc patrzyliśmy pod tym kątem takim sportowym. Naprawdę wszyscy byli zajarani, bo to jest coś innego. To nie jest ciągle WF, że gramy w piłkę nożną, siatkówkę, czy ponga, nie? No to za moich czasów się tak grało.
1: Okej, ktoś, kto tego słucha, chciałby przyłączyć swoją szkołę do całego projektu, może to zrobić?
0: Oczywiście tak. Śmiało sporo nauczycieli do nas pisało, czy nawet uczniów do nas pisało, potem na nasze socjalki, czy na maile, które strona airsoftteampoland.com, czy na ATP Tournament, jeżeli chodzi o profil na Facebooku, czy na Fundację Taktyczną Akademię Kultury. Śmiało można pisać, gdzie uczniowie nas sami pisali, słuchajcie, chcemy wziąć udział, tu macie kontakt naszej dyrektorki, naszego nauczyciela, czy możemy zadzwonić, czy możecie zadzwonić. No i udało się tak zrobić.
1: Takie zajęcia są odpłatne?
0: Nie, to jest 100% darmowe. Zajęcia trwają ponad 2 godziny. Szkoła tylko musi zorganizować sobie przyjazd na halę, na dany obiekt, bo robiliśmy to na lodowisku. W okresie letnim robimy to na halach sportowych, więc tylko muszą sobie to zorganizować.
1: Okej, to tyle, jeżeli chodzi o zajęcia sportowe. Mam nadzieję, że ktoś, kto jest zainteresowany, będzie już teraz wiedział, żeby zgłosić

0: do ciebie, przede wszystkim zapraszamy. Do prezesa Fundacji Taktyczna Akademia Kultury, tak, w Katowicach. Powiedz mi, wy działacie na terenie Śląska, tak?
1: Tak. Znaczy w sumie to na terenie całej Polski, od tego się wodziliśmy. Kiedyś jeździliśmy po całej Polsce, teraz związaliśmy się mocniej z Katowicami, żeby znaleźć ten jeden stały swój punkt.
0: Okej, czyli generalnie, jeżeli ktoś na przykład zadzwoni z Bielska-Białej, albo zadzwoni z Katowic, albo zadzwoni z Tychów, albo zadzwoni z Oświęcimia, nie będzie problemu.
1: Zadzwoni z Warszawy, czy ze Ścisnania.
0: Okej, no sky is the limit, jak to mówią. A powiedz mi trochę o lidze, bo z tego co wiem, liga działa, a zupełnie niedawno odbyły się zawody międzynarodowe w Katowicach właśnie tutaj.
1: To tak, jeżeli chodzi o ligę, to pytanie, od czego zaczynamy?
0: Od ligi.
1: Od ligi. No to ligę, to się co prawda nazywa Polska Liga Spisortowa, ale podobnie jak do innych sportów, mamy jest to w kategorii Open, czyli mamy też drużyny z Finlandii, mamy drużyny z Czech, które przyjeżdżają, chcą u nas grać, mamy drużyny z Polski oczywiście. I to są takie rozgrywki typowo ligowe, czyli zbieramy scoring, ważne jest ćwiczyć i trenować na każdy event i zdobywać ten scoring. To jest ważne pod tym kątem. Jakby bierzemy przykład ze sportów konwencjonalnych, sportów tradycyjnych, żeby to bardziej jeszcze usportowić, nie? Żeby pokazać tą schematykę, że ją też możemy wpasować do naszego sportu.
0: Liga międzynarodowa?
1: Może to już nie jest liga, tylko turniej międzynarodowy. ATP Open jak najbardziej. Zrobiliśmy w tamtym roku dwie edycje. Przymierzamy się do października na trzecią. No, działa fajnie. Mamy drużyny z całej Europy i odzywają się nawet spoza Europy. Do tej pory mieliśmy drużyny z Łotwy, z Rumunii, z Czech, z Francji. Odzywają się nawet gdzieś tam teamy z reszty krajów. Nawet z ciekawości nawet Kazachstan i Kanada się odzywa, że chce grać. No to już jest cięższe i trochę droższe przedsięwzięcie dla nich, ale rzeczywiście zaczyna to działać, nie? I zaczyna to hulać. Tych eventów międzynarodowych poza Polską jest trochę. Wiele krajów gdzieś tam sobie działa, robi te eventy, ale mało kto robi to na halach sportowych, mało kto robi to ze wsparciem gdzieś tam miasta czy Mosirów. To też daje taką fajny vibe, że wyszliśmy z tego trochę takiego lamusa i możemy pograć ten sport, gdzie jest ciepło, mamy szatnie, a nie gramy gdzieś tam w lesie, czy na jakichś nieużytkach, czy na jakichś takich halach przemysłowych.
0: Mhm. Czy my na dziś dzień mamy na tyle mocną ligę, żeby powalczyć w turnieju międzynarodowym?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Na przykład w tamtym roku drużyny międzynarodowe, no to pierwsze miejsce zdobyły Polska. Na pierwszym evencie Polska zdobyła drugie miejsce, więc jak najbardziej. Polska jest na wysokim poziomie i to widzi też, jakby my zaczęliśmy tutaj w Polsce ten sport trochę później niż reszta Zachodu, nie? Gdzie to zaczęło się w USA. To coraz bardziej nas patrzą i zapraszają nas na eventy międzynarodowe w innych krajach, więc jak najbardziej. Jesteśmy dużym społeczeństwem w Polsce, wbrew pozorom takim airsoftowym, spisoftowym, to jesteśmy dużym społeczeństwem.
0: Żeby zaangażować się w jakiś sport, na pewno potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. W przypadku airsoftu potrzebne są właśnie, no właśnie, co jest potrzebne, żeby rozpocząć przygodę z airsoftem?
1: Tak naprawdę to chęci. Jeżeli ktoś chce spróbować, to znajdzie sobie lokalną drużynę, znajdzie sobie lokalnego organizatora i nawet nie musi kupować, tylko sobie wynajmie sprzęt albo dogada się z drużyną i drużyna bardzo chętnie mu ten sprzęt użyczy, pokaże i sobie zagra. Więc tak naprawdę to jest chęć i zajawka. Jeżeli już chcemy wejść w tym trochę na poważniej, no to jak w każdym sporcie, możemy zacząć od jakiegoś low-costowego, czyli wziąć sobie replikę za, nie wiem, żeśmy 1000 zł kupić sobie buty, czy mundur, czy mundur, mówię, jak airsoftie, u nas to wystarczą krótkie spodenki i lajkra, czy jakieś termoaktywne ciuchy. Wszystkim nie oszczędzać na okularach, czyli kupić sobie dobre okulary. W naszym przypadku to są maski, które są o wiele bezpieczniejsze i nie parują, czyli mamy takie maski jak w paintballu, takie pełne, przeszklone, one A, wyglądają lansiarsko, B, pomagają, bo nie parują, nie? Czyli to jest kwestia też ważna, jeżeli musimy mieć w jakimś sporcie okulary, a jesteśmy dynamiczni, dużo się biega, rusza, jest ciepło, no to na otrucie zaparują, to nie widzimy, a przejrzystość dla nas jest ważna, nie? No i zakupić sobie jakieś tam kuleczki, które są i zacząć grać. No i to jest sky limit, nie? Jeżeli chcemy być coraz bardziej profesjonalni, to możemy sobie kupić replikę, tak ją poprzerobić, że w cenie auta ją weźmiesz, nie?
0: A jak widziałem, tak, przykładowo w CS-ie możemy sobie personalizować sprzęt. Tak tutaj w przypadku Spitzofta te karabinki, które mamy, też widziałem niektóre są bardzo personalizowane.
1: Oczywiście, że tak. Jakby Spitzof jest super pod tym kątem, że Spitzof jest kolorowy, nie? To nie jest snajper, który się chowa w lesie, że tak powiem, nie? To nie jest, że musimy być skryci. Oczywiście tutaj mogą nas przeciwnicy zauważyć, ale to nie jest na tyle ważne, nie? Więc tutaj gracze jak najbardziej są kolorowi, żeby A, gdzieś tam prezentować swoich sponsorów, żeby B, żeby to prezentować samego siebie, żeby to jakby marketing i promocja jest dużą częścią Spitzoftu. Nie jesteśmy jak każdego sportu. Dlaczego drużyny sportowe mają kolorowe? No bo to są jakieś ich tam barwy i im to pasuje, nie? Więc tutaj działa tak samo, repliki przenajróżniejsze. Każdy sobie maluje jak chce, niektórzy do swoich ciuchów, niektórzy imitują skiny z gierek, nie? Niektórzy wybierają sobie

0: wyłubione kolory, naklejki. To jest super pod tym kątem, że możesz pokazać nawet w ubiorze samego siebie, nie? Mhm.
1: Jako prezes fundacji, która zajmuje się tą dziedziną sportu, jakie macie plany na przyszłość?
0: Intensywne. No przede wszystkim duży plan to jest rozwijać to, co mamy, czyli jeszcze bardziej przejść do przodu. Może to jest minus, może zaleta, ale rzadko się zatrzymujemy, nie? Jakby staramy się trochę złapać jakiejś stabilizacji i zawsze nam jeszcze czegoś mało, dlatego tych eventów jest coraz więcej, więc na pewno chcemy rozwijać turnieje międzynarodowe, żeby pojawiały się coraz to lepsze, może nie lepsze kraje, a odleglejsze kraje, może wyjść poza Europy, może mieć reprezentację z każdego kraju, wyjść spoza właśnie naszej Europy. Drugi taki duży cel to jest przede wszystkim pokazać ludziom, czym ten sport jest, czyli wyjść trochę szerzej do ludzi. Żeby to zrobić, potrzebujemy trochę mieć swój obiekt taki stały, nie? Czyli tutaj mocno się staramy o swoją halę sportową, która będzie stricte przystosowana pod to, bo przygotowanie się na weekendy, budowanie tej hali to jest armia ludzi i to są dwa dni roboty, żeby z magazynów wszystko pościągać, nałożyć gumy, trawę, przeszkody, zabezpieczyć wszystko, bo zabezpieczamy w ogóle publiczkę. Jesteśmy jedynym chyba eventem na świecie do tej pory, gdzie pozwala widowni zobaczyć bezpiecznie za takiej siatki zabezpieczającej cały mecz. No i szkolić. Bardzo chcemy otworzyć swój klub sportowy, szkolić od najmłodszych dzieci, młodzież i starsi, żeby prezentować to totalnie jako sport. To jest gdzieś tam nas cel.
1: Chciałem się zapytać o najbliższe wydarzenia, które będą miały miejsce i gdzie ewentualnie odsyłać

0: No i szkolić. Bardzo chcemy otworzyć swój klub sportowy, szkolić od najmłodszych dzieci i młodzież i starszych, żeby prezentować to totalnie jako sport. To jest gdzieś tam na stronie.
1: Chciałem Cię zapytać o najbliższe wydarzenia, które będą miały miejsce i gdzie ewentualnie odsyłać

0: trochę z mniejszym wyprzedzeniem informujemy, bo to często są jakieś ad hocowe, często są jakieś takie zamówienia albo prośby, żebyśmy wzięli czymś udział w jakimś festiwalu biegowym, czy w jakichś wydarzeniach sportowych. Jeżeli chodzi o takie społeczne tematy, to nasz profil na Facebooku Fundacja Taktyczna Akademia Kultury.
1: Tak? Mamy zatem wszystkie namiary niezbędne i potrzebne, żeby dowiedzieć się, jak to wygląda już w praktyce. Na koniec mam jeszcze pytanie do ciebie. Gdybyś miał zachęcić młodzież albo tych, którzy mają trochę czasu, chcieliby spróbować, to co byś im powiedział?
0: Napisz i przyjdź. Tak naprawdę ten sport jest super. Jeżeli lubisz zajawkę, lubisz dynamikę, lubisz adrenalinę, bo to trochę jest sport taki ekstremalny, to jest coś dla ciebie. Jeżeli znudził ci się sport konwencjonalny, a lubisz ruch, lubisz sport, to jest sport dla ciebie.
1: Adrenalina będzie buzować.
0: Tak. A jeżeli nie jesteś typowym sportowcem, a szukasz czegoś dla siebie, czegoś nowego, to też jest coś takiego, gdzie powiesz kolegom, znajdziesz fajnych ludzi. I to jest super, że społeczność cię przyjmie, da ci fajną integrację. Jak poznasz fajnych ludzi, to będziesz w fajnych miejscach, czyli jeszcze w ogóle więcej tych ludzi. Jakby, jeżeli ktoś gra w Airsoft albo nie gra i chce spróbować, to polecam jeździć na duże eventy, na eventy mniejsze i poznawać ludzi.
2: Nowoczesny sprzęt komputerowy trafił do sosnowieckich szkół. Podstawówki i szkoły średnie otrzymały ponad 1700 laptopów i ponad 1000 tabletów. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
3: Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Informowaliśmy o tym, że Sosnowiec przystąpił do projektu, w ramach którego będziemy kupować laptopy, tablety do sosnowieckich szkół. Teraz możemy się pochwalić, że projekt został już zrealizowany i 1719 laptopów, 1010 tabletów oraz 504 laptopy przeglądarkowe trafiły do sosnowieckich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. To projekt wart ponad 7 milionów złotych i zakup tego sprzętu został sfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz Unii Europejskiej, a realizowany jest m.in. przez Ministerstwo Cyfryzacji i Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. Tak jak wspomniałem, laptopy i inne urządzenia trafiły nie tylko do szkół podstawowych, ale również do szkół ponadpodstawowych i to pomoże rozwijać nasze dzieci, ułatwi prowadzenie zajęć, ułatwi cyfrową edukację.
4: SK Śląsk News.
2: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś zajrzymy do Mysłowic. Tam szydełkowe robaczki pomagają choremu Bartusiowi Bańskiemu. Czterolatek walczy z dystrofią mięśniową Duszena. O szczegółach za moment. Porozmawiamy też o nieswoistych zapaleniach jelit, bo właśnie na te zjawisko choruje coraz więcej młodych osób. Materiał za moment. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy.
4: SK Śląsk.
2: Warto łączyć siły. Stowarzyszenie Aniołów Stróżów ze specjalną instalacją, która ma motywować do bezinteresownej pomocy najsłabszym. Każdy chętny otrzymuje wstążkę, przechodzi specjalną drogę, odpowiadając m.in. na pytania: skąd pochodzisz, kim jesteś, co możesz dać od siebie innym. Jak działa instalacja? To sprawdzał nasz reporter Darek Brombosz.
5: Może też pomóc w tym, aby rzeczywiście włączyć się w takie wspólne działania i wspierać m.in. Dom Aniołów Stróżów. Także serdecznie zapraszam. Tak, można wybrać sobie kolor wstążeczki i po kolei przejść. Panie prezydencie?
6: Prezydent Katowic Marcin Krupa.
7: Może być żółta?
8: Może być żółta, bo to kolor miasta.
5: O,
8: kolor
5: proszę
8: miasta,
5: bardzo.
8: Niebieski jest kolorem miasta, tak więc...
5: Nie mamy takiej super...
8: Rozumiem, że się muszę wpiąć, co robisz, tak? Pracuję na etacie, no pracuję jeszcze.
5: I
8: mieście ponad, tak jest. Moja piłeczka jest tutaj, czyli do żółtego, tak? Tak.
6: Panie prezydencie, przeszedł pan swoją drogę do pomagania.
8: Tak, przeszedłem tą drogę do pomagania. Ona, wbrew pozorom, jest bardzo prosta. Nie można jej porównać do niczego innego, tylko do dobrego serca i szczerych chęci.
6: Te pytanie, jak pan ocenia?
8: Bardzo dobre, one rzeczywiście się opierają na tym, tym bardziej, że jeszcze jest możliwość na przykład, że jeszcze nie pomagałem, że chcę pomagać, będę pomagał, a więc nie tylko dotyczy się tych, którzy już coś w swoim życiu robili dla drugiego człowieka, ale też takich, którzy mogą dopiero rozpocząć od dzisiaj, patrząc właśnie na tą wspaniałą drogę, która tutaj jest poprzez te kolorowe wstążki wytyczona.
6: Bo jesteśmy na Europejskim Kongresie Gospodarczym, tego typu instalacje, one mają pobudzać do działania, do pomagania?
8: Tak, przede wszystkim biznes jest zawsze połączony z działalnością społeczną,

0: i dobrze, żeby tak było, i to wielu przedsiębiorców robi, że pomaga również nie tylko instytucjom różnym, ale bezpośrednio nawet osobom potrzebującym. Tak więc to jest bardzo fajna sprawa, że potrafimy się dzielić. Jeżeli mamy cokolwiek do podziału, to chętnie to robimy, i tak się dzieje w samorządzie, tak się dzieje właśnie w biznesie.
1: No właśnie, pani prezes, pamiętam, że w zeszłym roku były układane puzzle. Dzisiaj w 2026 roku na Kongresie Gospodarczym, Europejskim Kongresie Gospodarczym, nowa instalacja. Jaka?
2: A w tym roku szukamy swojej drogi do pomagania, bo myślę, że warto zachęcać każdego, niezależnie od tego, skąd jest, bo ta droga tutaj tego nie widzimy, prawda, teraz, ale my tutaj na miejscu wiemy, jak to wygląda. Zaczynamy od tego, że jest takie pytanie, co robisz? Czy pracujesz na etacie, czy prowadzisz firmę, uczysz się, czy szukasz swojej drogi? Więc to pokazuje, że my tutaj na Kongresie Gospodarczym spotykamy się w gronie bardzo zróżnicowanych osób. Zresztą jak popatrzymy na te siemki przywiązane, które się tutaj pojawiają, to rzeczywiście no nie ma tak, że to jest tylko, że są tylko osoby pracujące na etacie albo tylko prowadzące firmy. Mówimy o tym, z jakich jesteśmy miast, miasteczek, małych miejscowości. Czy pomaganie jest częścią naszego życia? Czy ktoś z nadomania obsłużył, to oczywiście dla nas też jest ważne. I mówimy, jakie mamy supermoce, bo każdy z nas ma coś, czym może się podzielić z drugim człowiekiem. I to jest taki przekaz, który chcemy tutaj, żeby wybrzmiał, że właśnie nieważne, skąd jesteśmy, to jesteśmy ludźmi, którzy mogą coś dać od siebie. I ta droga potem prowadzi, tak, czy ja lubię działać z ludźmi, czy na wydarzeniach, czy z zaplecza. Więc to też pokazuje, że czasem jest tak, że ktoś sobie wyobraża, że kurczę, ja to niewiele umiem, niewiele wiem, albo nie mam za dużo pieniędzy, to może nie ma sensu, nic nie mogę zrobić. Trochę to, co my tutaj robimy, pokazuje, że jest bardzo wiele możliwości i że w zasadzie nie ma osób, które nie mogą się czymś podzielić. Mogą się podzielić swoim dobrym sercem, swoim czasem, oczywiście funduszami, co pewnie tu na kongresie jest dość częste, bo mamy jednak tutaj podmioty gospodarcze. No i na koniec trochę prosimy, pytamy o taką deklarację, czy ktoś jest chętny się w coś z Domem Aniołów zaangażować, choć jest oczywiście opcja, też jeszcze nie zdecydowałem, także tutaj nikogo nie przymuszamy do takich deklaracji, ale od lat, od 13 lat jesteśmy partnerem społecznym Europejskiego Kongresu Gospodarczego i od lat promujemy społeczną odpowiedzialność, bo jesteśmy przekonani i mogę to powiedzieć po tych wszystkich latach, bo jestem tutaj też obecna przez te wszystkie wydarzenia, że ta świadomość społeczna rośnie, z czego się ogromnie cieszę, że biznes, którego oczywiście celem jest zarabianie pieniędzy, zaczyna dostrzegać, jak dużym kapitałem są ludzie, jak dużym kapitałem jest bycie odpowiedzialnym społecznie. I jeśli jeszcze mówimy o dzieciach, którym się zajmuje Dom Aniołów Stróżów, no to jest nasza przyszłość. I nawet jeżeli nie jesteśmy bardzo filantropijni, to myślę, że jeżeli chcemy żyć w bezpiecznych, dobrych czasach, w dobrym społeczeństwie, to inwestowanie w tych, którzy doświadczają deficytów, ma sens.
3: Szydełkowe robaczki pomagają choremu Bartusiowi Bańskiemu. 4-latek, mieszkaniec Mysłowic, walczy z dystrofią mięśniową Duchenna. Trzeba zebrać 17 milionów złotych na terapię genową w Stanach Zjednoczonych. Mieszkańcy Mysłowic na Szydełku robią robaczki i razem z informacją o zbiórce rozwożą je po całej Polsce. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
4: Sonia Han. Jesteśmy w stowarzyszeniu Alternatywa dla Mysłowic, które udostępniają nam swój lokal do robienia robaczków, które mają pomóc Bartusiowi. W jaki sposób robaczki pomogą Bartusiowi? Robaczki pomogą w taki sposób, że pakujemy robaczki do takich foliowych kopert razem z kartką, z kodem QR, który jest praktycznie na całą kartkę. Odbierają je ode mnie ludzie, idą w całą Polskę. Ja prowadzę salon fryzjerski, po prostu moi klienci, gdziekolwiek wyjeżdżają, czy nad morze, czy do Zakopanego, na jakieś właśnie wycieczki, to je odbierają i po prostu rozrzucają po całej Polsce.
5: Czyli takie robaczki można później spotkać wszędzie?
4: Tak, w całej Polsce. A nawet i wiem, że mój kolega jechał do i tam też można spotkać przy granicy nawet.
5: Czyli co, wystarczy przestawić później telefon?
4: Wystarczy przestawić telefon do kodu QR, od razu nas przekierowuje do zbiórkę dla Bartusia Bańskiego.
5: Dlaczego akurat pomagacie Bartusia?
4: Mama Bartusia Bańskiego jest moją koleżanką. Bartuś jest naszym klientem. Znamy się od dawna tak naprawdę. No są nam bliscy i po prostu kupa kasy jest do zebrania, bo aż 17 milionów. I wiem, że im więcej ludzi się w to zaangażuje, tym jest to możliwe. Mysłowice na pewno nie dadzą rady, więc postanowiliśmy z tym wejść na całą Polskę.
5: Widzę, że tu tłok, czyli chętnych nie brakuje na robienie robaczków.
4: Na szczęście nie, to przerosło moje oczekiwania.
5: Dlaczego tak jest, że ludzie chcą pomagać? Jak to się dzieje?
4: Nie wiem. Bardzo się z tego cieszę, ale to zaangażowanie ludzi naprawdę przerosło moje oczekiwania, bo na początku chciałam po prostu dołożyć swoją cegiełkę jakby w postaci moich znajomych, mnie, ale

0: Ona się dzieje po całej Polsce.
1: Dlaczego akurat robaczki?
0: Ogólnie robaczek wywodzi się od tego, to się nazywa worry worm, czyli taki robaczek na zmartwienia. Ludzie, którzy szydełkują, podrzucają go w różne miejsca, żeby po prostu ten, kto go znalazł, miał lepszy dzień. Ja dostałam parę takich robaczków od młodzieży z liceum numer 1 i jak dostałam te robaczki, to dostałam takiego olśnienia, że przecież one mogą pomóc Bartosiowi.
2: Nazywam się Gabriela Styrkowicz, jestem prezeską Stowarzyszenia Alternatywa dla Mysłowic i razem z naszymi członkami i członkiniami postanowiliśmy dołączyć się do akcji, którą zapoczątkowała Sonia, by szyć, szydełkować wspólnie w tej wspólnej przestrzeni te właśnie robaczki, małe potworki dla Bartusia. I gdyby ktoś chciał pomóc w akcji, wesprzeć ją, zrobić robaczki w domu, przynieść nam jakąś włóczkę, przynieść nam jakieś materiały do tego, to zapraszamy. Jesteśmy tutaj zawsze we wtorki na Katowickiej 3 w Mysłowicach od godziny 17 do 19.30.
1: A ile do tej pory tych robaczków powstało?
2: Myślę, że kilka tysięcy już na pewno. Chcemy tym zalać całe Mysłowice, cały Śląsk, także potrzebujemy tego bardzo dużo. Polskę, tak.
1: Dlaczego zaangażowaliście się w pomoc?
2: Stworzyliśmy to miejsce jak z myślą o takiej oddolności, z myślą o tym, żeby służyło ono właśnie różnym akcjom społecznym, także możliwości spotkania się wspólnie, nieformalnie, po godzinach, by móc czasem tworzyć jakieś kreatywne rzeczy, czasem pograć w planszówki, czasami porozmawiać o mieście, o sztuce, a także właśnie łączyć się razem w siły i tworzyć jakieś dobro dla tego świata.
1: Czym wy się tu zajmujecie, oprócz takich akcji jak ta dzisiejsza?
2: Wyrośliśmy z tego, że chcieliśmy rozmyślać o tym, jak tworzyć dobre miasto. Zrozumieliśmy, że brakuje takiej oddolnej przestrzeni, gdzie blisko, w środku miasta, blisko sąsiedztwa, w którym moglibyśmy wniknąć w tą tkankę miejską i współdziałać, współtworzyć to miasto, stworzyć taką spokojną, bezpieczną, przyjazną przestrzeń dla mieszkańców, naszych sąsiadów, przyjaciół.
1: To jest takie miejsce, gdzie można fajnie spędzić czas, nie być samotnym na przykład?
2: Tak, zdecydowanie. My wszyscy pracujemy na swoich etatach poza tym miejscem, dlatego ono jest otwarte nieregularnie, głównie popołudniami, czasami w weekendy. Jeśli ktoś chciałby się do nas wybrać, to polecamy najpierw zerknąć na social media czy na stronę Google, tam wszystko jest napisane.
1: Takie miejsca, one są potrzebne w dzisiejszym zabieganym, zwariowanym świecie, żeby nawet usiąść i pograć w gry planszowe.
2: Zdecydowanie. Sądzę, że widzimy postępującą cyfryzację, pracujemy zdalnie i brakuje nam takiej przestrzeni spotkania. Często, przynajmniej w naszym mieście, mamy taki problem, że zamykają nam się kawiarnie, zamykają nam się restauracje i brakuje nam przestrzeni do tego, żebyśmy mogli wspólnie się spotkać. A w szczególności brakuje miejsc w takim niekomercyjnym sensie, byśmy mogli się spotkać i być razem, porozmawiać, wypić kawę, zrobić razem, wyhaftować coś, czy po prostu porozmawiać o tym, co nas trapi.
1: Jak takiego robaczka zrobić? Jak zaczynamy?
3: Zaczynamy od magicznego kółeczka. Jestem Danuta. Ja robię osobiście półsłupki nawijane, potem słupki do około tych półsłupków nawijanych, to powstaje główka. Później robię 32 oczka łańcuszka i z powrotem w każde oczko łańcuszka po 3 słupki. I wtedy wychodzi nam taki kręcony robaczek. I dokładamy oczka tylko poprzyklejać i wychodzi robaczek.
1: Czy trzeba mieć jakieś specjalne umiejętności, już umieć na szydełku robić, żeby takiego robaczka stworzyć, czy nie?
3: Nie, no trzeba mieć troszkę pojęcie o tym, jak zrobić słupek, jak półsłupek i tego, ale reszta to jest bardzo prosta i bardzo szybko się robi i ładnie efekt wygląda takich robaczków.
1: A ile powstaje taki robaczek? Jak długo?
3: To w zależności jak to robi, to z 10 minut, 10-15 minut.

0: się robi i ładny efekt wygląda takiego robaczku.
1: A ile powstaje taki robaczek? Jak długo?
0: To w zależności jak to robi, to z 10 minut, 10-15 minut.

0: zależności jaka włóczka. Jak jest taka cienka włóczka, to jest troszkę gorzej, a jak jest taka grubsza włóczka, to jest dużo i szybciej się robi.
1: One są jednokolorowe czy wielokolorowe?
0: Można robić różne kolory, to w zależności jaka jest włóczka. Bo tu potrzeba przy najróżniejszych i kolorowych i takich no różnokolorowych. Wielkościami też mówią tu pani, że mogą być obojętne i większe, i mniejsze.
1: Jak to się stało, że pani się zaangażowała w te robaczki?
2: Znalazłam na internecie, że akcja na Bartusia, którego bardzo wspomagamy w każdej sytuacji. Teresa jestem. No i mówię, spróbuję w domu te robaczki robić. Już córka się śmieje, że nic innego nie robię, nie sprzątam w mieszkaniu, no robię robaczki. Zrobiłam cały woreczek robaczków, no bo trzeba po prostu wspomagać takie akcje. To jest dla przyjemności trochę i okazję, żeby znowu spotkać inne osoby tutaj.
1: No właśnie, bo to można powiedzieć dwa w jednym. Przyjemne, skożyteczne.
2: Tak, tak. My się tu już znamy, bo chodzimy do Urban Labę jako heklowaczki. To też właśnie
1: robimy. Co to znaczy heklowaczki?
2: No robienie na szydełku. Heklowanie. O, heklowanie to jest robienie na szydełku.
1: Czyli panie już są specjalistkami w heklowaniu.
2: No, można powiedzieć, to jest taka specjalistka. Danusia jest specjalistka, Ewa jest specjalistka, Ruzia jest specjalistka.
0: Ale po prostu uczymy się same albo podglądamy gdzieś na internecie, na YouTubie,

0: A teraz czas pomagać innym, co?
1: Bluzeczki, nie bluzeczki, wszystko bierzemy.
2: Różne obrusy, różne
1: rzeczy. Na choinkę, bombki, na jajka na Wielkanoc.
0: Pani jakiś problem sprawia ten robaczek, czy nie?
1: Nie, nie, żadnego problemu, żadnego. To jest bardzo prosta rzecz.
0: Czyli każdy może takie robaczki przyjść i tutaj...
1: Pani tu z nami siadła i pani też by to zaraz zrobiła z nami.
0: Dałabym radę.
1: No i no, lekko.
0: Dlaczego pani zdecydowała się tu dzisiaj przyjść?
3: Rozalia, no to tak jak nasza koleżanka powiedziała, jesteśmy z jednej parafii i popieramy tego i Bartusia i córka moja też tam wysyłamy takie rzeczy, nie? Czy na ta dziewczynka, co my robiły, nie? To też takie rękawiczki robiła mnie i no, także wspomagamy.
0: Czyli to nie jest pierwsza akcja, podczas której pomagacie panie?
3: Nie, nie.
0: Trzeba pomagać, prawda? Nie,
3: trzeba.
1: Nam będą potrzebne jakieś akcje i nas wspomoże ktoś, nie?
0: Tutaj w przypadku Bartusia niewyobrażalna kwota do zabrania, prawda?
1: No, 15 milionów, nie, a na razie jest 5 chyba, nie? Także to jest straszna kwota.
2: Pomoc była dla niego. Różnych przedsiębiorstw, nawet każda osoba prywatna, jak zobaczy takiego gdzieś robaczka, nawet jakby leżał, no to się zastanowi, a pomogę, tam wrzucę jakieś parę groszy i to jak grosz do grosza, to jak się mówi, to się uzbiera zawsze coś.
0: Macie takie panie poczucie tego, że robicie coś fajnego, coś dobrego?
2: Tak, to jeżeli to przyniesie korzyść, to jak najbardziej. To jak najbardziej, niech to po prostu ludzie się trochę też wspomogą tego małego chłopczyka.
4: Z racji tego, że szydełkuję i gdzieś tam lubię takie różnego rodzaju właśnie prace manualne, no to się zdecydowałam, skoro mogę kogoś pomóc, no to czemu?
0: No właśnie, ta pomoc tu jest chyba najważniejsza, prawda?
4: No tak, to właśnie o to chodzi, jest i okazja pomóc, i też spotkać się i poznać ludzi, którzy się też zajmują podobnymi rzeczami.
5: Bartosz Bański, Zmysłowic, choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Ona polega na tym, że po prostu zanikają mu mięśnie i z czasem może już samodzielnie nawet nie oddychać. Zbieramy 17 milionów na operację, którą najlepiej działa, jeżeli jest zrobiona no jak najwcześniej. Bartuś ma 4 lata, no i idealnie by było, gdyby ona po prostu była zrobiona do 5 roku życia. Dlatego oczywiście ten czas jest ważny. Są też na grupie na Facebooku licytacje dla Bartusia. Jest taka specjalna grupa stworzona, gdzie wystawiamy różne rzeczy i można oczywiście licytować. No i oczywiście główna zbiórka na się pomagach, do której jest z przekierowania z robaczka, Bartosz Bański.
6: SK Śląsk.
7: Stale rośnie liczba chorych na nieswoiste zapalenia jelit, w tym głównie na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę leśniewskiego krona. Eksperci wskazują, że diagnozę coraz częściej słyszą ludzie młodzi, przy czym około 70% pacjentów to osoby przed 35 rokiem życia. Pomocą dla cierpiących mogą okazać się powstające w kraju nowoczesne zespoły gastroenterologiczne. Mają już je m.in. takie miasta jak Warszawa i Katowice. Na szczegółach w materiale Darka Brąkosza.
8: Nazywam się Magdalena Gawron-Pisz. Jestem specjalistą gastroenterologii, pracownikiem oddziału gastroenterologii i hepatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. W mojej codziennej lekarskiej pracy

0: ochrona stale rośnie. Bardzo często są ludzie młodzi, przy czym około 70% pacjentów to osoby przed 35 rokiem życia. Proszę powiedzieć, ten obszar medycyny, w którym leczycie tych pacjentów, się rozwija i oni mogą liczyć na jakieś nowe metody leczenia?
1: To jest obszar gastroenterologii, który w ostatnich latach niesamowicie się rozwija. To jest obszar, w którym proponujemy pacjentom leczenie takie jak cały świat, w którym wiele możemy zrobić, wiele poprawić. To jest obszar, gdzie filozofia postępowania z pacjentem zmieniła się w ostatnich latach. Od prostego podawania podstawowych leków do takiej filozofii podejścia holistycznego, wielopłaszczyznowego, do takich haseł, które w anglojęzycznym świecie są promowane jako IBD goes home, czyli leczenie, które ma poprawić jakość życia chorego, spowodować, że chory na co dzień będzie więcej w domu, mniej obciążony widzami szpitalnymi czy ambulatoryjnymi, gdzie jego jakość życia wróci do poziomu sprzed choroby. I drugie hasło, ostatnio bardzo modne w filozofii leczenia chorób zapalnych jelit, to you are not alone, nie jesteś sam. Nie jesteś sam jako pacjent i nie jesteś sam jako lekarz, bo to postępowanie to przede wszystkim praca.

0: zespołowa. To powiedzmy może, na jakie leczenie konkretnie mogą liczyć wasi pacjenci Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach?
1: W naszym oddziale i w naszej poradni w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach od lat prowadzimy leczenie biologiczne pacjentów z chorobami zapalnymi jelit. Jesteśmy jednym z większych ośrodków w Polsce zajmujących się tym tematem. Mamy ogromną liczbę chorych, zarówno leczonych innowacyjnie, jak i leczonych, powiedzmy, podstawowymi, konwencjonalnymi terapiami. Leczenie operacyjne w przebiegu chorób zapalnych jelit to jest pewien etap. W tym momencie wiedza medyczna nie pozwala na wyleczenie tych chorób. Pacjent od momentu rozpoznania cierpi na tą chorobę do końca życia. A zatem bardzo ważne jest takie kompleksowe postępowanie i takie leczenie, które ma plan nastawiony długoterminowo, unikanie powikłań, na przywrócenie jakości życia sprzed choroby, na myślenie o tym nie tylko co tu i teraz, ale o tym, co będzie dalej, co będzie, jaki lek wybierzemy później, kiedy zrobimy operację. I tak jak powiedziałam, operacja jest pewnym chirurgiczna, jest pewnym etapem, do którego chcemy chorego jak najbardziej przygotować.
0: I rozumiem, że przy tych chorobach istotną rolę odgrywa też to, że musicie współpracować z innymi lekarzami, no, którzy też pomagają w opanowaniu tych chorób związanych

leczenie tych pacjentów, ale mamy też chirurgów, mamy anestezjologów, mamy specjalistów różnych dziedzin, neurologii, alergologii, onkologii.

w ciągu życia ma wiele rozpoznań i my musimy w pewien sposób nawigować jego leczeniem, postępowaniem, tak żeby te wszystkie schorzenia

0: jakie ma zadania. W tym roku w naszym szpitalu powstał też taki specjalny zespół, grupa ludzi, która szczególnie będzie zajmowała się właśnie takim wielopłaszczyznowym postępowaniem, to tak z angielska IBDP. To jest w ogóle taka metoda działania ośrodków zajmujących się leczeniem innowacyjnym chorób zapalnych jelit, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, że tworzy się takie teamy, takie zespoły różnych specjalistów właśnie zajmujących się tymi chorobami. Bardzo ważną rolę pełnią tam też tak zwane IBD nurse, czyli pielęgniarki, które są pierwszą osobą niejako, która kontaktuje się z chorym, która wiele też może pacjentowi doradzić. Bardzo ważna jest rola dietetyków, bardzo ważna jest rola psychologów. No i ten nasz IBD team będzie dalej działał, rozwijał ten obszar, no i mamy nadzieję na bardzo owocną współpracę z poradnią rehabilitacji.
1: To ratunek dla pacjentów z genetycznie wysokim cholesterolem. Lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego jako pierwsi w kraju skutecznie zastosowali lek w leczeniu hipercholesterolemii rodzinnej. Stosowany raz w miesiącu w postaci wlewu dożylnego pozwala znacząco obniżyć poziom cholesterolu, niezależnie od mechanizmów receptowych. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
2: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Malinówka. Jestem lekarzem oddziału chorób wewnętrznych, farmakologii klinicznej i pracuję też w poradni metabolicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach.
3: To proszę powiedzieć, z jakim sukcesem teraz mamy do czynienia?
2: Mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, gdyż udało się dla naszej pacjentki z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną uzyskać refundację na terapię lekiem po raz pierwszy w Polsce. Lek to jest przeciwciało, nazywa się Evinacumab i służy do leczenia wysokich stężeń cholesterolu.
3: Proszę powiedzieć, ten lek czym różni się od tych leków wcześniejszych podawanych na tę chorobę, o której Pan wspomina?
2: Jest to lek podawany dożylnie. Pacjentka wymaga jednodniowej hospitalizacji w naszym oddziale. Natomiast jego siła jest dużo większa niż pozostałych leków. Pacjentka jest w tej chwili na 4 lekach hipolipemizujących i właśnie ten nowy w postaci dożylnej jest tym przełomem, który pozwolił uzyskać optymalne stężenie cholesterolu LDL u pacjentki. Wyjściowo stężenie cholesterolu u pani Janiny to było około 650 mg na decylitr. W tej chwili

0: w terapii nowym lekiem w połączeniu z innymi mamy stężenie około 50 mg na decylitr, więc no ponad 10-krotny spadek. Tak, o frakcji, która nas jako lekarzy najbardziej interesuje, bo stanowi ona cel terapeutyczny dla pacjentów z hipercholesterolemią, czyli cholesterol tak zwany zły, cholesterol LDL.
1: Czy to jest przypadek pierwszy w Polsce udokumentowany, jeżeli chodzi o ten lek?
0: Tak, z informacji z firmy farmaceutycznej na Śląsku, tutaj u nas w Katowicach, udało się po raz pierwszy ten lek uzyskać. Podwyższony cholesterol to nie jest sytuacja rzadka, natomiast rzadką jest przypadłość genetyczna, to znaczy uwarunkowanie tego wysokiego cholesterolu związane z tym, że występuje mutacja w genach odpowiedzialnych za metabolizm cholesterolu i w związku z tym to stężenie jest dużo wyższe u pacjentów, którzy mają problem genetyczny. Dieta i styl życia mogą sytuację pogarszać, natomiast nawet jeśli pacjent by był w 100% zgodny z zaleceniami dietetycznymi, to i tak cholesterol w sytuacji choroby genetycznej byłby wysoki.
1: A proszę powiedzieć, czy to jest rzadki przypadek?
0: Opisuje literatura, że to jest częstość mniej więcej 1 na milion, także mamy bardzo niewielu pacjentów w ogóle w Polsce z rozpoznanym problemem. Hipercholesterolemia rodzinna w wariancie homozygotycznym, czyli tutaj oba geny odpowiedzialne za metabolizm są uszkodzone. Częstszym przypadkiem jest hipercholesterolemia heterozygotyczna, tutaj to jest około 1 na 250 do 300 pacjentów, natomiast no oba allele uszkodzone, oba geny, to jest sytuacja skrajnie rzadka. Pacjentka otrzymała wstępnie zgodę z NFZ-u na 3 dawki, w związku z tym, że uzyskaliśmy sukces terapeutyczny, mamy zgodę na kolejne 3 wlewy. Sytuacja z cholesterolem jest na tyle skomplikowana, że jeśli przerywamy terapię, to cholesterol znowu by był wysoki, więc leczenie jest nieskończone, do końca życia planowane leczenie. Terapia kosztuje miesięczna około 100 tysięcy złotych. Tak, w tej chwili terapia nie jest refundowana, my korzystamy z takiego elementu możliwości terapii w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych i tam w ramach tego dostępu dostajemy zgodę na 3 miesiące na razie. Być może w przyszłości kiedyś się to zmieni. Co miesiąc, jest to wizyta co miesiąc, natomiast w związku z tym, że te stężenia cholesterolu są ekstremalnie wysokie, jest to w tej chwili jedna z niewielu terapii bezpiecznych i rekomendowanych przez Towarzystwa Europejskie i Światowe. Wysoki poziom cholesterolu nieleczony wiąże się z powikłaniami sercowo-naczyniowymi i stanowi przyczynę zgonów pierwszą w tej chwili na świecie, to znaczy powikłania miażdżycowe, zawały serca, udary, niedokrwienie kończyn. Rejestracja, o ile się nie mylę, była w 2021 roku, natomiast w Polsce ten lek jeszcze nie jest oficjalnie zarejestrowany, my go ściągamy specjalnie dla pacjentki z zagranicy.
1: Chciałem dopytać, panie doktorze, bo statyny dosyć, nie są takie popularne wśród pacjentów, widać to na forach, że pacjenci się tutaj straszą, żeby najlepiej nie brać. Czy może pan rozwiać jakieś takie wątpliwości związane ze statynami?
0: Plotki i niepotwierdzone informacje dotyczące statyn to jest nasz powszechny problem, spotykamy się z tym na co dzień w poradni metabolicznej, natomiast staramy się pacjentów przekonywać do stosowania tych leków, gdyż one zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe i towarzystwa europejskie i miażdżycowe i światowe zalecają terapię wysokich stężeń cholesterolu właśnie zaczynając od statyn, gdyż są to leki sprawdzone, dobrze przebadane, które również mają działania niepożądane.

i towarzystwa europejskie i miażdżycowe i światowe zalecają terapię wysokich stężeń cholesterolu właśnie zaczynając od statyn, no gdyż są to leki sprawdzone, dobrze przebadane, które również mają działania niepożądane.

0: Zależy od ryzyka sercowo-naczyniowego pacjenta. Młoda, zdrowa osoba może mieć cholesterol LDL trochę wyższy, natomiast ktoś, kto jest po zawale czy po stentowaniu tętnic wieńcowych, ten cholesterol powinien mieć bardzo obniżony. W sytuacji takich pacjentów bardzo wysokiego ryzyka to cholesterol LDL powinien być nawet poniżej 55 mg na decylitr. Z tym mamy bardzo duży problem, gdyż pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną, homozygotyczną jest bardzo mało. Mamy dostępny w programie lekowym lek o nazwie Lomitapid, natomiast jego stosowanie ograniczają działania niepożądane. Natomiast to też zależy od samej mutacji genu. U niektórych pacjentów jest ten lek skuteczny i mniej mają działań niepożądanych, natomiast w tej chwili jakichś innych, nowszych, dostępnych leków nie mamy. Stosujemy to, co medycyna dała nam najlepszego.
1: Proszę powiedzieć, panie doktorze, jak rozpoznać, że mamy ze złym cholesterolem podwyższonym z powodu złego trybu życia, diety, a mamy do czynienia z rodziną hipercholesterolemią?
0: Takim punktem odcięcia, który służy nam do rozpoznawania wedle skal, czy to holenderskiej, czy innych skal, to jest cholesterol LDL powyżej 190 mg na decylitr, więc to czy dla lekarzy rodzinnych, czy dla internistów powinien być taki sygnał, żeby pacjenta kierować do poradni metabolicznej, po oczywiście wykluczeniu przyczyn wtórnych, bo trzeba pamiętać, wysoki cholesterol może być również związany z chorobami wątroby, czy na przykład z niedoczynnością tarczycy, która jest w populacji bardzo powszechna.
2: Janina Sierka, Dąbrowa Górnicza. Powiem szczerze, że bardzo dobrze się czuję. Gdybym nie wiedziała to, co mam,

0: cholesterol taki najwyższy to miał chyba 310, a mamusia miała tak 240 górnie. A ja akurat tak wyskoczyłam z taką bombą, że no niestety walczę, ale dziękuję, że teraz akurat mam. No tak, właśnie chciałam podziękować serdecznie całemu zespołowi lekarskiemu za opiekę nade mną, a w szczególności panu lekarzowi, panu doktorowi Malibówce, lekarz prowadzący, który bardzo wnikliwie zaangażował się w moje leczenie, no i doprowadził do bardzo dobrego wyniku, gdzie naprawdę bardzo dobrze się czuję i jestem z tego dumna.
1: Jakość życia się znacznie poprawiła.
0: Tak. No, zupełnie inny komfort. Powiem szczerze, że jakby ktoś jechał syrenką, a Mercedesem. To znaczy się, przed tym były większe takie obciążenie na głowie, że no ja robię wszystko, a tu niestety nie mogę, bo jest bariera, nie mogę jej przeskoczyć. Nie było tak. A teraz no jest mi tak lżej, że to już mam za sobą, nie muszę tego pokonywać, nie? No i oby jak najdłużej.
1: A proszę powiedzieć, jestem związana jakaś też specjalna dieta? Musi pani...
0: Tak, dieta, oczywiście. Dieta beztłuszczowa, nic pieczonego. No, gdyby nie dieta, to też by to nic nie dawało. Mimo wszystko, że tutaj leki by były podawane, ale niestety trzeba pilnować dietę. Cały czas, jak tylko zaczęło się z cholesterolem, to cały czas jednakowo, że wyłączam te produkty, których nie powinnam. Ja 66. W styczniu, tak już na emeryturze, szczęśliwie. No, mając 21 lat, jak się dowiedziałam, że mam tak wysoki cholesterol. I co najgorsze, moje potomstwo też.
1: Ale wcześniej, jak pani nie wiedziała, była pani tam dzieckiem, nastolatką, to...
0: Nie, to absolutnie.
1: Ale odczuwała pani coś?
0: To znaczy się... Nie odczuwałam. Nie odczuwałam. Może tam omdlenia to miałam, to nie powiem, ale po prostu nie przywiązywało się wagi, no bo wiadomo, kiedyś to się jeździło na sankach, na rowerze, nie tak jak dzisiaj, że młodzież tylko laptop i tak. A wtedy było inaczej.
1: Czyli co, przypadkowo przy takich rutynowych badaniach?
0: Tak.
2: Dzień dobry Państwu, nazywam się Bogusław Okopień, mam przyjemność prowadzić klinikę chorób wewnętrznych i farmakologii klinicznej. Pełnię również funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie farmakologii klinicznej. Natomiast lek, o którym dzisiaj była mowa, czyli ewinakumab, jest dostępny w ramach zwanego ratunkowego dostępu do terapii leczniczej. Trzeba to odróżnić od programu leczniczego NFZ-u, EOK w liczbach i cyfrach bez to 1, bo to jest program, który zapewnia leczenie zaburzeń lipidowych, w których stosowane są leki poprzednie, o które tu pan redaktor wcześniej pytał kolega, to są stosowane inhibitory PCSK9, INK i SIREN. Ale, i tu wchodzimy troszkę w genetykę, to są hipercholesterolemii o podłożu heterozygotycznym. One wtedy są skuteczne. Natomiast jeżeli pacjentka jest homozygotą, tak zwaną genetycznie, te leki nie będą skuteczne. Padło również jedno takie ciekawe pytanie od Państwa redaktorów, czy pacjentka ma dalej zażywać statyny. Oczywiście, że tak. Mimo, że one same w sobie będą tutaj mało skuteczne, jeśli chodzi o LDL-e, ale mają szereg efektów dodatkowych, przeciwpłytkowych, przeciwzapalnych i wpływają korzystnie na cały układ krążenia. Natomiast ewinakumab tutaj podawany w ramach wlewu dożylnego jest w oparciu o ten ratunkowy dostęp zgodnie z decyzją konsultanta wojewódzkiego do spraw kardiologii. No taki jest typ przewidziany urzędowo. I wielkie podziękowania dla naszej jednostki, dla dyrekcji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, bo sprowadzenie polega na tym, że trzeba założyć po prostu pieniądze własne jednostki, niebagatelne, bo to jest ponad 100 tysięcy złotych. Później to Narodowy Fundusz Zdrowia zwróci. No ale jednak ten fundusz musi być na początku wydany.
1: To nie jest jednak dla każdego lek, kto zmaga się z na przykład rzadkim typem cholesterolemii.
2: To znaczy... To jest dla postaci homozygotycznej ze względu na cenę, bo jeżeli postać jest heterozygotyczna, to wówczas możemy się posłużyć programem lekowym w oparciu o te substancje, które podawałem wcześniej. Wielu pacjentów odpowiada też na leczenie doustne takimi tabletkami jak statyny, jak

0: tymi, no mamy takie sposoby i też osiągamy założone progi terapeutyczne. Nie trzeba ich nawet włączać do tego programu lekowego. Potem badanie genetyczne, jeżeli jest pacjent oporny w programie lekowym, no i po badaniu genetycznym, jeżeli dojdziemy do tego, że to jest homozygota, no to jedynym ratunkiem jest na dzień dzisiejszy ewinakumab.
1: Lek jest podawany w formie kroplówki, tu na oddziale, tak?
0: Tak jest. To wymaga po prostu wlewu do szynek. Rozmaicie w zależności od tego, jak pacjent to znosi, czy się boi, nie boi w pewnym sensie, bo pacjenci mogą się bać kroplówek, ale to jest kwestia maksymalnie godziny półtorej.
1: Panie profesorze, zaskoczyło to pana, jak szybko pacjentka zareagowała na ten lek?
0: Nie, bo to znamy, wiemy już z teorii. Lek jest w znakomitym mechanizmie działania, bo jak na pewno pani też znakomicie wie, ma dwa punkty uchwytu. Śródbłonek naczyniowy i hepatocyty, czyli komórki wątroby. Czyli działa z jednej strony hamuje syntezę lipoprotein wątroby, a z drugiej strony działa przeciwmiażdżycowo w naczyniach bezpośrednio. I to jest znakomity mechanizm, obniża praktycznie wszystkie frakcje lipoprotein, zwłaszcza te o małej gęstości, te LDL-e, najbardziej miażdżycorodne, ale obniża też frakcje triglicerydów, które działają prozakrzepowo i uszkadzają fibrinolizę. Tak dokładnie to my jeszcze nie wiemy, bo to jest bardzo młody lek. Chcąc utrzymać efekt, założona terapia, tak jak to podaje literatura, to jest do 6 iniekcji. Ale no, to badania pokażą, bo badania się toczą również na całym świecie, jak długo to trzeba robić. 6 miesięcy. A zobaczymy, będziemy kontrolować bilogram. W po inhibitorach PCSK9 to już też widzimy, że czasami jak osiągniemy zamierzony poziom cholesterolu, to ten cholesterol przez długi czas nie odbija. No, zobaczymy, to trudno powiedzieć. Natomiast faktem jest, choroba pozostaje do końca życia. Znaczy, w województwie śląskim pani jest pierwszą osobą, co do innych województw nie chcę zabierać autorytatywnego głosu z prostego powodu, że to, co już powiedziałem, musi zainwestować w pewnym sensie szpital, wydać własne pieniądze na początku. Oczywiście NFZ je zwróci, ale to zależy od szeregu czynników, no, płynności finansowej szpitala, stanu zadłużenia itd., itd. Więc są ośrodki, są kliniki takie, które zajmują się lipidologią, tak jak my, ale z tymi decyzjami nie jest tak czasami łatwo. Przy wszystkich lekach stan uczuleniowy, który może to wywołać, jeżeli pacjent jest alergikiem, nadwrażliwość osobista, ale są to bardzo rzadkie sytuacje.
2: SK Śląsk.
3: Niby autostrada, a buja jak na statku. To na autostradowym odcinku A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Jest szansa, że tak zwane fale Dunaju na 16-kilometrowym odcinku znikną. Na forum w Karpaczu padła rządowa deklaracja, że w tym roku ruszy pierwszy etap remontu tego odcinka drogi. Droga ma fatalną opinię wśród kierowców. Na autostradowym MOP nieopodal uszkodzonej trasy z kierowcami rozmawiał właśnie nasz reporter Darek Brąbosz.
4: Panie kierowco, chciałem pana zapytać, bo pan zawodowy kierowca. Pytam o te nieszczęsne fale Dunaju tutaj. Jak to pan ocenia tą autostradę A1?
5: To już jest kupę lat tak i tu się nic nie robi. Nic się nie robi. To jest kupę lat tak. Nie wiem. To powinni zamknąć połowę jedną tak jak gdzieś robią, a drugą połowę robić, a oni nic nie robią.
4: Czy ciężko się jeździ tak dużym samochodem?
5: Albo trzeba jechać 90, żeby iść powietrzem, albo 40.
4: Jest to niebezpieczne w pana ocenie?
5: Na pewno, że jest niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne.
4: Widział pan już tutaj jakieś niebezpieczne sytuacje?
5: No każdy jedzie wolno, no ja tu raz w tygodniu przejeżdżam, nie? Do tego, to każdy jedzie wolniej. No.
4: Myśli pan, że to jakoś wpływa też na sam samochód, na to, że się szybciej zużywa albo psuje?
5: Pewnie, że wpływa na amortyzatory, na sprężyny, jak u samochodów, no pewnie wpływa.
4: Przecież to autostrada jednak.
5: No autostrada, A1. No ale no, nic się nie poradzi. Dobra, jadę.
4: Dzień dobry, przepraszam bardzo panie kierowco. Widzę, że zjeżdża pan z autostrady A1 chyba dalej w trasie. Chciałem zapytać o te nieszczęsne fale Dunaju.
6: Tragedia, to jest po prostu, no jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać, ale załadowanym

0: trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać. Naprawdę przekichane, że tak powiem.
1: Można wypaść z drogi.
0: Ja wiem, no może z drogi to może nie, ale no niektórzy wyprzedzają, nie, trzeba wyhamowywać samochód, no ciężko tu się jedzie na tym odcinku, naprawdę.
1: Często pan na tym odcinku tutaj podróżuje?
0: 3 razy w tygodniu, także... No jest takie, można powiedzieć, obciążenie trochę, nie? Bo jednak trzeba zwrócić szczególną uwagę, nie? Jakiś tam ładunek taki szczególny, no to trzeba naprawdę uważać, nie? Żeby go nie przewrócić na bok, ani nie zniszczyć, no to trzeba naprawdę...
1: Mocno zarzuca?
0: Tak.
1: Ograniczenia są, ale one chyba są zbyt wysokie, te ograniczenia, bo 80 na godzinę...
0: W niektórych momentach zbyt wysokie, to racja. Też powiem szczerze, no mówię, wszystko zależy, czy się jedzie na pusto, czy z załadowanym, nie?
1: Pan tak obserwuje, to kierowcy tutaj uważają?
0: Powiem szczerze, ci, można powiedzieć, zagraniczni kierowcy ciężarówek, to tak. To no nie znają widocznie tutaj zbytnio tego terenu i szczególnie uważają, to racja.
1: A Polacy?
0: Różnie. Różnie, bardzo różnie.
1: Widział pan jakieś niebezpieczne sytuacje?
0: Nie, powiem szczerze, nie, bo no, Polacy, kierowcy ciężarówek to szczególnie to na tym odcinku uważają, no bo znają już teren, nie? Osobówek, miejscowi wiedzą, o co chodzi. No mówię, ci co przejeżdżają, jadą w góry, tędy akurat, no to różnie.
1: Przecież to jest jednak, jakby nie była autostrada.
0: Tak, tylko że wie pan, to już sporo czasu to już jest, nie? To już jest jakieś, nie wiem, nie chcę tutaj w błąd wprowadzać, ale jakieś 8 lat, 10 lat już na pewno są te takie nierówności mocne.
1: W maju podpadła sama droga premierowi Donaldowi Tuskowi, kiedy tutaj przejeżdżał, bo obiecał, że będzie naprawiona.
2: Często odwiedzam Śląsk, wizytuję Śląsk, no i za każdym razem zastanawiam się, modlę się w samochodzie, czy nie złamie kręgosłupa na hopkach tutaj, wiecie, na A1. Żywimi dojechać. Podjęliśmy decyzję też o znalezieniu dodatkowych środków. Ludzie muszą tu po ludzku jeździć i to w najbliższych miesiącach, a nie żebyśmy nie czekali na to kolejne lata.
0: Słyszałem wypowiedź na internecie, to racja. No aczkolwiek, no jeszcze nic się nie dzieje. Tam delikatny odcinek taki wymienili, może ja wiem, z 30 metrów.
1: Takie łatanie.
0: Nie wiem, czy to coś pomoże, czy nie.
1: No jeszcze na koniec chciałem zapytać, czy to wpływa jakoś na stan techniczny pojazdu? On się mocniej, szybciej psuje?
0: No oczywiście, że tak. No bo jednak niektóre elementy się niszczą. Tym bardziej pod dużym obciążeniem. Co niektórzy, jak mają na przykład 27 ton na sobie, łączna masa pojazdu tam 40 ton niecała, no to rzeczywiście jest to naprawdę, no, niszczące, nie? I to opony, i może nawet opona wyszczelić, i no różne mogą być przypadki, no. Mi się akurat nie zdarzyło.
1: To życzę szerokości.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jak pan ocenia te nieszczęsne fale Dunaju tutaj?
3: Wie pan co, trzeba bardzo uważać, bo jeżeli jest bardzo ciężko, można mieć awarię poduszek. Moim zdaniem powinno być to przynajmniej sfrezowane dla złagodzenia tych

0: Aj.
1: Wie pan co, trzeba bardzo uważać, bo jeżeli jest bardzo ciężko, może mieć awarię poduszek. Moim zdaniem powinno być to przynajmniej sfrezowane dla złagodzenia tych

0: Donaldowi Tuskowi premierowi, on tu kiedyś jechał w maju, podobno ma być naprawa.
1: Akurat tego nie słyszałem.
0: Myśli pan, że naprawią?
1: Wie pan co, no takie jest moje byłoby życzenie, nie? No bo jednak no często jeżdżę na południe Europy, zawodowo oczywiście, także no chciałbym bardzo, żeby nasze drogi no spełniały, a przynajmniej takiej klasy, spełniały jakieś oczekiwania kierowców.
0: To jeszcze na koniec chciałem zapytać, mocno to wpływa też na no, stan techniczny pojazdu?
1: Może na stan techniczny nie, ale osprzęt typu poduszki powietrzne może je w jakiś sposób lub resory, jeżeli takie są wyposażone samochody, może

0: prawie do Katowic jest nowszy. Także tutaj też potrzeba, tak jak na tym kawałku tej łódzkiej. Nie?
1: Ale mówi pani, że może potrafi ukołysać.
0: Tak, jak jest dłuższy samochód, to jest fajnie. Gorzej mają ci, co mają krótkie, bo skaczą chyba.
1: Chciałem pana zapytać, jak pan ocenia autostradę A1 i te słynne fale Dunaju?
2: Super, super prosto. No widzę, dlaczego jest ograniczenie prędkości. Teraz to widocznie.
1: No ciężarówką ciężko, a jak osobówką się jedzie po takich?
2: No, jak zawieszenie w porządku, to w porządku. Ale no chciałbym, żeby było lepiej. No.
1: Bo to jest jednak autostrada.
2: No tak. No to chciałbym, żeby było lepiej. No, jak autostrada, to musi być prosta.
1: A jest niebezpiecznie?
2: Kierowca jest z doświadczeniem, samochód jest w porządku, to... No chyba, że wpływa to na bezpieczeństwo. Pewnie, że wpływa, ale...
1: Jak pan ocenia autostradę A1 tutaj na tym odcinku piekarsko-pyżowickim i te fale słynne Dunaju?
3: To jest po prostu tragedia, jednym słowem. Po prostu. Tragedia. Nowa autostrada, a jeździ się po prostu tragicznie.
1: Jest niebezpiecznie?
3: Jest niebezpiecznie przy większych prędkościach i jeżeli jest na przykład ślisko, czyli deszcz albo śnieg, to już w ogóle masakra, to trzeba uważać.
1: No właśnie, chciałem zapytać, bo tu jest ograniczenie do 80. Ja sam jechałem i mam wrażenie, że te 80 to jeszcze zbyt szybko.
3: Znaczy wie pan, że tu nawet nie chodzi o ograniczenie, bo czy pan będzie jechał 80 czy 60, to i tak będzie problem. Tu chodzi o to, że są po prostu za duże doły, no.
1: Często podróżuje pan na tym odcinku?
3: Często podróżowałem w tamtym roku, kilkanaście razy w roku. Muszę powiedzieć, że no kilka takich niebezpiecznych sytuacji było właśnie odnośnie tych wybojów, nie?
1: Co się na przykład działo?
3: No rzuca autem, jak pan wjedzie w wybój, albo jak pan zacznie hamować. Najgorzej jest, jak pan zacznie hamować po prostu przy jakiejś prędkości i wjedzie pan w ten wybój, no to wtedy jest problem, bo wtedy przód nurkuje i to auto się zachowuje mega niestabilnie.
1: Psuje się samochód też?
3: Oj, mega, mega się psuje. Na pewno zawieszenie cierpi, wszystkie tuleje, wszystkie gumy, całe zawieszenie.
1: To jeszcze na koniec zapytam, nie wiem czy pan słyszał, ale w maju tą trasą przejeżdżał Donald Tusk, premier. Trochę mu trasa podpadła, być może zaczną remontować.
3: No oby, ja bym chciał, żeby ten rząd się wziął w końcu do roboty, po prostu.
4: SK Śląsk.
5: Jego twarz i czaszka przypominała puzzle. Niezwykła i najbardziej skomplikowana operacja z zakresu traumatologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Pacjentem był nastolatek. Popełnił błąd na rowerze i spadł z mostu. Z wysokości 4 metrów upadł wprost na twarz. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
6: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Nazywam się Bogusława Orzechowska-Wylęgała. Jestem chirurgiem szczękowo-twarzowym i pracuję w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Pacjent jechał na rowerze bez kasku. Rower był nieoświetlony, było jakiś ciemny, nieoświetlony wiadukt, z którego spadł z roweru i z tego wiaduktu z wysokości ponad 4 metrów do rzeki. Niski poziom bardzo wody i była wyścielona kamieniami. Także spadł na twarz najprawdopodobniej, bo doznał bardzo skomplikowanego urazu, polegającego na wieloodłamowym złamaniu kości twarzoczaszki. Praktycznie wszystkie kości twarzoczaszki były złamane.
1: Czy w swojej praktyce lekarskiej widziała pani już podobny wypadek?
6: Nie, takiego urazu o takim zasięgu nie widziałam jeszcze. To pierwszy raz się spotkałam, żeby obydwie strony twarzy były jednocześnie złamane, bo często jest tak, że jedna strona jest prawa bądź lewa, a u tego chłopca były połamane wszystkie kości po obu stronach.
1: Czy śmiało można powiedzieć, że trzeba było złożyć tę twarz jak puzzle?
6: Tak, myślę, że śmiało można powiedzieć, bo były pewne problemy, były duże przemieszczenia kości, zwłaszcza nos, który został przemieszczony w głąb, mówimy wtedy z takim wgnieceniem odłamów do wnętrza, w stronę podstawy czaszki i szczęka również, także tutaj były problemy, no oczodoły złamane, więc kość czołowa też bardzo mocno połamana z zatokami czołowymi i tak dalej, także tutaj oprócz tego oczywiście żuchwa. Także wszystkie piętra twarzy były połamane po obu stronach.
1: Czyli przed wami bardzo trudne zadanie. Co musieliście zrobić? Rozumiem, że zanim doszło do operacji, trzeba było ustabilizować funkcje życiowe tego pacjenta.
6: Tak, pacjent trafił do oddziału intensywnej opieki medycznej w naszym szpitalu, gdzie personel zajął się tym pacjentem. Najpierw trzeba było wyrównać parametry życiowe, bo on bardzo krwawił, więc trzeba było krwawienie ograniczyć, trzeba było ograniczyć

0: mózgu, który również wystąpił, czyli obrażenia wewnątrzczaszkowe oczywiście towarzyszyły temu rozległemu urazowi. Oprócz tego ma złamaną miednicę, także tutaj wielozespołowy person jest zaangażowany w dalszym ciągu, bo dalej pacjent wrócił na ten oddział intensywnej opieki medycznej po naszym zabiegu. Także tutaj wiele osób jest zaangażowanych w leczenie. Po wyrównaniu tych parametrów życiowych dopiero pacjent został zakwalifikowany do zabiegu, który przeprowadziliśmy w zespole i z powrotem wrócił na OIOM, tak jak powiedziałam.
1: To proszę powiedzieć, trafił w Pani ręce, w ręce Pani zespołu. O jakim zespole tutaj mówimy, specjalistów i co trzeba było wykonać?
0: Pracuję w zespole świetnych chirurgów szczękowo-twarzowych. To są osoby nie tylko bardzo dobrze, doskonali operatorzy, ale również zespół posiada duże więzi przyjaźni, wzajemnej pomocy, co jest niezwykle ważne w przypadku pracy właśnie takiej zespołowej. Są to chirurdzy szczękowo-twarzowi, specjaliści, z którymi tutaj razem pracujemy.
1: Jak długo trwała operacja i jak to wyglądało? To znaczy, żeby twarz, żeby ona mogła być odpowiednio poskładana, to co trzeba było wykonać po kolei?
0: Operacja trwała 9 godzin, także bardzo długo. No najpierw oczywiście musimy kolejno, może nie będę takich szczegółów podawać, natomiast wszystkie piętra twarzy, tak jak już wspomniałam, górne, środkowe, dolne, po kolei zostały zaopatrywane chirurgicznie, czyli najpierw zasadą, taką złotą zasadą w chirurgii, w ortopedii, to jest ortopedia, mówimy o ortopedii, ponieważ traumatologia jest działem ortopedii. Zasadą, taką złotą zasadą jest jak najszybsze nastawienie i unieruchomienie odłamów kostnych, czyli wykonuje się po prostu repozycję tych odłamów i następnie się je unieruchamia. Robimy to przy pomocy płytek zminiaturyzowanych i płytek mini płytek tytanowych, które mocujemy tytanowymi śrubami do kości. A oprócz tego u dzieci i pacjentów młodocianych można stosować płytki resorbowalne z kwasu polimlekowego, które mocuje się specjalnymi pinami, które też są z kwasu polimlekowego, przy użyciu specjalnego urządzenia, które się nazywa Sonic Weld. Ultradźwiękowe urządzenie.
1: A proszę powiedzieć, Pani docent, ile śrub trzeba było wykorzystać do tej skomplikowanej operacji?
0: W sumie założyliśmy kilkanaście płytek i 56 śrub.
1: I teraz, jak rozumiem, czekacie na to, kiedy to wszystko, co się zrośnie, potem będzie można wyjąć te śruby? Jak to będzie wyglądało z czasem?
0: Czekamy oczywiście teraz na wzrost odłamów. U pacjentów młodocianych trwa to mniej więcej 3 miesiące. Potem będziemy dalej planować płytki i śruby tytanowe u pacjentów dorosłych. Nie wymagają bezwzględnego usuwania. One mogą pozostać w organizmie do końca życia, ponieważ tytan jest materiałem biokompatybilnym, natomiast te płytki resorbowalne się resorbują do pół roku mniej więcej i te piny również. I tutaj będziemy rozważać u tego pacjenta, ponieważ jest to pacjent, który ma ponad 17 lat, czyli praktycznie już jest dorosłym pacjentem, czy będzie konieczność bezwzględna usuwania tych wszystkich płytek. Myślę, że niekoniecznie.
1: A proszę powiedzieć, bo przy tego typu bardzo poważnych wypadkach, urazach, jak tu mamy do czynienia z twarzą, to zazwyczaj nastolatek, no to młoda osoba, rodzice zastanawiają się, czy on będzie do siebie podobny, jak wyglądał przed tym tragicznym wydarzeniem.
0: Tak, myślę, że tutaj jedyny problem, który będzie, to jest problem nosa u tego pacjenta, który po prostu spadł na ten nos generalnie, ponieważ jest to najbardziej do przodu wysunięta część w twarzy. Także nos, jak już mówiłam, został wgłowiony wewnątrz i tutaj być może trzeba będzie zabieg jeszcze rekonstrukcyjny zrobić, takie plastyczne, już z chirurgii plastycznej nosa, z zakresu takiego.
1: Proszę powiedzieć, Pani docent, ja wiem, że Wy nie lubicie tego określenia cud medyczny, ale w kontekście tego, co się wydarzyło, to można mówić o cudzie?
0: Ja myślę, że nie, dlatego, że cud to jest jakieś nadprzyrodzone zdarzenie, natomiast tutaj ten zabieg i to leczenie, myślę, że było w granicach możliwości ludzkich.
1: Proszę powiedzieć, mówimy o traumatologii, mówimy o Państwa dziale,

0: można powiedzieć, medycyny. Czym wy konkretnie się zajmujecie i kto do was najczęściej trafia albo kto powinien u was szukać pomocy?
1: Chirurgia szczękowo-twarzowa składa się z takich czterech głównych działów. Pierwszym działem to jest właśnie traumatologia. My głównie się na tym opieramy, ponieważ jest tutaj centrum urazowe dziecięce w tym szpitalu, gdzie trafiają dzieci właśnie z najcięższymi urazami. To jest pierwszy dział i jest tego bardzo wiele, ponieważ już praktycznie od pierwszych miesięcy życia mamy pacjentów, którzy podczas zaczynają chodzić i po prostu ulegają tym pierwszym urazom poprzez cały okres właśnie dzieciństwa i dojrzewania do 18 roku życia leczymy takich pacjentów. Drugim działem są stany zapalne, czyli wszelkie stany zapalne w obrębie twarzoczaszki. Również tym się zajmujemy. Te stany zapalne mogą być pochodzenia zębowego, ale nie tylko, bo niezębopochodnymi też się zajmujemy. Następnym działem są wady wrodzone i wady nabyte, takie w obrębie twarzoczaszki, które też leczymy. I

Te stany zapalne mogą być pochodzenia zębowego, ale nie tylko, bo niezębopochodnymi też się zajmujemy. Następnym działem są wady wrodzone i wady nabyte, takie w obrębie twarzoczaszki, które też leczymy. I

0: też powinny jeździć w kaskach, ponieważ jednak kask chroni kości twarzoczaszki. Przynajmniej te urazy nie są wtedy tak rozległe jak bez kasku, w przypadku, kiedy dziecko jest bez kasku. Oczywiście rozwaga rodziców, którzy nieraz bardzo niefrasobliwie podchodzą do sprawy i po prostu, no, u nastolatków jest to już jak gdyby te nastolatki się wymykają spod kontroli i też jest duża niefrasobliwość.
1: Jednym słowem rodzice myślą, są wakacje, niech się wyżyje.
0: Tak, myślę, że tak to mniej więcej wygląda. Także tych urazów mamy zdecydowanie więcej latem, od wiosny w zasadzie do jesieni, aniżeli zimą.
1: A te najczęstsze urazy to?
0: To zależy od wieku. Zależy od wieku i stopnia rozwoju dziecka. U tych najmłodszych są to zwykle urazy zębów i wyrostków zębodołowych w uzębieniu, w obrębie uzębienia mlecznego. Natomiast u starszych dzieci już z uzębieniem stałym są to właśnie już złamania kości. Obserwujemy urazy zębów oczywiście też, ale tutaj złamania kości. Tu mamy do czynienia często ze złamaniami oczodołów, ponieważ dziecko jadąc na rowerze czy na hulajnodze może nabić się okolicą oczodołu na kierownicę i takie urazy są bardzo trudne również do leczenia, ale no, zdarzają się i spotykamy je.
1: Liczymy na bezpieczeństwo, rozwagę, no i przede wszystkim tutaj duża rola rodziców.
0: Tak, oczywiście. Jeszcze raz uczulam, żeby myśleć o tym, co może się wydarzyć i przede wszystkim te kaski.
2: SK Śląsk. To jest Radio.

0: Reklama.
1: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: I

0: Reklama.
1: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 26 maja i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: Jesteśmy po burzy, już siedzimy w ciszy. Wpatrzeni w telefony, mijają godziny. Chcę poczuć twoją skórę, kiedy mnie całujesz. Wszystko się wywraca, płonie parę mózgów.
1: To jest Radio SK.

0: tylko promocja.
1: Trzy podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
0: Autopromocja.

going back. Radio SK. Radio SK.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

hesitate.